I approach the prime of my life. I find I have the time.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak na mieście.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

0: czy będę ja.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś poniedziałek, nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, skaczemy sobie z literki na literkę i zwiedzamy polski alfabet. W tej naszej rundce alfabetycznej dotarliśmy do litery O. Nie, o jak okno, nie, chociaż chyba ten wyraz jako pierwszy przychodzi nam na myśl, gdy mówimy o. Ale mam dzisiaj dla Was słowo niezwykłe. Słowo, które brzmi, uwaga, uwaga, oracja. Można by powiedzieć, co to jest za wyraz, ta oracja? A to jest wyraz bardzo ciekawy, bardzo uroczysty, taki dostojny. Jest to wyraz elegancki. Jeżeli chcemy się elegancko wysławiać, możemy używać słowa oracja. No tak, ale w jakim znaczeniu używać tego słowa? Czyli co ten wyraz znaczy? Pewnie zapytacie i będziecie mieli rację, że zadajecie takie pytanie. Już wyjaśniam. Oracja to jest przede wszystkim taka ozdobna, kwiecista mowa. Jakieś przemówienie, ważne, eleganckie, doniosłe przemówienie, które ludzie wygłaszają z jakichś uroczystych okazji. Na przykład podczas świąt albo podczas czyjegoś jubileuszu, czyli wtedy, gdy ktoś świętuje na przykład wiele lat pracy. Wtedy ktoś inny może wygłosić na cześć tego jubilata właśnie orację. I człowiek,

który specjalizuje się w wygłaszaniu oracji, czyli tych przemówień, ale też człowiek, który po prostu umie bardzo ładnie przemawiać publicznie, to jest orator. Orator, czyli inaczej mówca, inaczej retor, inaczej krasomówca. Ten, kto pięknie przemawia publicznie, umie to robić i lubi to robić. I słowo orator właśnie nawiązuje do tego znaczenia wyrazu oracja, o którym Wam przed chwilą powiedziałam. Ale oracja ma też znaczenie drugie. Oracja to jest uroczysta modlitwa. I do tego znaczenia naszego wyrazu nawiązuje inne słowo, mianowicie oratorium. Oratorium, czyli nazwa pewnego rodzaju utworu, utworu granego i śpiewanego, czyli słowno-muzycznego, utworu przeważnie o tematyce religijnej, utworu bardzo podniosłego, monumentalnego, czyli długiego i podniosłego. Tak jak modlitwa, oracja, modlitwa jest uroczysta, tak też oratorium, ten utwór częściowo śpiewany, a częściowo odgrywany, też jest uroczysty. Tak to się dziwnie dzieje. Zobaczcie, że jeden wyraz może mieć kilka znaczeń i do każdego z tych znaczeń nawiązują inne słowa. W ten sposób tworzy się taka rozbudowana rodzina wyrazów. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje skojarzenia związane z przemawianiem, czyli właśnie z oracją w tym pierwszym podstawowym znaczeniu i czy macie jakieś doświadczenia swoje z rodzinami wyrazów? Wcale nie musi chodzić o rodzinę wyrazu oracja. Może spróbujecie zbudować rodzinę jakiegoś swojego innego, ulubionego słowa. Na przykład wyraz dom tworzy rodzinę domek, domeczek, domisko, domownik i tak dalej, i tak dalej. Może wymyślicie jakiś swój wyraz i zbudujecie wokół niego rodzinę słów. Tak jak oratorium i orator tworzą rodzinę słów ze słowem oracja. Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych

tak mi się wydaje. Być może w niektórych sklepach można jeszcze kupić maliny, ale już jesteśmy po szczycie malinowym, czyli już minął taki moment, w którym malin było bardzo, bardzo dużo. One są czerwone, bardzo soczyste i bardzo słodkie. No i pięknie wyglądają. Pewnie dlatego mówimy czasami dziewczyna jak malina. Właśnie o dziewczynach, które są bardzo ładne, urodziwe, też takie chorze, dorodne, czyli rumiane. Od razu widać, że są zdrowe. No, dziewczyna jak malina, czyli dziewczyna, która bardzo zdrowo i bardzo ładnie wygląda. Tak jak te maliny, które są takie smakowite i tak cieszą oko. Z malinami jednak wiąże się jeszcze inne powiedzenie, które już nie odnosi się ani do kształtu, ani do wyglądu, ani do piękna tych owoców. Chodzi o coś zupełnie innego. A to powiedzenie brzmi wpuścić kogoś w maliny. No i co to znaczy wpuścić kogoś w maliny? Chodzi o to, że celowo wprowadzamy jakąś osobę w błąd. Narażamy ją na nieprzyjemności, kłopoty. Dlaczego tutaj pojawiły się maliny? Trudno odgadnąć, ale być może zagadka rozwiąże się, gdy się dowiemy tego, że maliny niegdyś nazywały nie tylko owoce, te, które znamy dzisiaj, ale był to również termin karciany. W pewnych grach mieliśmy słowo maliny i takie powiedzenie na malinach. Gdy karciarze mówili jestem na malinach, to znaczyło wszystko straciłem, nie mam nic, nie mam już kart, którymi mogę grać. Już się zgrałem, już po prostu jestem przegrany. To znaczyło być na malinach. No i prawdopodobnie do tego właśnie, do tych malin karcianych, a nie owocowych, nawiązuje powiedzenie wpuścić kogoś w maliny. Bo jeżeli gracze tak grali, że jeden drugiego wykiwał, oszukał, no to można było powiedzieć wpuścił go w maliny i ten oszukany był już na malinach. Ale wcale nie chodziło o to, że siedział sobie w lesie i rwał owoce. On po prostu nie miał już czym grać. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z tymi powiedzeniami dziewczyna jak malina i to powiedzenie niewątpliwie nawiązuje do piękna, dorodności owoców i wpuścić kogoś w maliny. Jeżeli się spotkaliście, to w jakich sytuacjach? A jeżeli się nie spotkaliście, to kiedy moglibyście tych powiedzeń użyć? Spróbujcie się nad tym zastanowić i może wymyślicie jakieś opowiadanie związane właśnie z malinami. A może jeszcze w różnych bajkach i baśniach odnajdziecie malinowy motyw, odnajdziecie jakieś niezwykłe historie powiązane z malinami. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Paryż.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś taki dzień, w którym zajmujemy się podróżami. Podróżami po Polsce i po Europie. Rozmawialiśmy już o tym, skąd pochodzi nazwa Polska. Rozmawialiśmy o tym, skąd pochodzi nazwa Niemcy, nazwa naszego zachodniego sąsiada. A dziś proponuję wam rozmowę o Włochach, czyli o nazwie kraju, który w niemal wszystkich językach nazywa się Italia lub podobnie, a w języku polskim jakoś dziwnym trafem nazywa się inaczej. O tym kraju, który leży na Półwyspie Apenińskim, na półwyspie przypominającym but, Polacy mówią Włochy, a nie Italia. Chociaż kiedyś bywało różnie. Kiedyś w różnych sferach, zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, Polaków wykształconych, pojawiała się także nazwa Italia, ale zwyciężyła ją nazwa Włochy. No i dlaczego tak się stało? Dlaczego właśnie o tym kraju tak mówimy? O kraju i o jego mieszkańcach, bo jeden mieszkaniec to Włoch, jedna mieszkanka to Włoszka, a razem to są Włosi. Dlaczego tak właśnie jest? Otóż trzeba sięgnąć bardzo, bardzo wstecz, czyli musimy się zagłębić w historię. Nazwa Włochy pochodzi z języka prasłowiańskiego, czyli z takiego pra-pra-pra-przodka języka polskiego, i w tym języku prasłowiańskim mieliśmy formę walchy. Walchy. Dziwna forma. Jeżeli wam się kojarzy z walką, to jest taki trop trochę dobry, a trochę niedobry, bo właściwie ta dawna nazwa walchy pochodzi od nazwy członków plemienia. Było dawniej plemię, którego członków, przedstawicieli, właśnie tak nazywano, że to są walchowie.

Owie. I był jeden człowiek, jeden walch. I ponieważ właśnie to plemię zamieszkiwało mniej więcej tereny, częściowo tereny dzisiejszych Włoch, to od nazwy członków tego dawnego, dawnego, dawnego plemienia, nasi z kolei pra, pra, pra przodkowie utworzyli nazwę miejscową Walchy, która zmieniła się w dzisiejsze Włochy. Kiedy to było? Jakieś 1400 lat temu. Czyli to jest nazwa rzeczywiście bardzo, bardzo stara. Ale nie ma nic wspólnego nazwa Włochy z Włosami, ani z włochatymi stworami. O nie, nie. Komuś niewtajemniczonemu tak mogłoby się wydawać, ale my już jesteśmy wtajemniczeni. I wiemy, że nazwa Włochy dosłownie oznacza miejsce, w których mieszkali Walchowie, czyli przedstawiciele pewnego plemienia. Warto wspomnieć, przypomnieć właściwie o tym, jak się nazywają dzisiejsi mieszkańcy tego kraju, tego wspaniałego kraju. Jeden człowiek, jeden mężczyzna to jest Włoch, jedna kobieta to jest Włoszka. Razem to są Włosi. Ale warto również przypomnieć to, że mamy nazwę dzielnicy Warszawy, Włochy. W Warszawie jedna z jej dzielnic tak się właśnie nazywa. To są Włochy. Tyle, że ta nazwa odmienia się trochę inaczej niż nazwa kraju. Otóż mieszkamy we Włochach, w tej dzielnicy Warszawy, choć mieszkamy we Włoszech, gdy mamy na myśli państwo. Uliczki są włochowskie, gdy mamy na myśli dzielnicę Warszawy, ale są uliczki włoskie, gdy mamy na myśli kraj, państwo o nazwie Włochy. W dzielnicy Warszawy mieszkają Włochowianie. Jeden człowiek, jeden mężczyzna to Włochowianin, jedna kobieta to Włochowianka, a w kraju, w Italii, jak już powiedzieliśmy, mieszkają ludzie, o których powiemy Włoch i Włoszka. Takie różnice językowe są, na szczęście są, między tak samo brzmiącymi nazwami dzielnicy Warszawy i nazwą kraju, pięknego kraju europejskiego. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś we Włoszech, czy słyszeliście o zabytkach tego naprawdę wspaniałego miejsca na ziemi, wspaniałego państwa europejskiego. A może zechcecie się czegoś więcej o tym kraju dowiedzieć i może także o języku włoskim, którym tam się mówi. Spróbujecie sobie o tym poczytać albo z kimś o tym porozmawiać? Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Nasz dzień alfabetyczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jak doskonale wiecie, alfabet to są literki ustawione w rządku, w specjalnym rządku. Każda literka ma swoje miejsce i nie zamieniają się literki tymi miejscami. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że te literki chcą nam ułatwić na przykład korzystanie ze słowników. No bo jeżeli szukamy znaczenia jakiegoś słowa, wiemy na jaką literę ono się zaczyna, w ogóle wiemy jak to słowo brzmi, to gdy znamy alfabet, doskonale i od razu odnajdziemy miejsce tego słowa w słowniku. Czyli nie będziemy musieli wertować wielu kartek, od razu natrafimy na ten wyraz, który nas interesuje. Dziś w naszym alfabecie jesteśmy na literze EU. To jest litera, której nie ma chyba w żadnym innym alfabecie świata. EU jest bardzo polskie. Ciekawa jestem, czy uznacie też za typowo polskie to, co nazywa wyraz, który dzisiaj dla was wybrałam. A ten wyraz jest dość dziwny, bo składa się z dwóch cząstek zapisywanych z taką kreską w środku. Czyli to jest jeden wyraz składający się z dwóch wyrazów i do tego połączonych kreską. A jaki to wyraz? Uwaga, uwaga! Łapu-capu. Łapu-capu. Wyraz dość wesoły, żartobliwy. No bo z czym się wam kojarzy łapu-capu? Czy gdy usłyszycie, gdy powiecie na głos łapu-capu, to czy słyszycie jakieś inne słowa, które stoją za tym naszym wyrazem? Oczywiście, ja też te słowa słyszę. To jest łapać albo złapać i capać albo capnąć. Capnąć to inaczej złapać. I rzeczywiście od łapania, złapania, capnięcia pochodzi nasze łapu-capu. No bo gdy robimy coś na łapu-capu, to właściwie co to znaczy ten wyraz? Co tam się w nim kryje. Gdy robimy coś na łapu-capu, to robimy to pośpiesznie, bez namysłu, nieuważnie. Tak jakbyśmy się śpieszyli i rzeczywiście, gdy się śpieszymy i na przykład chcemy gdzieś wyjść, to łapiemy szybko, na przykład torbę, klucze lub inne rzeczy. Nie zwracamy uwagi na to, czy złapaliśmy dobrą rzecz, tylko biegniemy, idziemy dalej. Czasem się okaże, już jest za późno, ale czasem się okaże, że złapaliśmy niewłaściwą rzecz. Dlaczego? Bo na łapu-capu wybiegaliśmy, bo na łapu-capu coś robiliśmy. I dlatego właśnie to łapu-capu ma związek rzeczywiście z łapaniem, capnięciem czegoś. Można sprzątać na łapu-capu, czyli tak szybko, pośpiesznie, niechlujnie, niestarannie. Więc lepiej sprzątać porządnie. Można pisać coś na łapu-capu, przygotowywać się do jakiejś pracy na łapu-capu, ale zwykle niestety kończy się to źle, bo gdy już coś robić to porządnie, a nie na łapu-capu. Co ciekawe, ten nasz wyraz łapu-capu nie jest jedynakiem. Ma też wielu kolegów, którzy mają to samo znaczenie, czyli jest też kilka albo nawet kilkanaście wyrazów w języku polskim o takim samym znaczeniu jak nasze łapu-capu. Na przykład można coś robić na hurra i właśnie z takim akcentem, na hurra, z akcentem na ostatnim a. Co to znaczy, że robimy coś na hurra? Robimy to szybko, źle, byle jak. Nie zastanawiamy się nad dokładnością, nad starannością, tylko na hurra, tak jakbyśmy mieli biec do boju, do jakiejś bitwy z tym okrzykiem hurra, hurra, hurra. A to nie chodzi o to, żeby biec. Chodzi o to, żeby się czasem zatrzymać i spojrzeć na szczegóły, żeby zrobić coś raczej staranniej niż szybciej. Więc to robienie na hurra to jest takie robienie na łapu-capu. Można też coś robić na patataj. Słyszeliście to powiedzenie? Pewnie nie. Na patataj to znaczy to samo, co na hurra.

i to samo co na łapu-capu, czyli byle szybko. Byle jak, aby szybko, aby coś zrobić i mieć już to z głowy. A skąd pochodzi na patataj? Skąd pochodzi to wyrażenie? Na pewno wiecie, na pewno się to wam skojarzyło z odgłosem, który wydają konie. I to konie biegnące. Gdy konie biegną, czyli są w ruchu, są w szybkim ruchu, to nazywamy te dźwięki, które wydają końskie kopyta, właśnie patataj, patataj, patataj, patataj, patataj. W ten sposób przywołujemy, że coś się dzieje szybko. No a skoro szybko, to raczej niedokładnie niż dokładnie, bo wyobraźmy sobie, że jedziemy na takim koniu pędzącym patataj. Czy mamy szansę, żeby coś zobaczyć dokładnie dookoła, żeby się rozejrzeć? Nie bardzo. Na patataj kojarzy się nam właśnie z szybkością, byle jakością. Niestety, można też coś robić na chybcika i to znaczy to samo co na patataj, na hura i na łapu-capu, czyli szybko i byle jak. Ciekawa jestem, czy zdarzyło się wam coś zrobić w życiu swoim na łapu-capu i czy byliście z efektów zadowoleni? A może jednak jest tak, że czasem lepiej zrobić coś na łapu-capu niż starannie, niż dokładnie. Gdybyście mieli to z kimś przedyskutować, to ciekawa jestem, do jakich wniosków doszlibyście. A może właśnie na taką dyskusję sobie pozwolicie. Czyli może kogoś do takiej rozmowy o łapu-capu zaprosicie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: owoc mieszka ten. Czy wiesz, co to jest?
1: Jagoda!
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata jest łysy, ma tylko takie odrobinie włoski. Pracuje w tą stronę, co idziemy do przedszkola. Lubi bardzo się z nami bawić, przytulać się, oglądać z nami na przykład jakieś bajki, jemy chipsy, popcorn. Dużo zdrowia, szczęścia i żeby był zawsze uśmiechnięty. Tego ci życzę, tato Dominika.

0: odnaleźć i pobawić się. I pobawić się, i pobawić się, pobawić się w sprzątanie.
1: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska! Tu bliżej! No dawaj, dawaj, chodź!
2: No chodźcie tutaj, chodźcie! No, śmiało, nie bójcie się! Tutaj, do ogniska! Chodź, chodź, chodź! Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież! Chodź, szparagu, kochany, no chodź! Ziemniak, Zbyś, come on, chodź!
1: Kalina,

0: Opowiedz tę historię, wiesz, że ja ją tak lubię, oni nie znają, dobra?
1: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają, no, chłopaki, grajcie.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakieś takie fajne solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: A ja mogę?
1: Skoda.
2: Ej!

0: moja, jak ty pięknie grasz.
1: Przestań, ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem, ty ciekawego.
0: No już, stop.

0: Co ona powiedziała? Że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki, tyci.
2: Co to za zapach? Dajcie spokój.

Oj kapusta, oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Mamusiu, przyniosłem Ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.
5: Dzień dobry, minęła siódma. Martyna Chuderska i Ania Jączek.

A mojej bajce zaśpiewały dzieci Joszko Broda. W tej chwili już 5 minut po godzinie 7. W przyszłym tygodniu to już chyba nie będę was tak często informować, która jest godzina, bo nie będzie to raczej miało sensu. No, chyba że są wśród was tacy, którzy mają zaplanowane wakacje w mieście, na przykład takie półkolonie od godziny 7 i będziecie już pędzić albo na godzinę 8 czy 8.30, to wtedy tak. To wtedy będziemy przypominać, która jest godzina. Ale mam nadzieję, że wakacje i przyszły tydzień już będą wiązały się tylko z radością, odpoczynkiem i jakąś taką mini tycią liczbą obowiązków. Moi drodzy, już 6 minut po godzinie 7. Witamy bardzo serdecznie. Kolejny jakże ciepły dzień. Dzisiaj w kalendarzu 23 dzień czerwca. Wczoraj w Sopocie zakończył się festiwal Dwa Teatry. Teatru Telewizji Polskiej i spektakli teatralnych naszego Polskiego Radia. No, piękne wydarzenie, wręczone nagrody. Znamy już laureatów. To tak puszczam oko przede wszystkim do dorosłych. Może państwo oglądali wczorajszą galę. No i wszystkich najmłodszych zachęcam do obejrzenia Cantato. Można zobaczyć ten spektakl, wspaniały.

o którym w Polskim Radiu Dzieciom na pewno będziemy jeszcze mówić. Dwa piękne dwie piękne prezentacje na tegorocznym festiwalu adresowane do dzieci, Piekło, Niebo i Kantato właśnie. No i dużo, dużo wspaniałego dla dorosłych. Także jeżeli dorośli i rodzice będą mieli przestrzeń, żeby zerknąć na stronę internetową Polskiego Radia, ale też Telewizji Polskiej, pod hasłem Dwa Teatry można znaleźć wszystkie szczegóły. No i jeżeli Państwo będą chcieli zobaczyć te zwycięskie spektakle, to na pewno warto. Dzisiaj temat, który chyba lubią wszyscy, związany z upałami. Będziemy się dzisiaj chłodzić, i to wcale nie lemoniadą, ale będziemy zajadać się lodami. No i sprawdzimy, kiedy pojawiły się pierwsze lody i czy one wyglądały tak jak współczesne. Okazuje się, że historia lodów, proszę Państwa, jest bardzo ciekawa i co więcej długa jak świat. Kiedy się to wszystko zaczęło? Oho, od czasów starożytnych. Spróbujemy starożytnych azjatyckich przysmaków ze śniegu, owoców i miodu. Potem przewędrujemy przez historię renesansowych włoskich sorbetów, aż po uwielbiane i powszechnie dostępne smaki. Temat otwarty. Zapraszam do dzielenia się przysmakami lodowymi, ale także opowieściami. No, ciekawa jestem, gdybyśmy dzisiaj spróbowali stworzyć taki ranking lodowy, to który smak byłby na pierwszym miejscu? Ja stawiam na śmietankę. Ale to tylko taki, żadna sugestia. Po prostu mój ulubiony smak. Ja jestem bardzo ciekawa, jaki jest wasz. 22 645 20 55. Jeżeli macie ochotę zatelefonować, to już można. O 7.30 będziemy oczywiście zabiegać o uwagę dorosłych. Rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania. Po godzinie 8 pojawi się gość, który na co dzień przygotowuje przepyszne desery lodowe. Może uchyli nam rąbka tajemnicy. Nie wiem, czy też przygotowujecie lody w domu. Mnie się to raczej nie zdarza. Takie zimne koktajle z owoców, z mleka, to tak. Ale lody jeszcze nie próbowałam. Więc może zachęcimy wszystkich do tego, żeby spróbować wyprodukować lody domowym sposobem. Czy to jest proste, czy nie? Ja jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mam nadzieję, że odpowiedź uda nam się uzyskać po godzinie 8. No i oczywiście będzie też niespodzianka związana z jednym z teatrów. Będziemy miały z Anią dla Was zaproszenia, więc zachęcam do słuchania i do czujności. 22 645 20 55 numer telefonu do studia. Za moment sprawdzamy pogodę. No i oczywiście w związku z tym, że 23 dzień czerwca, no to najlepsze życzenia dla wszystkich tatusiów, którzy są z nami, którzy słuchają Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli będziecie mieli ochotę złożyć życzenia, to jest taka możliwość. Może też poczarujemy muzycznie. A dziś radiowa świetlica będzie poświęcona właśnie Dniu Ojca, więc tam też dużo, dużo się będzie działo. I pewnie razem z tatusiami będzie można zadzwonić i wziąć udział w różnych zabawach. Więc do tego też gorąco zachęcam od godziny 16, co nie zmienia faktu, że jeżeli już teraz macie ochotę złożyć życzenia, to w poranku też będzie na to przestrzeń. Zapraszamy.

to sprawdźmy. Ile stopni na termometrach? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej publikuje mapy z prognozowaną temperaturą maksymalną. No, wartości są zatrważające. Czy faktycznie będzie 40 stopni? A najbliższe dni mają nam przynieść wytchnienie od tych straszliwych upałów, no ale ja nie wiem, czy to wytchnienie dla niektórych osób, bo temperatura zamknie się w przedziale 24-30 stopni. No i taka sytuacja nie potrwa długo, bo temperatura będzie jeszcze wyższa. W piątek na termometrach zobaczymy 34-35 stopni. W sobotę jeszcze goręcej, 38 stopni na zachodzie Polski. W niedzielę maksymalnie 37-38, a miejscami można spodziewać się nawet 40. W poniedziałek temperatura na zachodzie 39 stopni. No dość szokująca fala ciepła i niebezpieczna. A skąd się to wszystko wzięło? Fala wyjątkowo gorąca w Europie jest związana z zaburzeniem tak zwanej cyrkulacji strefowej zachodniej nad kontynentem. Takie specyficzne dość położenie wyżu, który blokuje ruch atlantyckich niżów i dlatego właśnie płynie do nas gorące powietrze znad Sahary. Bardzo proszę na siebie uważać, nawadniać organizm i chronić przed upałami. Zakładamy czapeczki, oczywiście smarujemy buziaki kremem z filtrem, no i szukamy raczej cienia, szczególnie jeżeli ta fala będzie tak uderzająca. 35 to już jest bardzo dużo, 40 stopni, no na razie sobie tego nie wyobrażamy. No piękny, piękny letni początek wakacji, ale uważać zdecydowanie trzeba. No my będziemy Was wakacyjnie witali w audycjach plenerowych, zarówno na północy Polski, nad morzem, jak i na południu. O tym też dzisiaj na pewno kilka słów w poranku się pojawi. Kraków i Słowiński Park Narodowy to są nasze kierunki na najbliższy weekend. No, trzeba

Trzeba będzie się zorganizować tak, żeby może jakąś parasolkę przeciwsłoneczną zabrać. No ja do Krakowa, Marta Powałowska na północ, nad morze, bo tam pewnie te upały będą jeszcze bardziej uciążliwe. 17,5 minuty po godzinie 7. Bardzo serdecznie zapraszamy także do dzielenia się nowinkami pogodowymi. Ciekawa jestem, gdzie teraz słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i czy już w tym miejscu na termometrach jest ponad 20 stopni?

pogoda na uśmiech, no i dziś zdecydowanie również pogoda na lody w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Upały to doskonały moment, żeby dowiedzieć się, skąd wzięły się tak lubiane przez nas lodowe przysmaki, jaka jest ich historia, jak były przyrządzane. No, początkowo nie znano lodów w takim naszym dzisiejszym rozumieniu. Na przykład mieszkańcy starożytnej Grecji czy Rzymu najczęściej dla ochłody jedli po prostu pogruszony lód albo śnieg z dodatkiem soku z owoców albo miodem. Taki sorbecik, który przypominał raczej zmrożony napój. Dlatego nie dało się takiego przysmaku jeść za pomocą łyżeczki. No niestety, jak pewnie się domyślacie, sprowadzenie lodu z gór było dość drogie. No i w związku z tym na takie rarytasy to mogli sobie pozwolić jedynie najbogatsi. Na szczęście we współczesnych czasach wszystko się zmieniło i możemy zajadać się lodami o różnych smakach. Lody też mają różną konsystencję w zależności od tego, z jakich składników są złożone. Czy to właśnie sorbet, czy to śmietanka. Bardzo ciekawa jestem, jakie są wasze ulubione smaki. Ja tak cały czas nawiązuję do tej śmietanki, ale oczywiście możemy rozmawiać na temat także innych pyszności.

publiczności, więc zapraszam 22 645 20 55. No i doskonała okazja, żeby dzisiaj celebrować Dzień Taty, może w lodziarni. Co Państwo na to? Jakieś pyszne lody na deser po przyjściu z przedszkola albo szkoły, tatusiowi z pracy, chociaż no nie wiem, może tatusiowie mają dzisiaj wolne, a może Państwo są już na wakacjach i od rana zajadają się lodami tak wyjątkowo 23 minuty po godzinie 7. 22 645 20 55. Zapraszamy do rozmów i oczywiście do składania życzeń, jeżeli tylko macie na to ochotę.

0: Dodzwoniła się do nas Kalinka i pan Radosław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, witamy serdecznie. Kalinko, ty w lodowych sprawach? Czy lodowo-tatusiowych?
1: Tak.
0: Lodowych. Jesteś fanką lodów?
1: Tak.
0: Jaki smak lubisz najbardziej?
1: Słony karmel.
0: Pycha, słony karmel. Taki kontrowersyjny smak, bo z jednej strony sól, z drugiej słodkość. A tata?
1: Tak.
0: Jaki smak lodów? Bo ja tutaj
2: lubi,
0: listę tworzę.
2: Waniliowe.
0: Waniliowe lody. A próbowaliście kiedyś w domu przygotować? Czy jeszcze nie?
2: Tak. Mama próbowała.
0: No i jak wam wychodzi?
2: Tego co pamiętam,
0: udaje
2: to
0: się?
2: Było Kalina jedno. Owocowe chyba, jakieś sorbety.
0: Owocowe. Sorbety łatwiej chyba. Mnie sorbety to jeszcze jakoś tak wychodzą, ale jakbym miała spróbować tutaj śmietankowe czy waniliowe, to sprawa byłaby utrudniona. Podpytamy dzisiaj naszego gościa. Może nam wskaże, jak to zrobić szybko, sprawniej, żeby ten deser nam wyszedł. A państwo dzisiaj zamierzają celebrować Dzień Taty w lodziarni? I zajadać się jakimiś pysznymi lodami?
2: To dzisiaj jest Dzień Taty?
0: Tak! Wszystkiego najlepszego. A i owszem, bo przecież
2: na pewno,
0: no nie może być tak, że tylko świętujemy Dzień Mamy, prawda?
2: 26.
0: Tak, a 23 dzień czerwca to akurat w Polsce dzień taty. Przyjęło się, że w trzecim tygodniu czerwca obchodzony, no to musimy głośno mówić, żeby wszyscy tatusiowi wiedzieli, że dzisiaj na przykład mogą iść na wagary, jakby chcieli bardzo. Może pan iść na wagary, panie Radku, czy nie?
2: Raczej nie, ale myślę, że na lody to z przyjemnością.
0: No to wszystkiego dobrego życzymy z okazji Dnia Taty. Kalinko, chciałabyś coś jeszcze tacie może powiedzieć dzisiaj? Z okazji Dnia Taty.

0: A ty?
1: Kalina.
0: Można to łączyć, oczywiście. Ale to pewnie dlatego, że ten dzień nie jest aż tak popularny. No trzeba to zmienić.
1: Oczywiście.
0: Panie Radku, a jakie pan ma marzenie?
1: No marzenie to urlop.
0: Och, ale to jest takie marzenie realne bardzo, myślę, do spełnienia. Już ma pan zaplanowany urlop?
1: Już mamy zaplanowany.
0: Wspaniale. Ale to już tak za niedługo, czy trzeba jeszcze poczekać?
1: Za niedługo, bo to na drugi tydzień lipca.
0: O, no to już lada moment. To jeszcze chwilka, jeszcze momencik. To odpoczynku życzymy. Dzisiaj wspaniałego dnia taty, 23 dzień czerwca. Niech wszyscy pamiętają, i dzieci, i tatusiowie, że to trzeba sobie dużo przyjemności zaserwować. Zapisałam państwa propozycje smaków na listę. Słony, karmel i wanilia. Ciekawe, jaki smak dzisiaj wygra w poranku. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: No Kalina, ty pozdrawiaj chyba, nie? Głośno, głośno.
2: Polskie Radio Dziecko, Krasnoludki w szkole.
1: A ja bym chciał wszystkich tatusiów pozdrowić.
0: O tak, pozdrawiamy, koniecznie.
1: Smoka Adasia i Kasia.
0: Dobrze. No, pozdrawiamy oczywiście smoka Adasia też, Misia, Michasia, no i wszystkich tatusiów bez dwóch zdań. Gdyby dzieci chciały dzwonić, składać życzenia, to proszę korzystać. My tutaj od samego rana na posterunku i przypominamy, jakie dzisiaj piękne święto. Słońca życzymy, ale takiego, że jak będzie bardzo gorąco, to tam uciekajcie do cienia. Uważajcie na siebie.
1: Dobrze. Wszystkiego najlepszego dla was. Jesteście super, wspaniali.
0: A i wszystkiego dla was, ale się miło wymienić uprzejmościami o poranku. Od razu lepiej. Od razu się inaczej dzień zaczyna. Wszystkiego dobrego.
1: Dobrego dnia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: No, pędzimy 32 minuty po godzinie 7 i rodzinny budzik. Zapraszamy do telefonowania, przede wszystkim dorosłych. 22 645 20 55. Czeka radiowa niespodzianka. No i mam nadzieję, że też przyjemna rozmowa oraz fanfary krasnoludkowe. No to chyba już nie będę nic dodawać. Wiedzą Państwo, jakie są zasady, więc czekamy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Robert dzisiaj się do nas dodzwonił z Wandzią i z Milenką. Dzień dobry Państwu.
2: Witamy serdecznie, pozdrawiamy ze słonecznego Krakowa.
1: O, Kraków, jak miło. A gdzie Wy będziecie w najbliższy weekend, też w Krakowie?
2: Najbliższy weekend?
1: No.
2: Oj, kurczę,
1: jeszcze nie wiecie.
2: Na urodzinach jakiejś koleżanki Wandzi.
1: Ach. No rozumiem.
3: Koleżanki Milenki.
1: Och, jejku.
2: Aha, tak.
1: Bo będę was namawiać.
3: Ja już raz dzwoniłam z mamą.
1: O, bardzo się cieszę, że dzisiaj też się udało. Raz z mamą, raz z tatą. Cudownie. Dziewczyny, tak pytam, gdzie wy będziecie w weekend, bo Polskie Radio Dzieciom będzie w Krakowie.
2: O, wow.
1: Tak. Jakbyście mieli ochotę wpaść... Jest taka łąka wesoła podobno. Ja tam jeszcze nie byłam. Gdzieś w samym centrum. Wiecie coś na ten temat?
2: Wiecie? Ja nie bardzo. Wesoła łąka?
1: Wesoła. Wesoła łąka. W Krakowie. No taką mam informację. Zaraz wam powiem. Krakowska łąka w Wesołej. No tutaj w samym centrum. O ile no, zerkam na mapę, zerkam. W okolicach ulicy Mikołaja Kopernika. Słuchajcie, i tam będzie piknik w sobotę i w niedzielę pod hasłem przystanek Młody Miłosz.
3: Będzie tam się odbywał piknik.
1: Tak, proszę pani. I będzie czytelnia, i będą warsztaty teatralne, i będzie wielki pokój do rysowania, koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali. I co tam się będzie działo? Podobno będzie można nawet zrobić farby ze szpinaku i borówek. I będą spotkania.
3: To już słyszeliśmy.
1: I my tam pędzimy i będziemy...

0: W sobotę i w niedzielę.
1: Że my też.
0: Ach, no to jak się uda, bo oczywiście, no ja wszystko rozumiem, każdy ma swoje plany, ale impreza jest od godziny 11 do 19, więc może gdzieś tam uda nam się spotkać na tej łące wesołej.
2: Tak,
0: w Krakowie.
2: Na pewno będziemy.
0: Tak, to będę
1: na
0: do was. Będę na was
2: a farby
0: czekać.
2: Z, farby z borówek i szpinaku. Chcieliśmy już właśnie robić dzisiaj, bo to słyszeliśmy wczoraj w radiu i mieliśmy zaplanowane, żeby dzisiaj malować coś właśnie takimi farbami.
0: A, to wy się już przygotowujecie, wspaniale. Jak przyjdziecie w sobotę albo w niedzielę, to już będziecie wszystko umieć. Ja jeszcze nie robiłam nigdy takich farb. Ciekawa jestem. No, na pewno trzeba mieć specjalne ubranko, jak człowiek się bierze za przygotowywanie takich farb.
1: Jak malarz.
0: No właśnie. To się tak zawsze się trochę człowiek upaćka. No ale to takie miłe upaćkanie. Kochani, no muszę wam tutaj zadać jakieś pytanie. No bo przecież to rodzinny budzik w końcu, tak? Ale wcale, no, nie, będzie, tak. Wcale nie będzie trudno, bo panie Robercie, z uwagi na fakt, jakże ważny, że dzisiaj jest 23 dzień czerwca i pan ma swoje święto. Czy pan to wie?
2: Tak, wiem, już dostałem poranne smoothie od moich córek i mamy.
1: I prezencik.
0: Och, no to cudnie.
1: Tata siedzi w aucie, w tej koszulce.
0: W tej koszulce tata siedzi w aucie.
2: Jest piękna, tak.
0: No to bardzo się cieszę, że tak celebrujecie od samego rana. Dlatego ja w ogóle nie zamierzam panu zadawać żadnego pytania. Tylko od razu wysłać niespodziankę. Tak, bo nie ma tutaj potrzeby, żeby męczyć tatę w dzień taty. Absolutnie. Mam takie pytanie tylko do pana. Panie Robercie, tak. Gdyby pan sobie spróbował jednak może zwizualizować taki dzień, który chciałby pan spędzić. No ja wiem, że ten dzisiaj się pięknie zaczął tutaj z rodziną, która pamięta o dniu taty. A co by pan sobie jeszcze tutaj dołożył w tym dniu? Jakby mógł się pan na przykład przenieść gdzieś.
1: Wakacje, ja sobie dołożyłam wakacje.
0: O, już tu córki proponują, jak słyszę. Tak.
1: Już jedziemy.
0: Już jedziecie na wakacje? Już zamówione.
1: Tak. No będziemy.
0: To wspaniale. A dzisiaj, jakby pan miał takie czarodziejskie moce i mógł zrobić coś dla siebie, to może być tylko dla siebie. Tylko dla siebie też może być tak trochę. Niektórzy powiedzieliby egoistycznie, ale ja bym powiedziała, że nie, że to tak po prostu z troską o siebie i o swój czas. I
1: proszę
0: odpoczynek.
1: Pani.
0: Tak. Dziewczyny nie dopuszczą pana do głosu.
1: Wandzia się troszkę wstydzi powiedzieć coś.
2: Powiedz, Wandziu, nie wstydź się.
0: Wandziu, nie wstydź się. Co byś chciała powiedzieć? Może jaki jest twój ulubiony smak lodów na przykład?
2: O!
1: Wszystkie!
0: Wszystkie smaki.
2: A Milenka, jaki jest twój ulubiony smak?
1: Wszystkie oprócz czekolady, bo jest ochyna.
0: No dobra,
2: dla mnie
0: wykluczamy
2: wszystkie z wiśnią, wszystkie z różą i mango marakuja.
0: Ojejku, jakie egzotyczne smaki. Wiśnia, róża, mango marakuja dopisuje do naszej listy. Wspaniale. Tu mamy wszystkie, oprócz czekolady.
1: A my robimy sami lody, bo mamy do tego taką białą maszynę.
0: Aha.
2: Tak, bo dziewczyny sobie przypomniały, o czym pani rozmawiała przed chwilą z gościem. I rzeczywiście my mamy taką specjalną lodziarkę i tam sobie czasami wrzucamy, a to mango marakuje, a to wanilię.
1: A to...
0: No to pięknie.
2: Kiwi jakieś.
1: No, pysznie.
0: I takie pyszne lody sobie sami potraficie przyrządzić. No, to wspaniale.
1: A my siedzimy w aucie przy Wandzie w szkole.
0: Ach, czyli wy już jesteście w drodze, a nawet już jesteście u celu. To ja tylko jeszcze, dziewczyny, może jeśli pozwolicie, zapytam tatę o to marzenie. Niech wypowie
2: moje
0: głośno,
2: marzenie,
0: żeby się spełniło. No.
2: Chciałbym być w lutym na Tajlandii.
0: Dobra.
1: I będzie.
0: Dobrze.
1: Będzie w Tajlandii.
0: I będzie. I dziewczyny, jak już dziewczyny powiedziały, że pan będzie w Tajlandii, to już nie ma wyboru. Luty, Tajlandia. Proszę dać znać, dobrze?

0: chociaż przysłać jakąś wiadomość. Jestem w Tajlandii. Kropka. Stop. Robert z Krakowa. Stop. Wspaniale się bawię. Także takiego życzenia do spełnienia życzymy. I wszystkiego dobrego z okazji Dnia Taty. Czy panie i pan chce kogoś pozdrowić?
1: Ja tak.
0: Bardzo proszę.
1: Pozdrowić Polskie Radio Zetron, całą przedszkolę, całą szkołę, panią.
0: Dziękuję.
1: Tatę. Michasia i Słoka Adasia. Krasnoludki.
2: Mamę Iwonkę.
1: I tatę.
2: Babcię Wandzie, babcię Elę. Dziadka Jurka, dziadka Edzia, tak?
1: I całą kulę ziemską.
2: Wow.
1: I moją rybkę.
2: Okej.
0: No pięknie, pięknie. Wandziu, a ty? Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Ja chcę mamę, tatę, krasnoludki, panią, całe Polskie Radio Zetron i całą kulę ziemską.
0: Pięknie. No i pan, panie Robercie, niechże pan wreszcie ma głos. Bo przy kobietach niełatwo.
2: Ja chciałbym pozdrowić moją małżonkę Iwonkę.
1: Babcię Elę.
2: Tak, babcię. No nie wiem, czy chłopcy z mojej pracy słuchają radia dzieciom, ale jeśli słuchają, to też ich pozdrawiam. Panią Martynę, całe radio dzieciom pozdrawiamy. I wszystkich, którzy się kąpią w tym wspaniałym słońcu dzisiaj o poranku.
0: Och, pozdrawiamy i was serdecznie raz jeszcze. No i wszystkiego, wszystkiego dobrego życzymy.
2: Miłego
0: takich
2: dnia.
0: Cudnych kąpieli słonecznych. Dobrego. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Pa.

żebyśmy się spotkali w najbliższy weekend, to postanowiłam doprecyzować, proszę Państwa, gdzie my będziemy w Krakowie. Żeby nikomu się nie pokręciło, bo ja już wiem, że Łąka na Wesołej w Krakowie to jest w okolicach ulicy Kopernika lub Grzegórzeckiej. Tam jest wejście. I tam znajdziecie

Polskie Radio Dzieciom. Między godziną 10 a godziną 12 audycja specjalna, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, więc może jeszcze przed tym szalonym upałem. Ale warto podkreślić, że od godziny 11 do 17, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, na przystanku Młody Miłosz będzie się bardzo dużo działo, bo koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali jest w planach. Literacki talk show z autorkami i autorami nominowanymi do nagrody Literacka Podróż Hestii i ten talk show poprowadzi Szymon Kloska. Będzie wielki pokój do rysowania. Będą warsztaty teatralne z Teatrem Groteska, naszym zaprzyjaźnionym. Spacery dźwiękowe po łące i będziemy czytać z Biblioteką Kraków. Będzie plenerowa księgarnia, słuchowisko klasyki dla najmłodszych na winylach. Ostry dyżur literacki, poetycki mecz badmintona, wystawy, gry plenerowe, strefy relaksu i ruchu. Więc zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. No i tak jak wspomniałam, będziemy też robić farby ze szpinaku, z borówek. No i poleżymy sobie w hamaczku przy słuchowisku z gramofonu. No i trochę będziemy harcować. No i tak naprawdę to korzystać z tego programu przygotowanego do woli, tak jak nam serce będzie podpowiadało. A jeśli chodzi o zaproszonych gości, to jeszcze dodam, że w sobotę pojawi się Cezary Harasimowicz. To jest ten wspaniały autor. Między innymi pan Cezary napisał Mirabelkę już wiele lat temu dla dzieci. No ale tych propozycji książkowych jest dużo. Pana Cezarego pewnie dorośli znają z kolei i łączą ze światem filmowym. Krzysztof Łapiński, Świnia Malwina, Dzik Dzikus. Proszę Państwa, no i oczywiście wspaniały filozof także, piękna książka, ostatnio też nominowana do ważnej nagrody. Katarzyna Ryrych, Mania Strzelecka, Agnieszka Wolny-Hamkało, to w sobotę. Natomiast w niedzielę spotkanie z Danielem de la Tour, z Anną Onichimowską, Joanną Olech, Martą Różkowską i kolejny talk show prowadzony przez Szymona Kloskę. I w niedzielę także warsztaty lalkarskie z Teatrem Groteska. Będzie też swobodne czytanie na trawie, na kocykach. No i w niedzielę wspomniany koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali. Więc teraz już chyba nie ma żadnych wątpliwości. Jeszcze będziemy na pewno jutro i w czwartek przypominać, może jeszcze w piątek w audycji Kultura Nie Śpi, że spotykamy się na Łące na Wesołej. Wejście od Kopernika lub ulicy Grzegórzeckiej. Wszystkie szczegóły znajdziecie m.in. w mediach społecznościowych. Należy wpisać hasło przystanek Młody Miłosz. No i będziemy zachwycać się poezją na południu Polski. Jak pięknie pan Robert powiedział, kąpać się w słońcu. Wszak temperatury będą obiecujące. To mało powiedziane, 35 stopni.

tej chwili 53 minuty po godzinie 7. Pora na niespodziankę. Niespodziankę teatralną. I o uwagę proszę mieszkańców Warszawy, bo mam dla was podwójne zaproszenie do Teatru Gulliver na spektakl zatytułowany Obcy w lesie. Historia o mieszkańcach lasu zaniepokojonych pojawieniem się w okolicy kogoś nowego. Ciąg niefortunnych zdarzeń, który wzbudza w bohaterach nieufność, wiadomo. No i też niechęć na początku do tajemniczego gościa. Kim jest obcy? Czy to on tak napsocił w lesie? I to on jest winny tym wszystkim zdarzeniom, które przytrafiają się leśnym zwierzakom? Niezwykły świat, w którym razem z królikiem i z wiewiórką możecie rozwiązać kryminalną zagadkę i dowiedzieć się, kim jest tytułowy obcy. To jest piękna historia o tolerancji, zdecydowanie nie tylko dla dzieci, przedstawienie Ireneusza Maciejewskiego, połączenie żywego planu i mapetowych lalek. Mapetowe lalki to leśni bohaterowie opowieści. Takie piękne wiewiórki. Zajrzyjcie na stronę internetową Teatru Lalek Gulliver. Można zobaczyć, jak te wiewiórki wyglądają. No, a będzie można zobaczyć je też na żywo w najbliższy weekend. Książka Obcy w lesie to też taka polecajka, którą myślę, że warto dodać do stosiku książek na wakacje. Autorstwa Danuty Parlak. Na podstawie tej książki powstał tekst sztuki, a książka została wyróżniona nagrodą polskiej sekcji IBB w roku 2015. Spektakl jest adresowany do widzów od 4 roku życia. Jeszcze szybciutko powiem wam dokładnie, kiedy można go zobaczyć. 27 czerwca o godzinie 17:00. Obcy w lesie. Podwójne zaproszenie czeka na osobę, która skontaktuje się ze mną jako pierwsza, a zaproszenia oddam w zamian za polecajkę książkową albo teatralną. 22 645 20 55. Już teraz czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje.

0: Teatr.
1: Czekamy na Waszą polecajkę teatralną albo książkową, a na Was czeka podwójne zaproszenie na spektakl Obcy w lesie, grany 27 czerwca o godzinie 17 w warszawskim Teatrze Gulliver. Spektakl wart polecenia. Jeżeli chcecie w teatrze rozpocząć wakacje, no to nie widzę przeszkód. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje. 22 645 20 55.
2: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieci.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata ma dużo włosów. Ma takie same oczy jak ja. I tata lubi jeździć na działkę. Dwie huśtawki, kontener już otoczony deskami. Jak tam idziemy, to zapraszamy kolegę Leona i się z nim bawię. Fajnie się spędza czas z tatą. Życzę ci, tato, pomyślności, żebyś zawsze pracował dobrze w pracy i zdrowo się odżywiał. Nie jedz słodyczy, bo będziesz miał dziurę w zębie. Wszystkiego najlepszego, Borys.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
7: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
5: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
7: Jolanta Kossakowska, Monika Gigier,
6: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
5: i Piotr Piszczatowski.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Minęła 8:00. Martyna Chuderska i Ania Jączek. Witamy.

0: 4,5 minuty po godzinie 8 dodzwoniła się do nas Anastazja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Anastazjo, masz ochotę wybrać się do teatru w najbliższy weekend?
1: Tak.
0: A jaką książkę zaproponowałabyś nam do przeczytania, albo może jakiś spektakl?
1: Władcy Skrzyni Piorunów.
0: Aha, Władcy Skrzyni Piorunów?
1: Tak.
0: A pamiętasz, jaki autor napisał tą książkę? To chyba pan Kozioł, ale nie jestem przekonana. Muszę to sprawdzić, żebym tutaj nie powiedziała niesprawdzonej informacji. Dobrze, polecamy. Władcy Skrzyni Piorunów, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Ania potwierdza, że pan Kozioł to nasz zaprzyjaźniony autor. Pozdrawiamy serdecznie. Podoba ci się ta książka?
1: Tak.
0: A w wakacje będziesz nadrabiała jakieś książkowe zaległości? Czy ty w ogóle nie masz takich zaległości i czytasz na bieżąco?
1: No, czytam na bieżąco.
0: No to pięknie. Krasnoludki, proszę tutaj szybciutko przybiec. No to nie ma co zwlekać, tylko trzeba przekazać Anastazji zaproszenie do teatru. Życzę ci wspaniałego weekendu, Anastazjo, bo to taki wyjątkowy weekend, prawda? Pierwszy wakacyjny.
1: Dziękuję.
0: Zakończenie roku w piątek?
1: Tak.
0: Mhm. Słyszałam, że niektórzy mają w czwartek. Nie wiem, dlaczego tak. Może w niektórych szkołach taki po prostu jest plan. No to samych wspaniałości ci życzymy. Dużo słońca i gratuluję zdobycia zaproszeń. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak, chciałabym pozdrowić tatę, mamę, rodzeństwo. Moich babci, ciocia, wujka i całą szkołę.
0: Pozdrawiamy również i na koniec, jeśli pozwolisz, to dopytam cię o twój ulubiony smak lodów.
1: Truskawkowy.
0: Truskawka, ach, nikt jeszcze dzisiaj nie mówił o truskawce. Dopisuję. No, żaden smak nam się nie powtórzył jeszcze, więc nie wiem, co to będzie z tego naszego rankingu. Po prostu będzie wielosmakowy. Wszystkiego dobrego, Anastazjo. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
1: Na widzenia. Pa, pa.

To była najpiękniejsza w klasie. Ciekawe, czy dorośli usłyszeli w interpretacji tej piosenki głos Kuby Badacha. 12 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, dzisiaj oprócz tego, że no, mamy bardzo ważne święto w kalendarzu i to trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, 23 dzień czerwca, czyli Dzień Taty, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów. Gdyby

dzieci miały ochotę zadzwonić, złożyć życzenia, to bardzo proszę. 22 600 45 20 55. Będzie można też uczynić to po godzinie 16 w audycji Radiowa Świetlica. A my oczywiście polecamy ten dzień spędzić w towarzystwie tatusiów i może wybrać się

większych przysmaków, bo lody kochają zarówno dzieci, jak i dorośli, i to na całym świecie. Czy wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom są miłośnicy lodów? O tak! Kalina, proszę Państwa, na przykład uwielbia słony karmel. Pan Robert, wiśnia, cóż my tu jeszcze mamy? Mango to były te egzotyczne smaki. A poza tym Wandzia wszystkie lody na przykład. Tutaj nie ma żadnego wyróżnionego smaku. Milenka też wszystkie, ale poza czekoladą. Anastazja, lody truskawkowe. Ja zdecydowanie śmietanka. Aniu, orzechowe? Naprawdę? Ale jakieś konkretne orzechy? Czy tak generalnie? Każdy orzech Ania zje. Dobrze. 22 645 20 55. Czekamy na Wasze smaki. A na pytanie, kto wymyślił lody, to tak trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno wymyślono je bardzo, bardzo dawno temu. Bo pierwsze wzmianki dotyczące mrożonych deserów pojawiają się już mniej więcej w V wieku przed naszą erą. Czyli można śmiało powiedzieć, że ten przysmak towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna i to niemal na każdej szerokości geograficznej. Istnieje wiele teorii na temat tego, skąd lody pochodzą. Na pewno to musiał być obszar, na którym możliwe było zmrożenie takiego przysmaku. No, w dawnych czasach to nie było takie proste, bo pewnie domyślacie się, że nie było zamrażarek, nie było lodówek. Potrzebny był więc śnieg lub mróz. Pierwsza lodówka została wynaleziona dopiero u schyłku XIX wieku. Czy my teraz wyobrażamy sobie świat bez lodówek? No, nie byłoby łatwo. Więc kiedy pojawiła się ta pierwsza receptura lodów? Niektórzy mówią, że w Persji, bo w kronikach z obszaru dzisiejszego Iranu można znaleźć opisy mrożonych deserów przypominających dzisiejsze lody. Cesarstwo Rzymskie za czasów Nerona. Tutaj podobno przygotowywano pierwszy sorbet z lodu, z apeninów, miodu i ta nazwa sorbet też się gdzieś tutaj pojawia. Starożytna Grecja. Mamy dowody na to, że około 500 lat przed naszą erą przygotowywano napoje z lodem. A to było ponoć krytykowane przez Hipokratesa. Ciekawe, że Hipokrates nie lubił lodów. Mongolia lub Chiny. Tutaj mieliśmy też bardzo podobny deser. A rozpowszechnienie tego deseru nastąpiło za sprawą słynnego podróżnika Marco Polo, który przywiózł go właśnie z państwa środka. No i mówi się, że te pierwsze chińskie lody mogły powstawać jednak 5000 lat temu. No i kraje arabskie. I znowu wracają sorbety. I receptury przekazywane Sycylijczykom około IX-X wieku naszej ery. No, sytuacja, jak słyszycie, wcale nie jest taka oczywista. Jest dość skomplikowana. No jedno wiemy. Przełom lodowy nastąpił we Włoszech. Żeby uzyskać lody o stałej konsystencji, naukowcy musieli odkryć, w jaki sposób lód może zamrozić też inne substancje. W XVI wieku przeprowadzono eksperyment, w którym pudełko z wodą umieszczono w śniegu, prędzej posypanego solą morską, i takie rozwiązanie obniżyło temperaturę lodu, no i w efekcie pozwoliło zamrażać inne produkty. A 100 lat później dopracowano tę technikę, zamieniono sól na saletrę i uzyskano mrożony sok owocowy. I w ten sposób powstały lody wodne, proszę Państwa, a potem stałe w konsystencji sorbety. No i taki wynalazek zawdzięczamy Francuzom, a konkretnie Ludwikowi XIV i jego dworowi. No i lada moment, każdy chciał jadać lody w upalne dni. Prowadzono ten przysmak w kawiarniach, no i wszyscy już mogli się nim zajadać. Nie tylko ci, którzy mieli bardzo, bardzo dużo pieniędzy, jak to w dawnych czasach bywało. 17,5 minuty po godzinie 8. Czekam na Wasze lodowe przepisy i ciekawostki. Jeżeli przygotowujecie lody w domu i chcecie się tym przepisem z nami podzielić, to będzie nam bardzo miło.

0: Teo się do nas dodzwonił. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Teo, czy ty jesteś zjadaczem lodów?
1: Tak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, chyba tam słyszę twojego młodszego braciszka, tak? Czy siostrzyczkę?
1: Nie.
2: Siostrę.
0: Siostrę. Wybieracie się teraz do przedszkola, do szkoły?
1: Do
0: przedszkola. No dobrze. Lodowi zjadacze. Jakie smaki proponujecie nam w poranku lodowe?
1: Ja lubię czekoladę. A ja sobie cytryna, M&M'sy i też Halibo. Nie, ja czekolada, Halibo i zelsy i awokado i...
0: Jaka różnorodność. Cudnie.
1: I jeszcze M&M.
0: Och, same słodkości, pyszności. Ale to chyba...
1: jeszcze jajko czekoladowe.
0: Ojej, czyli dużo, dużo czekolady. Dużo czekolady i sorbetów.
1: Ja nie wyczytam czekolada.
0: Mhm. Teo, a ty próbowałeś kiedyś zrobić lody w domu?
1: Tak.
0: Jak to się robi? Co trzeba mieć? Jakie składniki? Macie jakiś pomysł?
3: Jogurt robiliśmy.
0: Mama podpowiada, że jogurt. Dobrze. Jogurt i co? Jakieś owoce? Żeby to były sorbety?
1: Owoce.
0: Mhm. A jakie owoce wrzucimy do jogurtu? Na jakie macie ochotę?
1: Maliny.
0: Maliny, pycha. Malina. Mhm. Coś jeszcze?
1: I poziomki.
0: O, poziomki. Jeszcze w tym roku nie jadłam poziomek.
1: Czekolady też.
0: Czekolada. Dobrze, dopisałam. I to wszystko ciach-ciach miksujemy? Tak? Mama mówi coś o eksperymentach. Opowiadajcie. Na czym te eksperymenty polegają?
1: A ja raz zrobiłam w domu rzeźbę z mleka.
3: Zamrożonego, tak?
0: Zamrożonego. No tak, bo tam trzeba chyba jeszcze lodu dodać, żeby to schłodzić, tak? A wy macie taką specjalną maszynę do lodów?
1: Nie.
0: Nie, po prostu mieszacie.
3: Ale mamy pojemniki plastikowe.
1: Tak.
3: Patyczkami.
0: Ach, ja pamiętam, kiedyś też... była taka propozycja, że się zamrażało jogurty.
3: Tak,
0: prawda?
3: Tak,
0: i wkładało się patyczek. Patyczek, dokładnie. Ale to

0: bardzo smaczne. Ja najbardziej lubiłam truskawkowe, bo były jeszcze brzoskwiniowe. Takie tak, smaki, tak? Tak? To mama też, też pamięta. To był całkiem sprytny sposób na przemycenie jogurtu maluchowi.
1: To był ten film.
2: Tak, to był taki film o tym.
1: Ja z babcią ten oglądałam film.
0: Pychotka, czy wy dzisiaj będziecie jeść lody? Macie takie plany? Na deser? Na przykład? Czy jeszcze wam nic nie wiadomo na ten temat? No i zniknęli. Znaczy niby są, a ich nie ma. Jesteście?
2: Jesteśmy.
0: Och, jesteście.
2: No, planujemy zabrać tatę na lody.
0: A tata wie, czy to będzie niespodzianka?
2: Niespodzianka.
0: O, cudnie. A jak wasz tata ma na imię?
1: Maciek.
0: Pan Maciek. To złożycie też życzenia od Polskiego Radia dzieciom, tacie? To my mu życzymy, żeby spełniły mu się wszystkie marzenia. Znacie marzenia taty? Wiecie, co on by chciał?
1: Wygrać triatlon.
0: Triatlon wygrać? Och, czyli tata jest sportowcem. Tak? Trenuje?
1: Tak.
0: No to trzymamy tu kciuki w redakcji, żeby wygrał. W takim razie i dopingujemy. Piękne marzenie. To wszystkiego, wszystkiego dobrego dla waszego taty i dla was. Dziękuję za wszystkie propozycje lodowe. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Tata Bluda.
0: Mhm.
1: Jeszcze całe Polskie Radio dzieciom, naszych kuzynów i cały
2: świat. Ale może być, jak kuzyni mają na imię, bo oni słuchają pewnie, co? Adaś i Jaś.
1: Adaś i Jaś.
0: Cudnie. I my pozdrawiamy. I wszystkiego, wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: Pa. Ja dziękuję. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.
1: Pa.
0: Moi drodzy, co nieco już wiemy na temat historii lodów, ale tej historii jakiś czas temu postanowiła się przyjrzeć Agnieszka Ciecierska. Więc zabieramy was teraz do radiowego archiwum, w którym powstała kiedyś audycja Smak na Tak. No i w tej audycji Agnieszka Ciecierska i jej mali eksperci przyglądali się historii lodów. Posłuchajcie.
3: Z radiowego archiwum.
4: Smak na tak.
5: L jak lody.
6: Ojej.
5: Bardzo lubię lody. Malinowe, truskawkowe, miętowe, jagodowe.
7: Jednym słowem, mam wrażenie, że lubisz prawie wszystkie rodzaje lodów.
5: Tak, troszeczkę lubię jeszcze stracciatelle.
7: Alu, a czy ty wiesz, w jaki sposób się lody je?
5: Liże się je albo je łyżeczką.
7: No właśnie, liże się je wtedy, kiedy są podawane w czym?
5: W wafelku albo na patyku.
7: A łyżeczką?
5: Gdy są w kubku.
7: A czy ty wiesz, że najpierw pojawiły się lody, które podawano w pucharkach specjalnych, w specjalnych naczyniach, a dopiero dużo, dużo później wymyślono rożki lodowe?
5: Aha.
7: I dopiero dużo, dużo później wymyślono patyczek do lodów?
5: Tak, to było bardzo późno.
7: Lody na patyku na przykład wynaleziono zupełnie przypadkiem. Po prostu napój owocowy z mieszadełkiem został zostawiony w szklance i zamarzł w zimną noc. I następnego dnia okazało się, tadam,
5: że to lód na patyku.
7: A wiesz, że podobno z lodami wszystko zaczęło się w starożytnych Chinach?
5: Jak to?
7: Chociaż nie ma na to dowodów, że to właśnie Chińczycy wymyślili lody. Ale podobno już 3000 lat temu władcy Chin rozkoszowali się smakiem mrożonych przysmaków, które, wiesz z czego były robione?
5: Nie.
7: Ze śniegu, lodu i dodatków owoców.
6: Ojeju.

0: pewnie się pochorowali później.
1: Bardzo jest też możliwe, że ten śnieg 3000 lat temu był trochę bardziej czysty niż śnieg, który spada do naszych ogródków teraz.
0: No bo wtedy jeszcze nie było samochodów i smogu nie było jak teraz.
1: Jeden z władców chińskich miał 94 służących zajmujących się wyłącznie przygotowywaniem lodów.
0: Ale tam było lodowo.
1: W naszej kuchni Smak na Tak już wielokrotnie robiliśmy lody. Powstawały i sorbety, i kanapki lodowe, i ciepłe lody.
0: Pamiętam, bo ciepłe lody to ja robiłam.
1: Lody najchętniej jada się latem, ale podobno, tak słyszałam od jednego lekarza, najzdrowiej jest jeść lody zimą. Oczywiście nie na dworze, jak jest niska temperatura, tylko w domu. A wiesz dlaczego zimą?
0: Bo nie ma takiej różnicy temperatury jak latem. No to lepiej już się przeziębić chyba niż złapać anginę.
1: Od lodów można złapać anginę?
0: Tak, no bo angina jest od tego, jak są bardzo wysokie zmiany temperatury w organizmie. I najpierw ci jest gorący, jak liźniesz loda, masz gotową anginę. Latem właśnie.
1: A zimą?
0: A zimą właśnie nie.
1: Podobno tak właśnie jest, jak mówisz. A ja dzisiaj chciałam z tobą zrobić lody herbaciane.
0: A jak to się robi?
1: A zaraz się dowiesz.
0: Dolewa się mleka do cukru?
1: No blisko, blisko. Będzie nam potrzebna jedna łyżeczka herbaty ziołowej i szklanka śmietanki kremówki.
0: Uwijaczka.
1: Dwa żółtka, 50 gramów cukru, jedna łyżeczka soku z cytryny. I teraz tak, herbatę musimy zalać wrzątkiem. Tak mniej więcej 1/3 szklanki będzie nam potrzebna wrzątku. Musimy to odstawić do ostygnięcia i niech to się zaparzy. Żółtka, cukier i sok z cytryny. Ucieramy na krem. Kto to będzie robił?
0: Oczywiście ja.
1: Mamy do wyboru albo mikser elektryczny, albo taką ręczną ubijaczkę.
0: Wolę ręczną, bo jest bardziej ekologiczna.
1: Żółtko, cukier i sok z cytryny. Cukier ci tutaj wsypię. No i możesz zacząć ucierać. A ja w tym czasem będę ubijała śmietankę.
0: Nie, nie, nie. Ubijać śmietankę będę ja. Wszystko będę po kolei robić.
1: No dobrze, myślałam, że nam wtedy to trochę szybciej pójdzie, ale dobrze, dobrze, czekam na ciebie z ubijaniem śmietany. Teraz ten krem, który utarłaś wcześniej, krem z jajka, z cytryny i z cukru, musimy wymieszać z zimną herbatą, a następnie dodać do tego ubitą śmietanę. Delikatnie wymieszamy, bo bardzo ci ładnie to wszystko tutaj wyszło. No, ty to jesteś bardzo zdolna kucharka.
0: Dziękuję.
1: I teraz musimy to przełożyć do maszyny do lodów.
0: Ale gdzie jest ta maszyna do lodów?
1: Nie mamy maszyny do lodów, ale takie lody domowe można zrobić nawet bez maszyny do lodów. Wystarczy teraz tę masę, którą zrobiłyśmy, przełożyć do pudełka i zamrozić.
0: Ojej!

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Trochę zamieszania w kuchni zrobił Pascal Brodnicki. 35,5 minuty po godzinie 8. Lodowy poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a już za chwileczkę w studiu nasz zapowiadany gość, pan Daniel Czarzasty, który zajmuje się produkcją lodów. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie do gościa, to pozwolę sobie przypomnieć numer telefonu do studia 22 645 20 55.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kuchar.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczka,

0: jarmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: A my dzisiaj nie będziemy jedli baraniny z rożna na deser, tylko lody. Lody od samego rana. Przepyszny, orzeźwiający deser. A zachęcać nas będzie

0: pan Daniel Czarzasty, który zajmuje się produkcją lodów kuli. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie.
0: I my dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie. No cóż, zajadamy się różnymi smakami lodów z naszymi słuchaczami od samego rana i podpytujemy też o te ulubione. To może zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących składników i produkcji lodów i samego procesu, czy on jest skomplikowany, czy też nie, to proszę podać ulubiony smak lodów. Jaki jest ulubiony smak lodów naszego gościa? Panie
1: Danielu. Naszego gościa? Mhm. Pistacja.
0: Pistacja? No proszę, to tak oryginalnie. Nie mamy jeszcze pistacji na naszej liście. Mamy słony karmel, jest oczywiście wanilia, jest truskawka, wiśnia, mango, marakuja. Wszystkie oprócz czekoladowego, to jedna ze słuchaczek podkreśliła. No i mamy wszelkie sorbety. Awokado nawet się pojawiło.
1: Awokado. Występuje w lodach.
0: Tak?
1: Można użyć, tak.
0: A taki najbardziej nieoczywisty smak?
1: Jaki ja produkowałem? Mhm. To chyba był słony karmel z kruszonką z bekonu.
0: Z kruszonką z bekonu? Poważnie?
1: Tak. I o dziwo, bardzo fajnie to smakowało, pasowało.
0: Mhm. A pan podchodzi do tego procesu też tak eksperymentując? Czasami próbuje pan stworzyć na przykład jakiś nowy smak?
1: Tak, i to jest tak naprawdę najciekawsza i najbardziej ekscytująca część tej pracy, bo wiadomo, na co dzień robimy śmietankę, truskawkę, czekoladę, pistacje i te wszystkie najbardziej popularne albo te, które ludzie lubią.
0: A które smaki lubią najbardziej? Jakie są pana obserwacje?
1: Tak naprawdę nazywam to taką świętą piątką, czyli smaki, które wszyscy powinni mieć w tej kawiarni, lodziarni. Czyli śmietanka albo coś śmietankowego, waniliowego, czekolada, bądź czekolada z połączeniem z orzechem laskowym, czyli taki popularny smarowidło na chlebek, słony karmel, truskawka, no i mango. Mango z marakują. To są takie pięć najbardziej popularnych. Do tego możemy sobie dokładać właśnie pistacje, cytrynę.
0: Cytryna z miętą ostatnio się też pojawiła.
1: Tak, cytryna z miętą.
0: I orzeźwiający, fajny smak.
1: Dokładnie tak.
0: No,
1: dokładnie
0: sorbety, bardzo popularne w te upalne dni szczególnie, prawda?
1: Dużo bardziej. Jak temperatura sięga powyżej 27-8 stopni, wtedy sorbety wiodą prym.
0: A co pan robi zimą?
1: Odpoczywam, podróżuję.
0: Obiecałam sobie, że to pytanie zadam. Jak byłam mała, to dostałam taką książkę zatytułowaną Dokąd na zimę odchodzą lodziarze? I jak wraca temat lodów w audycjach, to zawsze mi się przypomina ta książka. No ale przecież lody też jemy zimą czasami, prawda? Lubimy. No.
1: Jemy, tak, tak. Częściej w domu.
0: Częściej w domu, tak. No, w domu. No, rzadko widujemy spacerującą osobę, jak jest minus 20 stopni.
1: To prawda. Podziwiono na zachodzie częściej jadają ludzie lody zimą. W Polsce bardzo to przycicha. Przycicha spożywanie lodów. Szkoda, bo tak naprawdę zdrowsze jest jedzenie lodów zimą, gdyż różnica temperatur jest niższa i
0: no
1: nasze gardło jest mniej
0: narażone, prawda?
1: Tak.
0: No tak, ta różnica temperatur powoduje czasami różne infekcje, to tak, mamy problem też z klimatyzacją, no różne
1: to
0: są
1: prawda.
0: Takie sytuacje. I też jak wchodzimy do bardzo zimnej wody w upalne dni, to też trzeba to robić to stopniowo, żeby nie było szoku termicznego, wiadomo.
1: Tak.
0: Ale wracając do samej produkcji, bo to jest temat fascynujący. Czy trudno przygotować lody na przykład takim domowym sposobem? My sobie jesteśmy w stanie z tym poradzić, czy niespecjalnie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Taki najprostsze trzy składniki, jakbyśmy mieli zrobić lody, to musimy wziąć mleko, śmietanę.
0: Tłuste mleko? Czy to ma znaczenie?
1: Tak.
0: Ile jest procent tłuszczu?
1: Tak,
0: mleku, tak?
1: Natomiast dodajemy śmietanę. Śmietankę. Tak naprawdę.
0: 36
1: najlepiej. Powinniśmy dodać około 2/3 mleka, 1/3 śmietany. Do tego odrobina cukru, albo polecam wymienić to na miód. I bardzo fajnie dodać jajko.

0: Żółtko szczególnie. Żółtko. Mhm.
1: Ono działa jako taki stabilizator, coś, co nam to fajnie wszystko połączy na powietrzu. Będziemy mieli fajną strukturę i fajny posmak tego jajka. I taką historyjkę opowiem. Byłem kiedyś u rodziny żony. No i oczywiście wujek, który produkuje lody.
0: A, czyli to rodzinna tradycja.
1: Przygotuj coś. Tam nie było ani żadnej maszynki, niczego, no bo jak przygotować lody? Trzeba je zmrozić. Trzeba coś z nimi jakoś je spulchnić, napowietrzyć. Więc prosta metoda. Bierzemy dwie miski. Jedną mniejszą, drugą większą. Wlewamy trochę wody, jedną miskę wkładamy w drugą. Pomiędzy miskami tworzy nam się warstwa lodu. Naszą mieszankę wlewamy, te dwie miski wstawiamy do zamrażarki, one się zmrażają. Naszą mieszankę przygotowaną wlewamy do tej miski i szpatułką powolutku mieszamy. Czasami trzeba wstawiać do zamrażarki. I dzięki temu możemy przygotować lody, nie mając żadnej maszynki specjalnej. Chociaż są takie nieduże, niewielkie.
0: Tak, pojawiły się.
1: Można to kupić, oczywiście. Natomiast jak nie chcemy czegoś takiego zrobić, dwie miski, pomiędzy woda, zamrażamy. I w tym to będzie taki nasz mały frezer do lodów.
0: No i to wcale jest... nie muszą być duże miski, prawda? Bo musiała być też jakaś wielka zamrażarka.
1: Domowe, malutkie.
0: I damy radę.
1: I damy radę.
0: I to są te podstawowe też składniki, o których pan wspomniał, ale do tych podstawowych pewnie też można dorzucić kolejne, żeby jakoś urozmaicić ten smak owocami.
1: To jest nasza, że tak powiem, baza i do tego możemy dodać na przykład świeże truskawki, zmiksować z tą bazą, albo pastę pistacjową, czy jakieś orzeszki. Dodać mango, banana, coś, co lubimy, czekoladę, kakao. No mnóstwo produktów. Coś na pewno w szafce mamy.
0: Albo na pewno coś się znajdzie. Dzisiaj były propozycje dodawania malin, poziomek.
1: Tak, pojawiłem się teraz poznać poziomki.
0: Lodów nie jadłam 100 lat. W ogóle poziomek. Czekam bardzo na poziomki. Moi drodzy, jeżeli chcecie zadać pytanie panu Danielowi, to proszę do nas dzwonić 22 645 2055. Może macie swoje sprawdzone przepisy na takie lodowe przysmaki, chcecie się nimi podzielić, to czekamy. Przepisy można też przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my wracamy do rozmowy po krótkiej piosence.

0: 12 minut zostało do godziny 9. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Pan Daniel Czarzasty, zajmujący się produkcją lodów na co dzień, jest naszym gościem. Panie Danielu, chyba pana koledzy i koleżanki zazdroszczą panu takiej pracy.
1: Oj tak, zawsze uśmiech się pojawia na twarzy, jak mówię, czym się zajmuję. Myślą wszyscy, że cały czas zajadam się tymi lodami.
0: I na rzeczywistość? Ma pan już dosyć lodów? Znaczy,
1: rzeczywistość jest taka, że ja wolę jeść lody właśnie zimą, gdzie tego wszystkiego jest mniej. Nie mam tego na co dzień. Nie widzę
0: nie
1: tego
0: ma tego przesytu?
1: Dzień. Tak, dokładnie. Więc wolę jadać zimą lody. Latem oczywiście też skubne, ale bardziej kontrolnie. Czy wszystko jest tak, jak powinno być.
0: A jak wygląda pana fabryka lodów? Proszę nas oprowadzić. Co tam się znajduje?
1: Co tam się znajduje? Są takie dwa kluczowe, że tak powiem, najbardziej interesujące momenty, bo nie będę opowiadał o zmywarkach, półkach i pojemniczkach. Czyli to jest pasteryzator i frezer. Dwa urządzenia niezbędne lodziarzowi do produkcji lodów. Do pasteryzatora wlewamy mleko, śmietanę, cukry, wszystkie takie suche składniki i mokre, bo to się dzieli na suche i mokre składniki. Pasteryzator grzeje nam tą mieszankę do 85 stopni.
0: Kto
1: do
0: by
1: tylu
0: przypuszczał?
1: Musimy grzać, jeśli używamy świeżego mleka i świeżej śmietany, tak jak ja. Następnie pasteryzator schładza nam tą mieszankę do 4 stopni i najlepiej, żeby ona dojrzewała między 4 a 10 godzin. Wtedy te wszystkie produkty fajnie się łączą. Ona jest taka bogatsza, bardziej kremowa, bardziej napowietrzona. I następnie tą mieszankę, czyli taką, my to nazywamy lodziarze bazę białą, czyli taką bazę śmietankową, bierzemy i do niej dodajemy różne produkty, składniki, o których rozmawialiśmy. Możemy dodać pistację, czekoladę, truskawkę. Miksujemy to jakimś fajnym, takim dużym blenderem, porządnym, nie takim małym
0: jakiej
1: domowym,
0: wielkości jest taki blender?
1: Jest blender taki.
0: Taki, słuchajcie, pan Daniel rozłożył teraz ręce i to mniej więcej metr średnicy.
1: Spokojnie.
0: Czy nie, tak?
1: Tak.
0: Taki blender.
1: Długości. Średnicy.
0: Długości, aha, okej.
1: Okay. Średnica trochę mniejsza.
0: Ale jest jakby takim powiększonym blenderem.
1: Tak, jest takim powiększonym blenderem, dokładnie. Tym blenderem wszystko miksujemy i następnie wlewamy naszą mieszankę do frezera.
0: A czym jest frezer?
1: Frezer to jest urządzenie, które nam po pierwsze mrozi tą mieszankę, po drugie zeskrobuje ją ze ścianek, czyli to jest taki cylinder, który ma świder i na końcach tego świdra są noże. One się stykają ze ścianami cylindra, cylinder jest bardzo zimny, zmrożony i te noże zeskrobują mieszankę ze ścian. On w tym momencie też napowietrza nam te lody, bo lody bardzo ważne, żeby miały jakąś część napowietrzenia. I lody rzemieślnicze, które my produkujemy, mają około 30% tego napowietrzenia. Lody przemysłowe, takie
0: bardziej, tak?
1: dostępne w marketach, mają 100% napowietrzenia. Czyli lody rzemieślnicze są mniej napowietrzone. One się wolniej rozpuszczają. Możemy je jeść w wyższej temperaturze, czyli nasze kubki smakowe też lepiej smak odbierają tych lodów, bo lody z naszej zamrażarki mają minus 18, minus 20 stopni. I jedząc je, nie do końca ten smak czujemy, bo są zbyt zimne. Lody rzemieślnicze powinniśmy jeść w temperaturze około minus 13 stopni.
0: No tak. To tutaj to napowietrzenie, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest tak ważne, bo tak często nam się te lody sklepowe roztapiają, tylko wyjdziemy tak z marketu i jest 30-35 stopni, to trzeba je w ekspresowym tempie zjadać.
1: Dokładnie.
0: Panie Danielu, dodzwonił się do nas Gucio, więc bardzo proszę o założenie.

0: założenie słuchawek, żebyśmy się słyszeli. Gucio z jakimś pytaniem, pewnie bardzo trudnym. Dzień dobry, Guciu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie pytanie masz? Tak?
2: Czy da się zrobić lody ręcznie?
1: Tak, oczywiście da się. Wcześniej mówiłem o sposobie, którym można samemu w domu zrobić lody. Mhm. Potrzebujesz dwóch metalowych misek, jednej mniejszej, drugiej większej. Wlewamy pomiędzy miski wodę. Musimy przycisnąć tą miskę, która jest wyżej, żeby powstała nam warstwa pomiędzy miskami wody. Musimy te miski zamrozić i wtedy naszą mieszankę, przygotowaną wcześniej, w tych miskach zmrożonych mieszamy. To zajmie nam parę minut, paręnaście, ale jesteśmy w stanie zrobić zupełnie bez żadnego profesjonalnego sprzętu.
0: I te składniki, jeszcze raz, Guciu, powiemy ci, bo chyba teraz dopiero zacząłeś słuchać audycji, to jest mleko, śmietanka,
1: 36,
0: tak, to mama albo tata będą na pewno wiedzieli.
1: I jakiś słodzik?
0: Słodzik.
1: Polecam miód. Mhm,
0: miód, tu pan Daniel poleca i żółtko.
1: I żółtko jaj, tak. Mhm.
0: Jak to wszystko wymieszasz dokładnie i się zmrozi, to powstaną takie domowe lody. Spróbujesz zrobić?
2: Czy da się zrobić lody bez jaja?
1: Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Nie potrzebujesz jajka. Możesz dać po prostu 300 ml mleka, 100 ml śmietany i 100 gram miodu.
0: I to wystarczy.
1: I to wystarczy.
2: A można zrobić lody cukierkowe?
1: Pewnie. Możesz wrzucić jakiekolwiek ci się podobają cukierki twoje ulubione czy słodycze. Możesz nawet ciastka zblendować.
0: Mhm. I wtedy takie ciasteczkowe lody.
1: Tak.
0: Aha.
2: A czy da się zrobić... Czy da się zrobić lody... Czy da się zrobić lody z ryby?
1: Z ryby. Mhm. Tak da się. Na szkoleniu, no, ładnych 8 lat temu chyba, czy 10... przygotowując lody gastronomiczne, zrobiłem lody z anchois, czyli takiej małej, bardzo słonej rybki. Nie było to zbyt przyjemne doznanie, porównując takie lody, które jemy na co dzień, ale takie lody można wykorzystywać do różnych dań. Na przykład kiedyś robiłem lody z gorgonzoli, szefowi kuchni, który przygotowywał sałatkę walentynkową. Czyli z takiego sera dość mocno spleśniałego. Mm-hmm.
0: Czy to znaczy, że można ze wszystkiego zrobić lody? Mięsne lody można?
1: Ze wszystkiego jadalnego.
0: Jadalnego.
1: Kiełbasiane również.
0: Kiełbasiane lody. Zjadłbyś, Guciu?
2: Nie.
0: Ja też nie.
2: Ale za to zjadłbym lody z gumy balonowej.
0: O, z gumy balonowej to ja też bym zjadła lody. Można takie kupić, prawda?
2: Tak.
0: Pycha. One mają często taki niebieski kolor. O ile się nie mylę. Mogłam coś pokręcić.
1: Albo różowy.
0: Albo różowy, tak. Nie, to pomyliłam. To smerfowe mają niebieski. No przecież. Czy ty dzisiaj zamierzasz zjeść lody?
2: Tak, po przedszkolu.
0: Ja po pracy też wybieram się na lody, koniecznie. To może sobie porozmawiamy o tych lodowych smakach w kolejnych audycjach. Jak uda ci się dodzwonić do nas, to ja cię zapytam, jakie lody jadłeś 23 czerwca, a ty mnie zapytasz i sprawdzimy, czy to ten sam smak. Dobrego dnia ci życzymy i dziękuję ci pięknie za wszystkie pytania. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Nie.
0: To my pozdrawiamy. Ciebie, Guciu. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia. Pa,
0: pa. Do widzenia. No i proszę, rozkręcił nam się lodowy temat smakowy, a tutaj tylko już 2,5 minuty zostały do godziny 9:00, panie Danielu. I co my zrobimy? No chyba muszę zapytać, co można życzyć lodziarzom?
1: Dużo słońca. Dużo słońca.
0: A to, na, to nie zabrakło.

0: spadnie. Na pewno w najbliższych dniach szczególnie fala upałów nadciąga. Ponad 40 stopni w końcu. Więc proszę się chronić w cieniu, najlepiej z lodami w łapce. Tymi ulubionymi smakami. Bardzo dziękuję, że nas pan zabrał dzisiaj do swojej lodziarni i choć odrobinkę uchylił rąbka tajemnicy, zachęcamy was do zrobienia lodów domowym sposobem. Proszę się pochwalić efektami, do nas potem telefonować albo pisać. Trzymamy kciuki, żeby to się udało. A może pan chce kogoś pozdrowić, panie Danielu?
1: Tak, bardzo. Moją żonę Rishikę i dwie córki, Arię i Ritę. Mam nadzieję, że mnie słuchają w tym momencie. Jeszcze nie poszły do przedszkola i żłobka. Także pozdrawiam was, dziewczyny.
0: Dziewczyny, ja też was pozdrawiam i życzę wam wspaniałego dnia. Panie Danielu, dziękuję pięknie. Pan Daniel Czarzasty był dzisiaj gościem poranka. No a wszystkich zachęcamy do tego, żeby dziś wybrali się na lody z tatusiami, bo mamy Dzień Taty, więc celebrujcie to piękne święto, spędzajcie wspólnie czas. Tatusiom życzymy oddechu, odpoczynku, radości, wspaniałych wakacji, a jak panowie potrzebują czasami odrobinki samotności, to też, i takiej równowagi życiowej i wszystkiego, wszystkiego dobrego od całego Polskiego Radia Dzieci.
1: Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich tatusiów.
0: I pozdrawiamy. Słonecznego dnia, poranek dobiega końca. Audycja poświęcona Dniu Taty jeszcze dziś od godziny 16 do 18, radiowa świetlica, więc zapraszam w imieniu Marty Powołowskiej. A my już się z wami żegnamy. Martyna Chuderska i Ania Jączek. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.

0: dzień, taty, w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata jest taki, że czasem pójdzie ze mną na basen albo pójdziemy na rower. No i też czasem się zdarzy, że gdzieś razem przejdziemy, albo jak wracamy też z przedszkola, to też kupuje mi często lody albo coś w piekarni. Ja bardzo lubię, jak razem idziemy na basen albo jak uczymy się razem jazdy na rowerze. Zdrowia i szczęścia. Tego ci tato życzę. W dzień taty, bo jest dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, tato. Róża.
2: Autopromocja.
3: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
4: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
5: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
4: Wszystkie te informacje znajdziecie
3: w poradniku młodego odkrywcy.
5: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
3: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
5: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty polskieradio.pl.
4: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
6: Niezapomniana przygoda trwa!
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Ja jestem Hak, kapitan Hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, to broń, żelazny hak.

Jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on.

Dziękuję.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: kamyczki, bęby, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

0: choć tyle błędów i tyle ran. Ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc ja znam ten klucz, co ma potężną siłę słowa.
1: Jest takie słowo.
0: Nadzieja. Powtarzaj aż do znudzenia.

Czas wciąż ucieka, czas jest jak rzeka, a jego cena jak woda płynie. Jak go nie złapiesz,

Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom. Tata bardzo lubi tak się ze mną przytulać. Bardzo jeszcze lubi czasem oglądać jakieś programy.

Czasami mnie nawet zabiera na lody, na hulajnogę. Zdrówka, szczęścia, że jest zysków, dlatego że bardzo lubię mu to życzyć. No i jeszcze dużo radości, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego, tato. Wiktoria.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
5: Witajcie, zoodetektywi. Zapraszam Was do dzikiego świata, który do tej pory znany był tylko nielicznym. Czas rozwiązać kolejną zagadkę ukrytą za bramą Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczyna się nasza niezwykła przygoda. Garb wielbłąda od zawsze budzi ciekawość i rodzi jedno bardzo konkretne pytanie. Co znajduje się w jego wnętrzu? Przez lata powtarzano, że to właśnie tam zwierzę przechowuje zapas wody na czas pustyni.

0: czynnych wędrówek. Czy jednak naprawdę tak jest? Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie sprawdzimy, czy rzeczywiście...
1: Wielbłądy magazynują wodę w garbach.
2: Nie magazynują wody. W garbie jest tłuszcz. Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt warszawskie zoo. Ten tłuszcz wielbłądy mogą zamienić w wodę metaboliczną. Mało będzie tej wody, ale wielbłąd jest na tyle odpornym zwierzęciem i tak przystosowanym do tej małej ilości wody, że ta woda metaboliczna wystarcza mu w takich krytycznych sytuacjach, w których inne organizmy już sobie by nie poradziły, przede wszystkim ssaki. Ta woda różni się od zwykłej wody tym, że fizycznie jest tam sam tłuszcz. I dopiero w procesie zużywania tego tłuszczu są tam takie procesy chemiczne, w których węgiel i wodór zawarty w tłuszczu w trakcie tego procesu łączy się z tlenem i wtedy powstaje dwutlenek węgla, który my wydychamy, wielbłądy też wydychają i powstaje nieznaczna ilość wody. Mniej więcej ta ilość wody jest porównywalna do ilości tłuszczu zużytego do jej powstania. Tam, gdzie nie ma wody, najczęściej też nie ma podstawowego pokarmu wielbłądów, czyli roślin. Także ten brak pokarmu rekompensują sobie tym tłuszczem i jednocześnie zużywając ten tłuszcz pomagają sobie w tym deficycie wody. No, w zasadzie takie przystosowanie można powiedzieć pewnie jak to z całą ewolucją, przypadkowo i pewnie te zwierzęta, które okazało się, że mają takie podskórne magazyny, przetrwały. Te zwierzęta, które miały większe, nazwijmy to magazyny na razie, tłuszczu, miały szansę przekazać te geny dalej. I powolutku te magazyny przekształciły się w ten rodzaj akurat garba, który my znamy i który widzimy w tej chwili. Dlaczego powstały na grzbiecie? Prawdopodobnie dlatego, że tam najmniej to przeszkadza zwierzakowi. Jest najłatwiej ten magazyn nosić. Są to zwierzęta zamieszkujące w tej chwili przede wszystkim Azję i Afrykę. No to są dwa największe kontynenty. Często jest tak, że te źródła wody są od siebie bardzo oddalone i często jest tak, że te miejsca, gdzie jest jedzenie, też są daleko. Wszystkie wielbłądy rodzą się z garbem. Jest to tak skonstruowane, że ten garbik jest na początku mięciutki, nie jest taki wystający. Później w miarę czasu, jak ten maluch nabiera siły i je już coraz więcej pokarmu, wtedy te magazyny jak gdyby się uzupełniają i ten garbik rośnie razem z maluchem i bardziej się podnosi. Mamy dwa gatunki wielbłądów. Jednogarbne, żyjące przede wszystkim w saharyjskiej części Afryki i w części Azji, tej mocno pustynnej. To jest dromader i mamy wielbłąda, tu te wielbłądy, które to u nas są dwugarbne, to są baktriany, one zamieszkiwały Azję, zamieszkują nadal Azję. Gdzie zgubiły ten garb, gdzie ten dromader zgubił ten jeden garb, albo ten baktrian zyskał ten drugi? Przynajmniej ja się nie doszukałem, ani w literaturze. W zasadzie obydwa te gatunki pochodzą od jednego przodka. Przodek z kolei, to jest ciekawe, pochodzi z Ameryki Północnej. W Ameryce Północnej już nie został nam żaden wielbłądowaty. Jakoś ten przodek dostał się przez cieśninę Beringa, czy po lodzie, czy kiedyś to było połączone. W każdym razie tego już przodka w Ameryce Północnej nie ma. Najbliżej spokrewnione są zwierzęta, które znamy z Ameryki Południowej. Lamowate, alpaki, wikunie, guanako. Mit związany z tym magazynem wody pewnie jest tutaj w odporności wielbłąda. Zwykłe zwierzęta używane do takiego transportu wierzchem nie dają rady tyle nie pić. Wielbłąd potrafi tydzień w bardzo niesprzyjających warunkach spokojnie nie pije. Dosyć takich optymalnych warunkach do 2 tygodni on też radzi sobie bez wody, gdzie normalny organizm, taki ssaka czy zwierzęcia pracującego, dawno miałby kłopoty. Pewnie stąd się wziął ten mit. Wielbłąd potrafi długo nie pić, a z kolei jak się dostanie do tej wody, pije bardzo dużo. Potrafi wypić kilkadziesiąt, prawie do 100 litrów wody naraz. Może dlatego kiedyś ludzie myśleli, że to niemożliwe, że to się zmieści w brzuchu. Żaden inny zwierzak też nie może wypić takiej ilości wody bez jakichś tam konsekwencji przykrych. Może dlatego z tym mit się wziął, że w tych garbach wielbłądy mają tą wodę. Z kolei, kiedy taka podróż długo trwa, nawet jak nie mają wody, najczęściej też mają ograniczony zapas pokarmu, to wtedy te zapasy, te garby troszeczkę miękną,

0: mogą się obsuwać na jedną stronę. Może dlatego kiedyś ludzie wysunęli taki wniosek, że w miarę ubytku tego tłuszczu wydawało się, że tam może być woda.
1: Dziękujemy naszemu ekspertowi. A co na to zoodetektywi? Posłuchajmy.
2: Moim zdaniem wielbłądy nie trzymają wody w garbach, tylko tłuszcz. Według mnie to zależy od rodzaju wielbłąda. Na pewno są jakieś wielbłądy, które magazynują, a są jakieś, które nie magazynują. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie nie magazynują lub wszystkie magazynują.
3: Moim zdaniem wielbłądy nie mają wody w garbach, bo moim zdaniem one tam, te garby są twarde, ale ich nigdy nie dotykałam, więc myślę, że tam nie ma tej wody.
4: Moim zdaniem tylko wielbłądy, które mają jeden garb, nasykują wodę.
5: Wielbłądy magazynują wodę w tłuszczu, który jest w garbach.
6: Moje zdanie jest takie, że one tam chyba magazynują tą wodę, dlatego, bo jak inaczej mogą wypić cały basen?
1: Doskonale! Rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo wkrótce wyruszymy tropem następnej.
7: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.
8: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
9: Jaką wyprawę?
8: No, taką wielką.
9: No, ale co to jest wyprawa?
8: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
9: No, a jak się zgubimy?
8: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
9: No to...

0: myślę, myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie.
3: Kiedy płynie, to taką paszczą nabiera kilka ton wody i przez te fiszbiny wypływa woda, natomiast zostaje pokarm, czyli małe rybki, skorupiaki, plankton. Żyły ma tak ogromne, że dorosły człowiek przeszedłby w tych żyłach normalnie spacerkiem przez całe jego ciało. Płetwal żyje 60 do 80 lat.
4: Witam serdecznie, tu audycja.

Audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem jak zwykle Marta Kawalec. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co może nas spotkać w oceanie, a także w różnych miejscach, gdzie rozrywki nie brakuje. Jeżeli nasi słuchacze wybierają się w tym roku, a może już byli nad oceanem, to porozmawiamy dzisiaj o tym, jakie ciekawe

0: Władysławowa, gdzie oprowadzi nas pani Ania Sapko. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich Państwa, bardzo mi miło.
0: Przepiękny, duży obszar, na którym mamy bardzo dużo atrakcji, rozrywki i fizycznej, ale też i umysłowej, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć w Ocean Parku. Jak to miejsce powstało, skąd ono się wzięło tutaj na tej mapie Władysławowa?
1: No jest to tak wyżłobiony, duży teren, bardzo duży, ale tu była kiedyś żwirownia, z której wywożono nawet piasek po wojnie II światowej, aby odbudowywać Warszawę. I w 2012 roku prywatna osoba postanowiła zrobić z tego właśnie ciekawe miejsce, czyli spacer po dnie oceanu.
0: Tutaj pewnie ocean kiedyś mógł być, a przynajmniej morze.
1: Tak, oczywiście. To były tereny zalane, o czym wszyscy wiemy, ponieważ mamy moreny, mamy depresję. To był kiedyś lodowiec.
0: Jak to miejsce wyglądało te kilka milionów lat temu?
1: O, kilka milionów lat temu to było to zakute lodem, jak połowa naszej półkuli. I trwało to bardzo długo, a potem stopniowo zaczęło opadać, pozostawiając nam pagórki, pozostawiając nam właśnie depresję. Mniej więcej do połowy Polski sięgały te lodowce, więc dosyć daleko.
0: No ale teraz mamy tutaj przepiękny teren, pełen zieleni, dużo drzew, kwiatów, różnych ciekawych roślin, no i oczywiście zwierząt.
1: Tak, i spotkamy tu w skali 1:1 zwierzątka morskie, których nie mamy na co dzień okazji zobaczyć w żadnym nawet oceanarium, z tego względu, że ich wielkość po prostu na to nie pozwoli.
0: No właśnie, bo kiedy wchodzimy tutaj do Ocean Parku, to już widać wieloryba, który czai się na nas na takiej wielkiej górce.
1: Tak, jest to płetwal błękitny, największy ssak, jaki żyje na Ziemi. Mierzy on do 34 metrów długości, czyli 4 autobusy. Wyobraźcie sobie Państwo taką ogromną wielkość i jego waga 190 ton. On tak waży, a wyobraźcie sobie, że jak się rodzi, mierzy 3 metry długości, właściwie nie, 7 metrów długości, 3 tony wagi, ale na 4 godziny przybywa mu około 10 kg wagi. W ciągu roku to już waży sobie kilka ładnych ton.
0: Taki maluszek.
1: Taki maluszek, który sobie je mleczko mamy i wypija go 600 litrów dziennie, wyobraźcie sobie, 600 litrów. To jest taki kilka cysternowych ciężarówek, które jadą sobie i wyobraźcie sobie, tylko te mleko jest troszeczkę inne niż nasze, bo to są takie bąbelki tłuszczowe, żeby w wodzie się to nie rozpuszczało, bo wiadomo, jakby to było takie krowie mleko lub skuski, to by to rozpłynęło się i dziecko nie mogłoby jeść. Ale taka ciekawostka, jak myślicie, jak taki płetwal malusieńki się nazywa? Jak nazywamy takiego maluszka, jak myślicie? To jest ciele. Mówi się jak na krówkę. To jest ciele po prostu.
0: A ile takich cielątek może mieć mama wielorybica?
1: Mama wielorybica ma jedno takie maleństwo i rodzą się one raz na 4 lata w ciepłych wodach, ponieważ płetwal błękitny żyje w wodach chłodnych, od Arktyki do Antarktydy sobie przepływa, ale właśnie mniej więcej w czerwcu, po 11 miesiącach ciąży, rodzi się taki maluszek. Maluszek, fajny maluszek, no 7 metrów długości, moi kochani. Kiedy taka mama wyda z siebie dźwięk 190 decybeli, to słychać by ją było stąd z nadmorza aż do Zakopanego. 850 kilometrów jego dźwięk przechodzi, tylko pamiętajmy o tym, że woda przenosi go zupełnie inaczej niż przenosi to nasze powietrze.
0: A dlaczego ona takie głośne dźwięki wydaje?
1: Dla naszego ucha mogą być niesłyszalne, ale to chodzi o to, że gdyby takie dziecko gdzieś się zagubiło, no to jest poszukiwanie. I co jest jeszcze bardzo ważne, u waleni, bo to jest waleń, jest to ssak, a pamiętajmy o tym, że ssaki, tak jak my, piją mleko mamy, oddychają powietrzem i wyobraźcie sobie, że taki wieloryb potrafi wytrzymać 60 minut pod wodą, jak się zanurzy. To jest bardzo długo. Kiedy oddycha, to wylatują mu dziurkami takie duże na 15 metrów fontanny wody i to bardzo fajnie wygląda. Jest to bardzo widowiskowe, ale co jest ciekawe, jak mama zbliża się do porodu, to inne samice otaczają ją, tak jak u delfinów, otaczają ją i pilnują, żeby ten poród przebiegał bardzo spokojnie, żeby nikt nie zagroził i to jest bardzo fajna sprawa. I przez kilka ładnych miesięcy te samice też starają się pomagać, pilnować, ponieważ płetwal błękitny ma w orkach niestety swojego wroga i kałamarnice też żywią się takimi maluszkami. No, kiedy jest już taki duży, to on wtedy wrogów w zasadzie nie ma, chociaż gdyby stado orek, taki

60 stadów, a orki uwielbiają pływać w ogromnych stadach, okrąży i zacznie skubać, to jest bardzo ciężko się obronić wtedy, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że ten wieloryb kiedyś zabijany był w bardzo dużych ilościach ze względu na kilka rzeczy. Na tłuszcz, wiadomo, że olej jest potrzebny, na fiszbiny, bo on nie ma ząbków, tylko ma fiszbiny i kiedy płynie, to taką paszczą nabiera kilka ton wody i przez te fiszbiny wypływa woda, natomiast zostaje pokarm, czyli małe rybki, skorupiaki, plankton, bo tym się odżywia i 4 tony takiego planktonu potrafi zjeść dziennie taki dorosły już osobnik. Jego serce to kilka ton, 5 ton, język waży 4 tony, żyły ma tak ogromne, że dorosły człowiek przeszedłby w tych żyłach normalnie spacerkiem przez całe jego ciało. Wyobraźcie sobie, serce wielkości małego Fiata. I teraz, moi kochani, to jest takie bardzo, bardzo ciekawe. Ten płetwal żyje 60 do 80 lat. Teraz wrogów nie ma, dlatego że od 1966 roku jest pod ochroną. Nie wolno go zabijać. Łatwo zapamiętać tę datę, bo w 1966 roku mieliśmy chrzest Polski. I to dla nas jest taka data bardzo, bardzo łatwa do zapamiętania. Chodzi o to, że ten płetwal wykorzystywany, te fiszbiny, co jest ciekawe i może nie wszyscy wiedzą, ale kiedyś sukienki kobiety nosiły w gorsetach, a w tych gorsetach były właśnie fiszbiny. Teraz mamy fiszbiny sztuczne, więc tego nam nie potrzeba, ale kiedyś właśnie korzystano z tych fiszbin, korzystano również z tego oleju, który był właśnie, mieści się w całej takiej postaci, bo uwierzcie, na pewno jest tego oleju bardzo dużo. Płetwal pływa z prędkością około 60 km na godzinę. Ma ogromną, dużą płetwę. I jakbyśmy w odległości stali od niego dosyć takiej długiej, jak gdzieś koło 30 metrów, jakby taką machnął płetwą, to byśmy to na pewno odczuli, bo fale by poszły ogromne. Nie jest niebezpieczny oczywiście dla człowieka. Jest bardzo przyjazny, z tym, że no, trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się zbliżamy, ponieważ ta wielkość dla nas jest w sensie pewnym niebezpieczna, bo on nie chciałby zrobić krzywdy, ale jego ruchy pewne mogą spowodować, że na przykład woda nas zaleje. Ale jeżeli ktoś jest na to przygotowany, to myślę, że nie jest to straszne. Co jest taką bardzo fajną ciekawostką i bardzo ważną dla naszego środowiska. Wyobraźcie sobie, pół serio, pół żartem to powiem, ale taka jest prawda. Jak sobie pruknie, a każdemu się to zdarza, to taka bańka, jaka wychodzi właśnie wtedy, powietrza, w takiej bańce zmieściłby się konik. Taka jest jego wielkość. Ale co jest w tym dla nas istotne? Że właśnie odżywiając się takimi roślinkami, takimi drobiazgami, on powoduje, że w tej bańce powstaną takie gazy, które neutralizują dwutlenek węgla. I dla naszego środowiska, dla naszej ziemi jest to bardzo, ale to bardzo potrzebne stworzenie. Zresztą w parku przewodnicy zawsze mówią, że ekologia to jest bardzo ważna rzecz. My tu mówimy o tym, że każde zwierzę, każde stworzenie jest po coś stworzone, że jesteśmy jednością i jednym takim cyklem. Jeżeli czegoś zaczyna brakować, zaczyna koło kuleć. Dlatego mamy kłopoty w naszej przyrodzie w tej chwili, dlatego że ludzie wytępiają zwierzęta, nie mają żadnej litości, nie myślą o tym, że podcinają gałąź, na której siedzą. I teraz tak, jeśli chodzi w ogóle o wieloryby, no to są to oczywiście, tak jak mówiłam, ssaki, ale wyobraźcie sobie, że znajdują się w nich bardzo ciekawe jednostki, na przykład humbak. Nie dość, że pięknie śpiewa, bo to jest jego melodia, kiedy po prostu unosi się ją słychać w powietrzu, to jest coś pięknego, dokładnie tak jak białoucha to robi, kanarkiem zwana oceanicznym kanarkiem, to humbak jedyny na świecie ma różowe mleko i to jest bardzo ciekawe, bo nikt na świecie takiego mleka nie posiada jak humbak. W XX wieku, na początku XX wieku wyłowiono koło Stanów Zjednoczonych takiego wieloryba, właściwie jego zwłoki, gdzie znaleziono jeszcze z XIX, moi kochani, z XIX wieku różne linki, nielinki, haki, które kiedyś używali łowczy, żeby takiego wieloryba wyłowić. I okazało się, że ten osobnik miał 250 lat, moi kochani. Wyobrażacie sobie 250 lat przeżyć?
kiedy my mamy tak krótkie życie w sumie, chociaż generalnie człowiek powinien żyć 140 lat. Tak jesteśmy ustosunkowani generalnie.

0: etycznie. Natomiast przez takie powietrze, jakie mamy, wodę taką, jaką mamy, przez środowisko, które żeśmy sami zatruli, no niestety żyjemy dużo krócej, poza tym żyjemy szybko. I stres to jest największy morderca dla człowieka, ale nie tylko, dla zwierząt również.
1: A czym stresują się wieloryby?
0: Czym wieloryby się stresują? Na pewno stresem jest zawsze kontakt z ludźmi, jeżeli oni się pojawiają w pobliżu, bo myślę, że to jest tak genetycznie, to tak jak człowiek. My nie pamiętamy o jakichś traumach w dzieciństwie, ale nasze ciało zawsze pamięta. Tak samo jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie, myślę. No i zawsze jest to przetrwanie. Przetrwanie to jest największy instynkt, myślę, u każdego stworzenia, jaki istnieje na Ziemi. Każdy chce żyć.
1: A powiedziała pani, że no, nie da się zaprzyjaźnić z wielorybem, z płetwalem błękitnym na przykład, bo on jest olbrzymi, ale czy jeżeli zbliżylibyśmy się do takiego zwierzęcia, to czy on, możemy go pogłaskać?
0: Zdarzały się takie sytuacje i myślę, że to niejednokrotnie się zdarzyły, że jeżeli jest jakieś uszkodzenie, w sensie takim, że gdzieś, nie daj Boże, jakiś harpun, jakaś sieć, jakiś coś, to bardzo często zdarza się, że te olbrzymy podpływają, tak jak i inne delfiny, czy inne stworzenia morskie podpływają do łodzi ludzkich, żeby ściągali po prostu te rzeczy. Także myślę, że nie, spokojnie można by było pogłaskać, tylko trzeba się po prostu liczyć z tym, że ta jego wielkość, on nie zdaje sobie z tego sprawy, że jego ruchy powodują te fale ogromne i to jest tylko jedyne niebezpieczeństwo dla nas. Nic innego nam nie grozi, absolutnie.
1: Jak to jest, bo no, płetwale znane są właśnie z tego, że wypuszczają takie olbrzymie fontanny wody. To wyjaśnijmy w takim razie, co to jest i po co on to robi.
0: No to jest skroplone powietrze, które jak po zanurzeniu, jak się zanurza, to on zamyka, po prostu ma takie oczki, otwory tutaj na czubku głowy i on to zamyka, żeby woda się nie dostała i tym oddycha. Po prostu ma tak stworzoną anatomię, że na 60 minut może się zanurzyć i jest to właśnie fajne, bo tym powietrzem powoli, delikatnie sobie oddycha, ale kiedy wypływa, to to powietrze wychodzi właśnie w skroplonej wersji, dlatego to wygląda jak fontanna.
1: Czyli on może sobie oddychać powietrzem i normalnie nurkować bardzo głęboko.
0: Tak, dokładnie tak.
1: A to, że na przykład no, czasami w bajkach pojawiają się takie historie, że powstała wyspa z wieloryba, to te wieloryby tak potrafią sobie długo na powierzchni pływać.
0: Wieloryby pływają na powierzchni, wynurzają się, ale to nie jest takie pełne wynurzenie. W tym bardziej zdolne są, to jest takie trochę może bajkowe, ale tu bardziej kaszalot miał taką możliwość. Zresztą kaszalot jeden z największych stworzeń ssaków, które są mięsożerne, takie naprawdę mięsożerne. On odżywia się kałamarnicami, o których potem powiem. Moi kochani, co jest ciekawe, to właśnie w nim Geppetto razem z Pinokiem spędził sobie kilka dni w kaszalocie i kaszalot jako jedyny jest opisany w Piśmie Świętym. Tam Jonasz przebywał w jego żołądku, także to jest też niesamowite stworzenie, które zabijane było przez ludzi dla ambry. Ambry to jest składnik najdroższych perfum na świecie, ale okazuje się, że nie trzeba wcale zabijać kaszalota po to tylko, żeby zdobyć armę, ponieważ on z siusiami wydala ambrę. Więc wystarczy po prostu podpłynąć i tą ambrę podławiać. Świat zwierząt morskich jest tak fascynujący i jest tyle ciekawostek, na które naprawdę można by było poświęcić całe życie, żeby się o tym dowiadywać. Trzeba o tym też pamiętać, że w każdej bajce zawsze znajduje się jakieś ziarno prawdy, więc jeżeli taki 250 lat miał wieloryb, to ja podejrzewam, że on jakieś narośla na sobie na pewno miał, bo przecież to jest naturalne, że jakieś skorupiaki przylepiają się na warstwę. U rekinów jest to proste, bo są czyściciele i dają sobie czyścić takim małym rybkom, które to robią. Myślę, że u płetwali błękitnych wyglądałoby to dokładnie tak samo.
1: Gdzie możemy spotkać płetwale błękitne?
0: No jeśli byśmy się udali w wody takie, jak mówię, wokoło tutaj Arktyki albo drugiego biegunu, przepływają też właściwie we wszystkich wodach, tylko że w zimniejszych wodach tego pokarmu jest więcej. Więc bliżej biegunów jest większa możliwość spotkania i tam też właśnie orki żyją. Właśnie orki żyją też praktycznie rzecz biorąc na całym terenie, ale najwięcej jest ich na tych terenach podbiegunowych. Tam jest ich najwięcej. Tylko pielgwiny żyją na południowej części półkuli i tam właśnie sobie spokojnie siedzą. Koło Nowej Zelandii jest ich bardzo dużo, a jeśli chodzi o pingwiny, moi kochani, to ciekawostka.

0: Ciekawostką jest taką, że kiedyś miały one wysokość do około 2 metrów. Teraz największy sięga około 1,5 metra, więc też jest duży, waży 30 kilo. I to jest ciekawe, pół godziny, pół kilometra w głąb wody, 20 minut pływa sobie po takiej lodowatej wodzie, ale on jest też fenomenem, ponieważ jego krew i serduszko bardzo wolno biją. Dlatego ten tlen przechodzi zupełnie inaczej. On nie ma skrzydeł takich, żeby latać. To są płetwy po prostu. A jego piórka wyglądają jak taka dachówka, tak szczelnie poukładana, żeby po prostu nie docierało tam zimne powietrze. No i mam nadzieję, że Marsz Pingwinów Państwo mieli okazję kiedyś obejrzeć, albo jeśli nie, to polecam, bo jest to film, który pokazuje, jak dzielnie panowie skłaczają się, 30 tysięcy pingwinów, robi krąg i chroni jajeczka na własnych stópkach przed mrozem, który sięga minus 50, minus 60 stopni. I to trzeba przetrwać. Tymczasem samice robią zapasy, jedzą, tyją, że potem na wiosnę móc karmić swoje maluszki.
1: Jeszcze wracając do tych płetwali, one pływają sobie wokół biegunów północnych i południowych, tak? Czyli wolą takie raczej chłodne wody.
0: Tak, wolą chłodne wody, ale paradoksem jest taka sytuacja, że przychodzą jednak w ciepłych wodach. Rodzą dzieci w ciepłych wodach raz w miesiącu, tak jak mówiłam, znaczy w czerwcu, to jest wybrany miesiąc, to jest najcieplejszy miesiąc, czerwiec i raz na 3 lata. Więc chodzi o to, że one są objęte ochroną, nie wolno ich zabijać, z tego względu, że no, one są niezbędne dla naszej planety i to są naprawdę piękne stworzenia.
1: Jak to jest, jeśli chodzi o taki rytm życia wielorybów? W czerwcu spotykają się tak, żeby urodzić młode, ale pozostałe miesiące, pozostałe dni, tygodnie, co one robią?
0: Pływają sobie, żyją sobie, spotykają się parami, ale tak powiem szczerze, że nie są aż tak bardzo stadnymi stworzeniami. Raczej pływają powoli, 2-3 sztuki. Oczywiście dlatego ten dźwięk jest taki przenośny, bo gdy potrzebuje którejś pomocy, no to ten dźwięk się przeniesie na prawie drugi koniec.
1: Czyli jeżeli on zawoła pomocy, to wtedy przypłyną inne i będą pomagały mu?
0: Tak. Dokładnie tak, tak jak delfiny. Dokładnie jak delfiny. To są bardzo stadne stworzenia właśnie. Kiedy dzieje się jakaś krzywda, to one się gromadzą. Tak samo jest z człowiekiem. Jak znajdzie się człowiek gdzieś na terenie i mu zagraża niebezpieczeństwo, a są w pobliżu delfiny, to one mu pomogą. Mhm. Bo ssaki takie są.
1: Zastanawia mnie jeszcze, jak to jest z tym piciem tego mleka, bo powiedziała pani, że to są takie bańki, ale jak on, ten mały, podpływa i tak sobie pije po prostu jak krowa?
0: Dokładnie tak, mama ma takie otworki na dole brzucha, właściwie tak bliżej końca ogona i tam tymi otworkami takie kuleczki wypływają, tłustego bardzo i wyglądają jak takie jak bańki, które puszczamy w powietrze, to tak wyglądają te kuleczki bardzo tłustego mleka. I to mały właśnie pije.
1: Jak długo opiekuje się mama swoim młodym?
0: O, to trwa dosyć długo, bo tak naprawdę kiedy osiąga około 26 metrów długości, a to jest mniej więcej około 3-4 lat, to jest ten czas, kiedy jest pod okiem mamy.
1: I dopiero później oddziela się od niej i już więcej się nie spotykają?
0: Nie, no spotykają się oczywiście, przecież to jest więź rodzinna, tylko że już wtedy on jest samodzielny totalnie, tak? Dlatego tak szybko rośnie.
1: A rozpoznają się wieloryby po czymś? Mama wie, że to jest jej syn, chociaż dorosły?
0: Myślę, że tak, ale to już wynika z dialektu samego, tak jak jest to u orek, co jest bardzo ciekawe. Bo orki, każda grupa mówi swoim własnym dialektem.
1: Płetwale są takie raczej mało kolorowe.
0: A one są w zależności, bo samice są bardziej błękitne. Oczywiście brzuszek ma on biały. Błękitne, bo to jest kolor oceanu, kolor morza, prawda, więc ten błękit. Natomiast samce bywają ciemnoszare, ale to już w zależności od starości, trzeba o tym pamiętać. I tak jak na przykład białoucha, to jest delfinowata, waleń. On jest bardzo śmieszny, jest cały bialusieńki, ale dopiero w wieku 5 lat, ponieważ nie ma melatoniny, która zmienia nasz kolor, to tak jak my, melatonina zaczyna niknąć, zaczynamy siwieć. One mają tylko ten hormon do 5 lat, potem stają się białe. I jak stają się białe, są już gotowe do rozrodu i są dorosłe. Natomiast rodzą się srebrno-szare i są przepiękne. I mają taki garb na głowie, jak dynia, ale tutaj mieści się cała echolokacja. To jest bardzo istotne. I to

0: To jest kanarek morski, który przepiękne dźwięki wydaje. Również jest pod ochroną, pod biegunowym terenie, tylko tam mieszka. Jest piękny i jego naturalnym środowiskiem oczywiście są lody. Niebezpieczeństwo, tak jak u większości tych zwierząt, które karmią się rybami, jest zawsze to, że lód może zamarznąć i one mogą być uwięzione gdzieś pod tym lodem. Natomiast kiedyś jeszcze właśnie u takiego pięknego stworzenia to ludzie po prostu zabijali, ale co było przeokrutne, Duńczycy mieli głupi taki zwyczaj, że jak zebrało się grupka mężczyzn, która dorastała, to po prostu szli na polowanie i tak zabijali te stworzenia dla przyjemności. Bogu dzięki, to już zostało wycofane. Tego już nie wolno robić, to jest zakazany proceder, więc na szczęście nie robi się tego.
1: Zastanawia mnie jeszcze, jak patrzę na tego naszego płetwala, czym one są pokryte, no bo ryby mają łuski. On jest taką nie to rybą, nie to ssakiem. Czym on jest pokryty?
0: On ma po prostu skórę. I to jest ciekawe, tylko ta skóra jest no troszkę inna niż ludzka. Musi po prostu inaczej funkcjonować, żeby woda nie dostawała się w środku. Jest jakby zaimpregnowana. No takie jak taka tarcza, która chroni je przed dostaniem się wody. Stąd są te nosowe tutaj te dziurki, które zresztą tu pani widzi. Takie tutaj na czubku widać jest te dziurki. To jest tylko tędy oddycha. I to jest to. Ta skóra jest po prostu bardzo gładka. Jakby ktoś dotknął. To tak jak, nie wiem, miała pani okazję kiedyś dotykać węża. Węże wydają się takie nieprzyjemne, ale skórę ma on po prostu jedwabistą. I one mają taką samą tą skórę. Jedwabistą.
1: Jak to jest, że on jest ssakiem mieszkającym w wodzie? To nie jest chyba tradycyjne rozwiązanie.
0: No, ale jak jest w ciąży kobieta, to też jesteśmy w wodzie i tak naprawdę porody w wodzie są bardzo nam znane. To jest nasze naturalne środowisko, one po prostu tam zostały. Myśmy wyszli na ląd, a one tam zostały. I doskonale sobie radzą, korzystając z powietrza, bo się wynurzają, potrafią niektóre wyskakiwać. Ale to musi być niesamowite widowisko, kiedy taki olbrzym po prostu wyskakuje ponad taflę wody. To musi być niesamowite. Tak robią na przykład płaszczki manty, które wyglądają jak orły latające, kiedy rodzą swoje małe. Wyskakują ponad wodę, rozkładają płetwy i to jest widok, dlatego mówi się na nie albo anioł wodny, albo orzeł. I to jest piękne, dlatego płetwale po prostu pozostały w wodzie, tak jak inne zwierzątka, ale są ssakami, więc po prostu... A właśnie, zawsze warto jest pamiętać, dlaczego rekin jest rybą, a ssak jest ssakiem, czyli płetwal błękitny jest ssakiem. Ryby, pamiętajmy o tym, nie mają płuc. One mają po prostu skrzela. Natomiast tutaj są płuca.
1: I stąd musi się wynurzać, żeby nabierać powietrza.
0: Stąd musi nabierać powietrza. U niektórych, tak jak u kaszalota, to są bardzo duże magazyny, bo nawet sami wielorybnicy, którzy ich łowili, wiedzieli, kiedy on będzie się zanurzał, dlatego że to jest pływanie przez kilka minut i nabieranie powietrza, uzupełnianie tych pojemników płucnych powietrzem, żeby mógł się zanurzyć. I jak długo to trwa, to oni wiedzą, że to będzie głębokie zanurzenie. Tak to wygląda.
1: No, ciekawą tą wycieczkę mieliśmy przez te wszystkie zwierzęta.
0: Ja opowiedziałam o tych, które po prostu uważam za super fajne. A mogę wam jeszcze powiedzieć o takim przepięknym rekinie wielorybim, które jest naprawdę, wow, 20 metrów długości i około kilkuset ton wagi. Jest trochę spłaszczony, ciemny, ma piękne zielone i żółte cętki. I jest w ogóle niegroźny. Ma 3000 ząbków, wyobraźcie sobie, ale odżywia się malusinkimi rybkami, ślimakami, właśnie też planktonem się odżywia i dla nas jest absolutnie bezpieczny, ale widok takiego cudownego stworzenia, jak on płynie, bo jest naprawdę, wygląda po prostu bajecznie i majestatycznie. To naprawdę w przyrodniczych filmach można zobaczyć, jak nurkowie podpływają, pływają, przytulają się. Coś pięknego. Wrogów ma tylko wtedy, kiedy się rodzi, bo on składa ikrę niestety i no, dopóki trochę nie dorośnie, to musi się bardzo chronić. Ale kiedy już jest duży, to nie ma śmiałków, żeby podpływać. Poza tym przyroda radzi sobie też jeszcze z wrogami. My jesteśmy nieprzyjemni dla kogoś, jeżeli kogoś nie lubimy, prawda? A tutaj zwierzęta odstraszają. kobra robi płaszcz i syczy, tak samo grzechotnik, włącza mu się alarm, że proszę nie zbliżać się, bo zaatakuje, żaby są kolorowe,

0: bardzo i czym bardziej agresywne są kolory, tym wiemy, że nie wolno się zbliżać, bo to grozi dla nas niebezpieczeństwem, kiedy dotknie nas językiem. I ryby robią dokładnie to samo, albo ubarwieniem, albo zachowaniem, ale jest taki jeden, właściwie to jest kilka takich leniwców, ale wśród rekinów jest taki jeden, który nazywa się zebra shark i kiedy jest malutki, to ma po prostu pełno pasków i wygląda jak zebra. Kiedy dorasta, to są centki, ale jest takim leniwcem, słuchajcie, on żyje w ciepłych wodach bardzo i właściwie to życie to ma przedziwne. Kładzie się na dnie, zakupuje sobie płetwy w piaseczku, otwiera paszczę i się w ogóle nie rusza. Czeka, aż mu jedzonko samo przyjdzie. Jak coś przypływa, to on wtedy hap! I znowuż sobie czeka, aż coś po prostu podpłynie. I jeszcze co jest ciekawe, ryby mają coś takiego jak pęcherz pływny, co pozwala im utrzymywać się w różnych miejscach wody. Albo na dnie, albo bliżej. Rekiny czegoś takiego nie posiadają, moi kochani, dlatego rekin musi być w nieustannym ruchu, bo gdyby przestał pływać, to by po prostu opadał na dno. Dlatego jest w ciągłym ruchu. A tak prawdę mówiąc, to słuchajcie, jest jeszcze taki rekin tygrysi. O matko, ten to jest złośliwiec, słuchajcie, on potrafi zjeść wszystko, co się rusza i nie rusza. Kiedyś czytałam taki artykuł, że zjadł beczkę. Wyobrażacie to sobie, jaki jest groźny? Wszystko potrafi zeżreć.
1: Ale w Ocean Parku nie brakuje też zwierząt żywych, które możemy dotknąć, pogłaskać?
0: Tak, mamy tutaj papuszki przepiękne, które mówią, które rozmawiają i kłócą się i to jest coś niesamowitego. Na pewno jest to duże przeżycie, bo można wejść tam do środka i po prostu z nimi obcować. Trzeba zawsze uważać i pamiętać o tym, że papugi to jednak są stworzenia i potrafią skubnąć. O tym trzeba pamiętać. Ale mamy też mini zoo i tutaj znajdziecie przepiękne alpagi, które są tak mięciutkie i miłe w dotyku. I króliczki można pokarmić. I fajne są koziołki. Więc moi kochani, nie brakuje też zwierząt żywych, takie, z którymi możecie poobcować. Mamy tutaj jeszcze duży, przekrojowy plac zabaw, gdzie są dmuchańce, gdzie jest eurobungee i można sobie przypiąć się i poskakać. Jest wspinaczkowa ściana, są samochodziki sterowane. Macie Państwo jeszcze fajnego, gadającego wieloryba, gdzie aktor zabiera Was w podróż z rozmową właśnie z takim płetwalem błękitnym i to może być fascynujące. Jest też potem spacer z przewodnikiem i naprawdę, moi drodzy, polecam korzystać z tych usług, bo one są w cenie biletu, a jak widzicie, przeczytanie z tabliczki suchych wiadomości nie sprawia przyjemności. Przewodnicy mają dużo wiedzy, dużo ciekawostek do opowiedzenia i to wtedy ma jakiś sens bycia tutaj w tym miejscu. Można też przeżyć wycieczkę zakładając gogle i jesteśmy na dnie w rzeczywistym świecie. To też jest bardzo fajna sprawa. I mamy też takie pojęcie domek ze rzeźbionymi takimi rybkami w drewnie. Można zobaczyć, ile gatunków mamy słodkowodnych rybek, o czym w ogóle czasami zapominamy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Można tu spędzić cały dzień od 10 do godziny 18. Macie też Państwo gastronomię na słodko i obiadowo, więc można sobie naprawdę zarezerwować cały dzień. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję za tą wspaniałą przygodę na dnie oceanu. Pani Ania Sapko była naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo Państwu, było mi bardzo miło. Życzę wszystkiego dobrego i serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się spotkamy.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Może nie jest dla leniucha, trzeba pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na statku, a

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuje.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata lubi sprzątać i lubi się z nami bawić, bo kiedy był w pracy, to czasami nam przynosi takie memory, naklejki i taką grę Double. Lubi łazienkę sprzątać i lubi prasować. Lubię się z nim bawić, lubię z nim jeździć na rowerze i tej wycieczki tacie życzę. Wszystkiego dobrego, tata. Laura.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Gotowe na język niemiecki? Na ran! Los geht's! Chyba nikt nie lubi tego dźwięku, ale większość go potrzebuje, aby rano wygramolić się z łóżka. Bez budzika zapewne wiele osób spóźniłoby się do szkoły, do pracy lub na samolot. Viele brauchen den Wecker, um aufzustehen.

0: zu stehen. Der Wecker, der ist budzik. Aber es geht auch anders. Auf dem Land braucht man keinen Wecker. Der Hahn macht das schon. Der Hahn, to kogut. On już wie, jak postawić śpiochów na równe nogi. Śpioch po niemiecku brzmi bardzo zabawnie. To die Schlafmütze. W dosłownym tłumaczeniu czapka do spania. Der Schlaf to sen, a die Mütze to czapka. Skąd ta nazwa? Bardzo dawno temu, kiedy w mieszkaniach było chłodno, spano w specjalnych czapkach, tak zwanych Schlafmützach, czyli czapkach do spania. Słowo Schlafmütze wzięło się z niemieckiego. Die Schlafmütze. Podobnie jak słowo Schlafrock. Bo jak słyszycie, również tu pojawia się słowo Schlaf, czyli sen. A rock nie pochodzi od rock'n'rolla, tylko od sukienki. Der Rock to sukienka. Schlafmützy nie mam, budzika i koguta też nie. Moje pobudki brzmią tak.
1: Koda, stała babutka. Babutka, stawaj!
0: Guten Morgen, Theo. Na, gut geschlafen? To, jak wam dzień się potoczy, zależy od wielu czynników. Ale niektórzy wierzą, że jeśli wstaniemy lewą nogą, czyli kiedy lewa noga jako pierwsza dotknie podłogi, to będziemy mieli dzień do kitu. Jest też takie powiedzenie. Ich bin mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Wstałem lewą nogą. Albo jak jesteśmy w złym humorze, to ktoś może nas się spytać. Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Co? Wstałeś lewą nogą? Razem z budzikiem czy pianiem koguta wstaje słońce. A nasz świat tak funkcjonuje, że kiedy coś wschodzi, to prędzej czy później zachodzi. I kiedy słońce chowa się za horyzontem, można znowu pójść spać. Gute Nacht! Na dobranoc powtórzcie jeszcze kilka nowych słówek. Aufstehen. Wstawać. Der Wecker. Budzik. Der Hahn. Kogut. Schlafen. Spać. Guten Morgen. Dzień dobry. Gute Nacht. Dobranoc. I do usłyszenia.

0: Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Gotowe na język niemiecki? Na ran! Los geht's! Do ostatniego dzwonka w tym roku szkolnym pozostało jeszcze kilka dni. Auch in Deutschland beginnen die Sommerferien in wenigen Tagen. Die Sommerferien to wakacje. Mam nadzieję, że na waszych świadectwach będą same jedynki.
1: Joachim, ale jedynka w Polsce jest słonceną.
0: Poważnie? In Deutschland ist die Eins aber die beste Note. Czyli w Polsce jest na odwrót niż w Niemczech. Szóstka to ocena najlepsza, a jedynka to ocena najgorsza? In Deutschland ist es umgekehrt. Die beste Note ist die Eins. Dann folgt die Zwei. Dann die Note Drei, gefolgt von der Vier, Fünf, und am Schluss ist die 6. Szóstka to w niemieckim systemie nauczania najgorsza ocena. No, to skoro tak, to życzę wam oczywiście samych szóstek i zdania do kolejnej klasy oraz abyście dostali się do wymarzonego liceum. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, naszą naukę zaczynamy od przedszkola, der Kindergarten. Następnie idziemy na 4 lata do podstawówki, die Grundschule.
1: A co dalej?
0: Tu mamy wybór. Wszystko zależy od naszych ocen. Jeżeli mamy problemy w nauce, to idziemy do Hauptschule. Hauptschule jest to szkoła, która przygotowuje nas do zawodu. Jest również die Realschule, tak zwana szkoła realna, bez końcowego egzaminu, czyli bez matury. Ale die ein Abitur machen wollen, gehen ins Gymnasium. Das Abitur to matura, a w skrócie po prostu Abi. Maturę można zdać w gimnazjum. Mit dem Abi geht es dann an die Unis. Z maturą mamy dostęp do uniwersytetów, które w języku niemieckim brzmią bardzo podobnie. Die Universität, albo w skrócie die Uni. Oprócz odwróconej skali ocen, niemieckie szkoły mają jeszcze coś, czego w polskich szkołach nie znajdziecie. Chociaż z tego, co wiem, również w polskich szkołach powoli ten niemiecki zwyczaj się pojawia. Es ist die Schultüte. Die Schultüte ist eine Tüte voll mit Süßigkeiten. Die Schultüte to tekturowy stożek pełen słodyczy, który otrzymują dzieci rozpoczynające naukę w szkole. Jako takie pocieszenie. Do dziś pamiętam moją Schultüte. Była wyższa ode mnie i ważyła chyba ze 100 kilo. No, co nie powstrzymało mnie oczywiście przed zjedzeniem wszystkich słodyczy za jednym razem. Kinder, aber bevor es in die Pause geht, hier kommen noch neue Vokabel. Zanim wybiegniecie na przerwę, powtórzcie jeszcze kilka nowych słówek. Die Schule. Szkoła.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

niech to nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury, lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek,

Wir ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata ma czarne włosy, jest bardzo kochany i miły. Pracuje w restauracji przy Stadionie Narodowym. No i tam jest bardzo fajny park. Też lubię się z nim bawić, że ja jestem mamą, on jest tatą. No i rodzimy 3 dzieci, a te 3 dzieci to lalki, a jedno już mamy urodzone. I później się opiekujemy lalkami z tatą. Mój tata lubi też krótkie imprezki i lubi się spotykać z swoim bratem i siostrą. Chciałabym życzyć zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń. Tego ci życzę, tato, w Dzień Taty. Maja.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I z bokiem równym krokiem żwawo patrz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebro. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem równym

Rośnie o nich bandzioch, o nasta, będzie o ciastach, kto je dużo ciasta, ten nogą.

0: Cake Maniac.
1: Polskie Radio Dzieciom.

jeszcze na śledztwo może. Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w splot

wszystkie martwią się zwierzątka i dziedziownica, i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć tę psotnicę. Niech pod każdy zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy słyszą.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata ma czarne włosy. Lubi się tak ubierać, że ubiera się w szarą koszulkę i zielone spodnie. Najbardziej lubi gotować. Mój tata robi obiady w naszym domu i też ma pracę kucharza. Co sobie bardzo lubi robić akurat z piekarnika skrzydełka z kurczaka. To jest bardzo dobre. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia taty, zdrowia, szczęście i spełnienie marzeń, żeby udało mu się kurs właściciela piekarni. Wszystkiego najlepszego, tato. Aba.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: przecież tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: rzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tata się przydaje do grania w piłkę. Gramy na boisku. Tam są bramki. Strzelamy sobie gole. Ja gram lepiej od taty. Życzę mojemu tacie zdrowia i szczęścia. Żeby dobrze spędzał czas i uległ. Z tatą się super gra w piłkę. Stoimy na bramce i strzelamy sobie gole. Jeszcze z tatą fajnie się układa Lego. Z tatą jest fajnie.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
1: Jak będę duży,
2: jak będę duża.
4: Dzisiaj znajdujemy się w bardzo pięknym miejscu, bo w gabinecie piękności i będziemy rozmawiać z panią kosmetyczką. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Na czym polega zawód kosmetyczki?
5: Zawód kosmetyczki polega na tym, aby idealnie dobierać produkty i preparaty do skóry, aby była ładna, gładka i odżywiona.
4: Czyli dbamy o swoją skórę, ale czy chodzi o skórę twarzy, czy o skórę w całości?
5: Ogólnie skórę naszego całego ciała, ale możemy też główny nacisk położyć na skórę twarzy.
1: Jakie zabiegi pani wykonuje?
5: Ogólnie takie, które złuszczają naskórek. Mianowicie mamy peeling kawitacyjny, bardzo fajny zabieg, który, tak jak powiedziałam, złuszcza naskórek, pozbawia wszystkich brudów, które mamy pod skórą, zanieczyszczeń, drobnoustrojów, po to, aby skóra była gładka, odżywiona i nam pięknie się błyszczała.
4: Dlaczego tak naprawdę ważne jest, żebyśmy dbali o naszą skórę, o naszą twarz, żeby ładnie wyglądać?
5: Mówimy tutaj ogólnie w przyszłości, aby nie pojawiały się zmarszczki, zaczerwienienia, różne bruzdy.
4: Ale w gabinecie kosmetyczki, oprócz zabiegów pielęgnacyjnych na twarz, możemy też wykonać makijaż.
5: Dokładnie tak.
1: A po co tak naprawdę kobiety się malują?
5: Żeby wyglądać ładniej, młodziej.
4: Co trzeba zrobić, żeby zostać kosmetyczką?
5: Po pierwsze, trzeba lubić to robić. Chodzić na różne kursy, szkolenia, przyglądać się wszystkim trendom, to co teraz w modzie jest.
4: W tym roku jaki jest najbardziej szałowy kolor?
5: Złoty.
4: Czyli mamy się błyszczeć.
5: Mamy się błyszczeć, tak.
4: A jakie klientki do pani przychodzą i w jakich sprawach?
5: Głównie teraz przychodzą klientki, które mają problemy ze skórą. Nie pojawia się trądzik, pojawiają się zaczerwienienia i musimy to ładnie zniwelować.
4: A jak się z tym walczy?
5: Właśnie poprzez różne zabiegi pielęgnacyjne, tak jak wspomniałam wcześniej, kawitacje, zabieg mikrodermabrazji.
4: Bardzo skomplikowane są te nazwy. Czy te zabiegi również są skomplikowane?
5: Nie, są skomplikowane, tylko tak strasznie brzmią.
4: A czy wykorzystuje się do tych zabiegów różne urządzenia, czy raczej tylko wodę, specjalne płyny i masaż?
5: Nie, nie. Tutaj już są potrzebne specjalne maszyny do tego. Do każdego zabiegu jest odpowiednia, że tak powiem, kasetka. Kasetki są podpisane, do czego jest wykorzystywane, do jakiego zabiegu.
4: Co tutaj mamy?
5: Tutaj mamy całą maszynę do galwanizacji, do darsonwalizacji.
4: Ojej, to bardzo skomplikowane.
5: Bardzo skomplikowane. Tutaj mamy pelotki. Każda pelotka jest do różnej części twarzy. Tą, którą mamy, jest do całej. To jest przeznaczona pelotka do zabiegu galwanizacji. Tą pelotką jedziemy sobie całą buźkę. Oczywiście przed tym zabiegiem musimy wszystko zdezynfekować również z pelotkami. Jedziemy tutaj całe czołko, policzki.
4: Taką szklaną pałeczką wystarczy przejechać po twarzy i to coś da?
5: Z pewnością coś da. To akurat nam rozszerza naczynia krwionośne po to, żeby krew pod skórą nam szybciej przepływała i żeby skóra była bardziej dotleniona, nawilżona i odżywiona.
4: Tutaj jest jeszcze mnóstwo

0: różnych urządzeń, czyli generalnie kosmetyka polega właśnie na wykorzystywaniu różnych maszyn.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli teraz już sami rękami sobie nie pomożemy. Tutaj trzeba trochę więcej urządzeń.
1: No już technika idzie do przodu, więc żeby to udoskonalić, ulepszyć, wprowadzane są różne maszyny, które nam pomagają w tym, aby ta skóra była lepiej zadbana. Odżywiona.
0: A czy po takim zabiegu od razu widać efekt?
1: No nie po wszystkich zabiegach. Czasem potrzeba 3-4 zabiegów, aby zobaczyć jakąś różnicę.
0: A czy dzieci też mogą przychodzić do gabinetu piękności?
1: No dzieci muszą troszkę sobie odczekać pewien okres czasu, bo nie ma co eksperymentować na takich młodych buźkach, bo to wszystko z wiekiem przyjdzie.
2: Czy zdarzyły się jakieś śmieszne sytuacje w pani pracy?
1: No są takie sytuacje, że jak wykonuję zabieg masażu na twarzy, to mi panie usypiają, chrapią. Ciężko czasem dobudzić.
0: A jak długo trzeba praktykować taki zawód, żeby być dobrym? Czy tutaj akurat bardzo szybko zdobywa się już umiejętności, czy jednak trzeba sporo ćwiczyć i tych umiejętności poszerzać?
1: Tak naprawdę to całe życie się uczymy i to nie jest tak, że po jednym załóżmy kursie będziemy wszystko wiedzieć. To trzeba latami pracować na to, żeby dojść do wprawy.
0: A czy tutaj, jeżeli chodzi o czas, to nowa technologia pomaga nam, żeby jak najlepiej wyglądać?
1: No, zdecydowanie tak, pomaga.
0: Czyli są coraz to lepsze urządzenia, które potrafią coraz więcej?
1: Tak.
2: To bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: Zgrajmy się!
1: Dzień dobry, tu Patryk Bartoszewski. Witam was w kolejnym spotkaniu z cyklu Zgrajmy się. Witam was, bo razem ze mną przy stole są niezwykłe dzieciaki. Bardzo proszę, żeby każdy powiedział dzień dobry i swoje imię.
2: Dzień dobry, nazywam się Łukasz.
3: Dzień dobry, nazywam się Wiktor Hajnowski.
4: Dzień dobry, nazywam się Krystian.
5: Dzień dobry, nazywam się Danuta.
1: No proszę bardzo, mamy wesołą gromadkę. Ja nazywam się Patryk Bartoszewski i dziś spotkałem się z wami przy tym stole, żeby porozmawiać o niezwykłej maszynie. Na sam początek pytanie, jaka była najdziwniejsza maszyna, jaką w życiu widzieliście?
5: Pierwszy komputer.
1: Jak wyglądał i dlaczego był dziwny?
5: Bo był bardzo duży.
1: Okej, okay. I czy widziałaś go na żywo?
5: Nie.
1: A gdzie?
5: Na zdjęciu.
1: No, mam nadzieję, że w takim razie nie był przynajmniej przerażający. Maszyna, którą dzisiaj zrobimy, nie będzie tak wielka jak pierwsze komputery i nie będzie przerażająca. A ty, jaka była najdziwniejsza maszyna, jaką widziałeś?
6: Beczkowóz.
1: Beczkowóz? Co to jest beczkowóz?
6: On przewozi wodę lub ścieki.
1: I gdzie możemy zobaczyć takie beczkowozy? Współcześnie jeżdżą po miastach, po wsiach, po ulicach?
6: Tak.
1: A ty gdzie widziałeś beczkowóz?
6: Pod moim domem.
1: No dobrze, dobrze. Rzeczywiście beczkowozy pojawiają się pod naszymi domami, pod naszymi mieszkaniami. Kiedy? Kiedy jest jakiś pożar?
6: Nie, kiedy jest awaria wody.
1: Dokładnie. I możemy skorzystać z wody przywiezionej przez beczkowóz. Albo wtedy, kiedy jest ciepłe lato, bo przecież też potrzebujemy wtedy wody, ale do picia. Znasz jakąś dziwną maszynę?
3: Oj, tak. Jak to tam było? Silnik od samochodu jest bardzo dziwaczny.
1: A co możemy zobaczyć w silniku samochodowym? Czy tam są jakieś cewki odrzutowe albo tłoki kosmiczne? Co jest w środku?
3: No na przykład, nie wiem, takie jakby paliwo, różne rzeczy. No i warczy strasznie.
1: Warczy okrutnie.
3: Na przykład są też może się nie spodobać. Faficzkowi też się nie podoba.
1: Rozumiem, że to twój piesek, Fafik. No i rzeczywiście psy mogą się bać takich samochodów, a koty to już na pewno się boją, a to już mówię, bo ja mam kotka, to wiem. Czy chcesz też opowiedzieć o jakiejś przedziwnej maszynie? Nie. Wiktor, tak? Łukasz nie chce opowiedzieć o przedziwnej maszynie i bardzo dobrze, bo ja teraz chcę wam powiedzieć o maszynie. Tylko zanim przejdę już do tej maszyny, która dziś będzie naszą zabawką, ostatnie pytanie. Po co nam ludziom są maszyny? Do czego właściwie używamy maszyn?
3: Do ułatwienia sobie życia.
1: To prawda. Do czegoś jeszcze?
6: Do transportu.
1: Bardzo dobrze. Do czegoś jeszcze? Ty mówiłaś o komputerach. To na pewno możemy ich używać do liczenia, zgadza się?
5: Tak.
1: No właśnie, to wszystko jest prawdą. Ale istnieje taka maszyna, która służy, uwaga, w zasadzie do niczego. Chodzi o to, że maksymalnym wysiłkiem ma osiągnąć minimalny efekt. Co to właściwie może znaczyć, że maksymalnym wysiłkiem chcemy osiągnąć minimalny efekt? Co to jest coś maksymalnego?
3: Ten, że możemy coś zrobić najmocniej, jak potrafimy. Będzie największy wysiłek, by zrobić maszynę, a efekt będzie, no machina jakby się uda, ale nie będzie miała żadnego pożytku z niej, nie będzie.
1: Albo ten pożytek będzie minimalny, czyli taki mini, bo mini to znaczy taki tyci, że go prawie nie ma. Znacie jakąś taką maszynę, która jest wielka, ogromna i pot z niej spływa, a robi takie nic. Znacie jakąś taką maszynę?
3: Zepsute auto.
1: Zepsute auto, świetnie.
5: Zepsuty kalkulator.
1: Zepsuty kalkulator. Coś jeszcze? Może...
3: No i może zepsuty pociąg.
1: Chyba wszystkie zepsute rzeczy, ale słuchajcie, był taki człowiek, który miał na nazwisko Goldberg, żył sobie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i tworzył maszyny Goldberga. I to właśnie one są takie bardzo skomplikowane, mega trudne do zrobienia, a robią czasami nawet takie dosłownie takie... To się często zdarza. Widzieliście kiedyś takie maszyny, które składały się na przykład z wahadełek, które popychały kulki, ta kulka przelatywała przez różne tunele. Widziałeś?
6: Tak.
1: Jak ona wyglądała? Jakie mechanizmy tam były?
6: Były na przykład tunele, żeby różne tłoki, żeby popychać kulki.
1: Tak, rzeczywiście, mogą być tunele i mogą być też tłoki. Co to jest tłok? Jak wygląda tłok?

0: Jakby taki podnośnik.
1: Podnośnik, który wpycha, tłoczy różne rzeczy. Wtedy się zgodzę, na przykład w strzykawce. Jak naciskamy strzykawkę, to tam jest taki jakby tłok, coś, co przeciska. Co jeszcze może się znaleźć w takiej maszynie Goldberga? W takiej maszynie, która ma mnóstwo elementów, a robi w zasadzie nic. Co tam jeszcze jest? No są wahadła.

0: kulkę.
1: Może być początkiem jakiegoś ruchu, że odblokowana sprężyna robi bąk i uwalnia energię, która na przykład przesuwa deskę. O, a widzieliście kiedyś coś takiego na placu zabaw, że jest taka...
0: huśtawka.
1: No właśnie, o to mi chodziło, świetnie. A huśtawka, czy taka maszyna oparta na zasadzie działania huśtawki, na dźwigniach, czy też się przydaje w maszynie Goldberga?
0: Tak.
1: A do czego? Co może się zdarzyć? Wyobraźmy sobie taką sytuację.
2: Do wyrzucenia kulki w powietrze. No.
1: Tak, tak, może stać się katapultą, może wystrzelić kulkę bardzo wysoko. Aha, o, a na przykład już z takich skomplikowanych mechanizmów, czy suszarka mogłaby nam pomóc w maszynie Goldberga?
2: Tak.
1: A jaki mechanizm zadziałałby w przypadku suszarki? Co mogłoby się wydarzyć, żeby suszarka pomogła nam w maszynie Goldberga?
0: Popchać piłeczkę.
1: A czym? W jaki sposób?
0: Tak jakby wiatrem.
1: Tak. Wyobraźmy sobie, że mamy jedną kuleczkę, która spada z wysoka. Wyobrażamy sobie to?
3: Tak.
1: Leci sobie ta kuleczka, piłeczka, leci, leci, leci i nagle spada na guzik. A ten guzik włącza co?
0: Suszarkę.
1: No dokładnie. I suszarka powietrzem, które robi jak? Przesuwa kuleczkę, która robi trrrt i uruchamia kolejny mechanizm. To co? Spróbujemy sobie zrobić maszynę Goldberga? No to chodźmy do drugiego stołu. My właśnie teraz przechodzimy do stołu numer dwa. Dzieciaki już się rozglądają. Zobaczcie, tutaj mamy różne rzeczy na półkach w tej sali, w której jesteśmy. Co tutaj jest w tym koszu?
0: Lego.
1: Tak. Są tu po prostu klocki, więc może to będzie twój kartonik. Na razie go społóż, nie wyciągaj jeszcze rzeczy. Ty, który wybierasz?
2: Pomyślmy może.
1: Które z tych rzeczy mogłyby się przydać w maszynie Goldberga?
2: No może na przykład takie klocki tutaj mamy, takie do różnych kształtów tworzenia. One mogą się przydać.
1: Tak, te kształty klocków są niezwykle skomplikowane. Klocki mają dziurki. A ty, kochana, co sobie weźmiesz do swojej maszyny Goldberga?
0: Takie małe klocki, które mają dziurkę, bo mogą się przydać do na przykład tunelu.
1: Tak, mogą się przydać do tunelu. Podpowiem słuchaczom, bo pewnie chcą sobie to wyobrazić, że te klocki wyglądają jak puzzle. Mamy już poszczególne klocki, mamy już poszczególne elementy. Ja jeszcze jeden wezmę, ale to już dla siebie. Biorę teraz takie drewniane klocki, które przypominają domino, bo bardzo często maszyna Goldberga zaczyna się od domina. Domino przewraca się, jeden klocek przewraca się na drugi, o czym doskonale wiecie z naszych poprzednich audycji z cyklu Zgrajmy się. I ostatni klocuszek zamiast upaść na stół, upada na kulkę. To ona zostaje wprawiona w ruch i wprawia w ruch kolejne rzeczy. Proszę bardzo, bierzemy sobie elementy. Tutaj wszyscy ciężko pracujemy nad naszą maszyną Goldberga. Mój mechanizm jest już ustawiony. Ustawiłem domino i zakładam, że ono ruszy kulkę. Kulka będzie w tym miejscu, zobaczcie. O, tu. I powinna polecieć do przodu. Ustawcie swój mechanizm przed tą kulką. Zastanówcie się, co można by przed nią położyć, żeby dalej zadziałała.
2: Na przykład te klocki, które wzięła Danka, można by było ustawić w ten, jakby taką trasę, żeby kulka nie wylatywała podczas trasy.
1: Rzeczywiście, zobaczcie, bo jeśli położę kulkę na stole i użyjemy efektu domina, to kulka poleci, sprawdźmy, w losowym kierunku, zgadza się?
2: No tak.
1: Nigdy nie wiadomo, gdzie konkretnie poleci. Danko, zrobisz mi proszę tunel, taki lejek, taką rynnę, po której kulka będzie mogła sobie w konkretnym kierunku polecieć. Zrobisz mi proszę?
0: Mhm, tak.
1: Super, dziękuję. O, tak, tutaj nadal trwają prace badawcze. Wiemy już, że po naszym torze z domina powstanie tunel. Tu będzie tunel, wiesz, przepraszam cię. A ty co tutaj składasz? Co myślisz, że co mogłoby się zdarzyć?
0: Może takie, tak jakby dołki.
1: Dołki i że ta kulka zatrzymałaby się w jednym z nich, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, tylko żeby to miało sens, powinniśmy zrobić jakiś mechanizm. Ta kulka wpadająca w dołek powinna zrobić coś jeszcze. Pamiętasz? Rozmawialiśmy o huśtawkach, o dźwigniach. Może w takim razie, zobacz, kulka wpadająca do tego rowka, do tego pojemniczka uruchomi huśtawkę.

0: Próbujesz to skonstruować?
1: Tak.
0: Dobrze, proszę bardzo. Jeszcze mamy jednego zawodnika, który postanowił... No właśnie, co postanowiłeś?
2: Na przykład to jest jakby taki... Pomyślmy... Ale taki nad tą trasą, że była jakby meta...
0: Właśnie, bo tego jeszcze nie mieliśmy. Nie zrobiliśmy mety. Także proszę bardzo. Wiktor teraz będzie składał naszą metę i to też jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Mamy start maszyny Goldberga, mamy specjalną rynnę, po której kulka spadnie do pojemnika, tam nastąpi uruchomienie takiej huśtawki, takiej dźwigni i na koniec przeleci coś przez metę. Dobrze, tylko pamiętaj, Wiktorze, że ta meta musi stać. Danko, czy jesteś już gotowa? To przenieś proszę swoją konstrukcję, swoją platformę nieco bliżej naszych... O nie, zobacz co się stało. Tutaj mamy za dużo tych klocków domina, a twoja konstrukcja jest chyba troszkę jednak mimo wszystko za mała, zgadza się?
1: Tak.
0: Czyli bardzo proszę, żebyś poszerzyła tę platformę. Ona musi mieć więcej miejsca z tyłu, żeby więcej klocków się zmieściło. Danka już przebudowuje swoją konstrukcję. Krystian z kolei szuka cały czas rzeczy, które mogłyby pomóc w tej huśtawce. Czy już masz wszystko, czego potrzebujesz, Krystianie?
1: Nie, nie wszystko.
0: A czego ci brakuje? Chyba już znalazłeś.
1: Tak.
0: Jak nazywamy takie miejsce na samym środku? Masz pomysł, jak moglibyśmy je nazwać na potrzeby naszej zabawy?
1: Huśtawkę może.
0: Może huśtawkę. Chodzi o ten sam środeczek huśtawki. O to miejsce, gdzie często znajduje się jakaś cegła albo, tak jak w przypadku tej konstrukcji, prawdopodobnie znajdzie się koło. Już podchodzę do Wiktora. Wiktorku, no opowiedz naszym słuchaczom, jak wygląda meta, przez którą będzie przelatywała kulka. Prawdopodobnie kulka, chociaż może coś innego w naszej maszynie Goldberga.
2: To może być jakby takie koło i będzie podtrzymywane z boku, żeby się nie przewróciło.
0: No. Czyli to coś, co skonstruowałeś, ta meta, ma jedną ważną cechę w maszynie Goldberga. Jest bardzo stabilna, bo gdybyśmy zbudowali większość elementów niestabilnych, takich rozedrganych, to co by się stało?
2: No, byłyby jednorazowe, albo by kulka nie zdołała rady przez nim przejechać, albo no, przyjedzie są rozwalone.
0: A kiedy mówimy, że coś jest stabilne, to co to znaczy? Co to znaczy, że coś jest stabilne?
2: Że jest bardziej trwałe i szybko się nie rozniszczy.
0: Dokładnie. A stabilność jest bardzo ważna w trakcie zabawy w maszynę Goldberga ze względu na to, że musimy tę trasę pokonać kilka razy. Jak myślisz, dlaczego?
2: Dlatego, że będą musiały jeszcze być próby.
0: Bardzo, bardzo dobrze, tak jest. I jak tam, Danko, kochana? Czy już wszystko jest gotowe? Czy już ta platforma działa?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Ale chyba już niedużo czasu potrzebujesz. Całkiem nieźle ci idzie to konstruowanie. Tak, ta wielkość będzie w sam raz. Wystarczy na to, żeby na górze konstrukcji ułożyć nasze klocuszki domina. To poczekajmy chwilkę, dajmy słuchaczom tutaj magiczne przejście w czasie do chwili, kiedy już skonstruujemy cały tor i będziemy go testowali. Czas magicznie, jak to w radiu, minął. Troszkę tutaj posiedzieliśmy z dzieciakami ze szkoły podstawowej nr 85 w Warszawie imienia Benito Juareza, tylko że nie Warszawa imienia Benito Juareza, tylko ta szkoła podstawowa nr 85. I już jesteśmy przy stole, przy którym gotowy jest nasz tor. Wiktor jeszcze ostatnie tutaj poprawki robi przy bramce, przy mecie. My ustawiamy klocki domina na górze. Dobrze, wystarczą trzy. I uruchamiamy maszynę. Czy ona dobrze zadziała?
1: Nie.
0: A dlaczego?
1: Jest za wąski zjazd.
0: Dobrze, dobrze zauważyłeś. Tor, nasza rynna jest za wąska. To w takim razie... Aha, dobrze, poprawiamy. Jeszcze raz przypomnę słuchaczom, że mamy takie podwyższenie, które Danka zbudowała. Mamy zjeżdżalnię, którą również ona zrobiła. Na górze tej całej konstrukcji jest domino, przed którym leży kulka i ta kulka powinna uruchomić naszą maszynę. Proszę bardzo. Chyba w złym miejscu ustawiliśmy kulkę. Nie Niestety się nie udało, bo źle ustawiłem kulkę, ale tym razem myślę, że będzie w sam raz. Mamy tutaj taką specjalną dziurkę, w której

0: kulka dobrze się trzyma i uruchamiamy domino. Dobrze, nasza rynna już jest dobrze skalibrowana, czyli odpowiednio ustawiona, natomiast musimy jeszcze popracować nad kolejnym elementem, który przygotował Krystian. Krystian przygotował naszą taką jakby katapultę, taką huśtawkę i teraz musimy tak wycelować... O! Niechcący to zrobiłem, ale ja powiem jednak słuchaczom, że musimy tak to wszystko skalibrować, tak ustawić kulkę, odległość katapulty od rynny, żeby nasza mała kulka, która jest schowana w katapulcie, wleciała prosto w bramkę. Dobrze, to w takim razie, Krystianie, może ty uruchomisz... A! Danka spróbowała. Krystianie, teraz ty ustaw tak, jak ci się wydaje, wszystkie parametry i... No, niestety się nie udało. Chyba musimy tę kulkę ustawić, znaczy tę katapultę ustawić nieco bliżej rynienki. Wtedy kulka będzie miała siłę, którą wybije małą kulkę ukrytą w katapulcie i całość powinna się udać. Ja próbuję. Nie! Nadal się nie udało. No, dobrze, dobrze. Trzeba mocno przyczepić? Dobrze, tutaj Krystian podpowiada i nieco bliżej ustawić całość. Dobrze, uwaga. No nie, a chyba wiem co tutaj poszło nie tak. Jeśli osłabimy trzymanie tej małej kuleczki, jeśli wmontujemy ją tylko delikatnie, to jest szansa, że tym razem się uda, bo mała kuleczka wmontowana jest w specjalny koszyk. Teraz, spróbujmy teraz. Proszę bardzo, Danko, teraz twoja kolej. Jeszcze nie. Dobra, może tym razem się uda? Przed nami ostatnia próba. To w takim razie poproszę Wiktora. Wiktorze, chodź tutaj. I ty spróbuj tym razem uruchomić tę kulkę. Może twoja szczęśliwa rączka pomoże i uda się wygrać. Proszę, to kulka. Tutaj ustaw ją na naszym polu i... Tak jest, udało się. Za którymś razem, już nawet nie wiem za którym, ale udało się odpalić maszynę Goldberga. Chodźcie jeszcze na sekundę do naszego stołu do rozmów. Zapraszam, na sekundkę. No dobra, niech będzie, że na 30 sekund. Szybkie pytanie. Łatwo czy trudno robiło się maszynę Goldberga w takim prawdziwym świecie 3D, prawdziwym życiu realnym?
1: Trudno.
2: Tak zajmowało to tak połowę czasu.
3: No i było fajnie, jest trochę zabawy. No i kozacka zabawa była.
0: Bardzo mi miło. Słuchajcie, a teraz tak. Zamknijmy oczy na sekundę. Otwórzmy oczy, bo już sekunda minęła. I powiedzmy sobie tak. Czy istnieje jakiś świat poza tym naszym realnym, w którym łatwiej byłoby konstruować maszyny Goldberga?
2: Nie.
0: Nie? A ty dzisiaj mówiłaś, Danko, o komputerach na samym początku. Czy w komputerze przypadkiem nie łatwiej byłoby robić maszynę Goldberga?
2: No łatwiej by było.
0: A dlaczego?
2: Bo tak naprawdę raczej połowę by zrobił za nas komputer.
0: Dokładnie. Policzyłby, wszystko by tam sobie rozłożył, sam by nam podał te wszystkie elementy, z których mogliśmy się, którymi mogliśmy się dzisiaj bawić. No, a tak?
2: I drukarka 3D by mogła to wydrukować.
0: Mogłaby, rzeczywiście, tak, słucham.
4: Istnieje jeszcze świat wyobraźni.
0: No tak, i w tym świecie właśnie powstawała maszyna Goldberga na samym początku. Bo Goldberg, pamiętacie? Mówiłem, użyłem takiego słowa. Kim on był? Pamiętacie?
3: Rysownikiem.
0: Tak jest. Był rysownikiem. Komputerów nie miał do dyspozycji. Tworzył sobie swoje własne wymyślone światy, wymyślone maszyny, rysował je na papierze i był z nich niezwykle dumny.
3: Chciałem jeszcze powiedzieć, że na Marsie byłoby trochę łatwiej budować te realistyczne, bo mniejsza grawitacja trochę.
0: No tak, z jednej strony łatwiej byłoby podnieść te wszystkie rzeczy, ale z drugiej strony policzyć sobie te trajektorie lotu, czyli to jak ta kulka poleci. Opa! To by było dopiero trudne. Bardzo wam dziękuję za to, że się spotkaliśmy przy tym nie najłatwiejszym zadaniu i życzę wam przemiłego dnia i cudownych zabaw, kochane dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 85 w Warszawie imienia Benito Juareza, tylko nie Warszawa, a Szkoła Podstawowa imienia Benito Juareza. Do usłyszenia, pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustym

No a kiedy już skończone, to od razu jest udany cały dzień. Moje kredki są zadbane.

ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

pamiętaj, co ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

0: ryba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tata się przydaje, żeby zremontować dom, ale też umie gotować. I gotował makaron z sosem pomidorowym. I świetnie się z tatą gra w siatkówkę. I mój tata mnie bardzo lubi przytulać. I ja go też przytulam. I życzę ci, tato, wszystkiego dobrego. Irenka.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Adasiu, wszystko gotowe?
8: Mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
8: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ależ Adasiu, spokojnie.
8: Naprawdę o to nam chodzi?
7: Żeby już zacząć łagodnie.
8: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
7: Jacuś i Ewa z Kanady.
8: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
7: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
8: Myślisz, że Basia gotowa?
7: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
8: Na koniu też słuchać da się?
7: Słuchali nas nawet przy lunchu.
8: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
7: Kacperek mieszka w Legnicy.
8: W Hajnówce słucha nas Hania.
7: Bartuś na Woli, w stolicy.
8: Skoro się wszyscy zebrali...
7: I jeszcze przekąski, napoje.
8: Czy moglibyśmy pójść dalej?
7: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
9: Bo się doczekać nie może.
7: Żeby nas znowu usłyszeć?
8: Niech tylko album otworzy.
7: Ten od sławnego Bociana?
8: Palec na karcie położę.
7: Cudny ten prezent Floriana.
8: Czy chcesz się w dalekie z nami?
7: Właściwie to bardzo dawne.
8: By się stać podróżnikami.
7: I odwiedzić miejsca sławne.
8: Wyobraźnię pobudzimy.
7: Chcielibyście ruszyć z nami?
8: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
7: Wraz z naszymi słuchaczami.
8: Piramidy, wikingowie.
7: Dinozaury i rycerze.
8: Każde z was się zaraz dowie.
7: Jak usłyszę, to uwierzę.
8: Rozkręcamy znów magiczny.
7: Już nie mogę się doczekać.
8: Nasz wehikuł historyczny.
7: Suchy piasek, mokra rzeka.
8: Otwórz album i ruszamy.
7: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
8: My się dobrze na tym znamy.
7: Zaczynamy, drogie dzieci.
8: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
7: Ja? A o czym niby zapomniałem?
8: Powinieneś jeszcze zakręcić.
7: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
8: Bez tego nie zacznie się podcast.
7: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców.
8: Tak, to sprawa bardzo poważna.
7: Trzymajcie się, kręć!

0: Proszę, proszę. A dlaczego nie pukałeś szyfrem? No, tak jak się umawialiśmy.
1: A, dwa puknięcia długie i trzy krótkie.
0: Mhm, tak się umawialiśmy.
1: No, przepraszam, Michasiu, ale ja tam wolę pukać normalnie.
0: Kiedy pukasz normalnie, to się zawsze zastanawiam.
1: Naprawdę? A nad czym ty się zastanawiasz?
0: Nad tym, kto stoi za drzwiami.

0: ale ja mam problem z tymi długimi puknięciami.
1: Problem? Jaki problem?
0: Bo nigdy nie wiem, jak mają być długie i dlatego wolę normalnie pukać.
1: Co? Co to znaczy normalnie?
0: No, pukać normalnie. Tam. Michasiu, a może wyjdziemy na spacer?
1: Żartujesz, w taką pogodę? Przecież może padać.
0: No, a może nie będzie padać?
1: Nie zapominaj, że jesień już właściwie to... No nie wiem, czy... No, ja nie lubię marznąć.
0: Czyli co? Przez cały czas będziesz siedział w swoim pokoju?
1: Ale nie przez cały czas, no co ty?
0: Byłem przed chwilą na dworze i mówię ci, że nie jest aż tak źle.
1: I nie zmarzłeś?
0: No co ty? Jestem świetnie ubrany na taką pogodę.
1: A rzeczywiście? Masz chyba nowe ubranie. Wojtek ci kupił?
0: Ależ nie, nie, nie. To ubranie uszyła mi babcia Janeczka.
1: Ojej! To babcia Janeczka umie szyć?
0: Oj, to jeszcze jak! Spójrz, uszyła mi kurtkę, o, i bojówki, o, ze starych zapasów.
1: Słucham, jak to ze starych zapasów? Zapasów czego?
0: No, zapasów materiałów. No, takich, z jakich szyje się ubrania materiałów.
1: A skąd babcia Janeczka ma te zapasy materiału?
0: Mówiła, że to zapasy z Łodzi.
1: Że co? No. Znaczy, materiały na ubrania z Łodzi? Ale Łódź to pasuje bardziej do ryb, nie wiem, wędki tam mogą być jakieś, spławiki. Łodzią rybacką się wypływa na połowy ryb, a nie materiału, tak?
0: No przecież wiem, ale tu nie o taką Łódź chodzi, tu chodzi o miasto.
1: Słucham? Jakie miasto?
0: No Łódź.
1: Zaczekaj, czyli to miasto nazywa się tak, jak coś, w czym można pływać?
0: Sporo jest takich nazw miast, które na pozór z miastem nie powinny się kojarzyć.
1: Ha, ciekawe. A jakie to miasta?
0: Jakie? No, a choćby miasto Koło, miasto Piątek.
1: Piątek?
0: Piła. Dalej mam wymieniać?
1: No wiesz co, czego te ludzie nie wymyślą.
0: Ale to prawda.
1: W życiu bym nie chciał mieszkać w Pile.
0: A dlaczego?
1: No bo to musi być niebezpieczne.
0: A mieszkańcom Piły jakoś nazwa ich miasta nie przeszkadza.
1: A skąd w tej Łodzi wzięły się materiały na ubrania?
0: To dobre pytanie. I takie samo pytanie zadałem mojej przyszywanej babci.
1: Mówisz o babci Janeczce. Mhm. A no tak, umie szyć, więc jest przyszywana, tak?
0: No co ty, przyszywana? Nie, przyszywana to znaczy, no że taka nie do końca prawdziwa.
1: Aha, no, nie rozumiem.
0: Lepszej babci nie znajdę. Kocham ją tak, jak tylko smok kochać potrafi.
1: No tak, jasne, ale skąd ta Łódź? I w niej te materiały na ubrania w tej Łodzi?
0: Bo kiedyś miasto Łódź słynęło z tego.
1: Słynęło z czego?
0: No tego, że w mieście Łodzi produkowano materiały. Łódź z tego słynęła.
1: Nie rozumiem.
0: No babcia Janeczka mówiła, że Łódź kiedyś nazywano stolicą.
1: Ale stolicą jest Warszawa, a nie żadna Łódź.
0: Nazywano Łódź stolicą włókiennictwa.
1: Czego? Włókiennictwa? A co to takiego włókiennictwa?
0: Włókiennictwo powstało od słowa włókno. A włókno to taka jakby nić, z której wyrabia się tkaniny. A z tych tkanin można potem już szyć ubrania.
1: Poważnie?
0: W zasadzie szyje się z nich co tylko się chce.
1: I to właśnie w tej Łodzi wyrabiano takie tkaniny, materiały?
0: Babcia Janeczka mówiła, że właściwie tylko to robiono.
1: Nic innego?
0: No i inny przemysł w Łodzi to praktycznie nie istniał. No
1: jasne.
0: Powstawały tam fabryki, w których produkowano materiały na ubrania.
1: A, super. Czyli tam wszyscy mieszkańcy pewnie chodzili pięknie ubrani.
0: No, tego to akurat nie wiem. Choć te materiały, z których babcia Janeczka uszyła mi kurtkę i spodnie bojówki, to bardzo mi się podobają.
1: Mhm. Są takie kolorowe i takie miłe w dotyku.
0: Hej, ty trzymasz mnie za kurtkę?
1: No, chciałem sprawdzić, czy jest miły materiał.
0: Kto jest miły?
1: Materiał w dotyku. A ten z twojej kurtki jest naprawdę miły. Bardzo miły.
0: A widzisz, mówiłem ci.
1: Myślisz, że babcia Janeczka to i mnie by taką kurtkę i takie spodnie uszyła?
0: Nie wiem. Trzeba by sprawdzić.
1: O, jeszcze do tego takie bojówki, spodnie takie z takimi kieszeniami jak twoje.
0: Wiesz co, Michasiu? Teraz sobie przypomniałem. Obawiam się, że cały materiał już został wykorzystany.
1: Ten materiał z zapasów twojej babci?
0: No tak.

0: Tak, przeleżał u niej w szafie wiele lat i dopiero niedawno wpadła babcia Janeczka na pomysł, co można z niego zrobić.
1: I co zrobiła?
0: No jak to co? Te bojówki i kurtkę. A ten materiał to kupiła, gdy jeszcze studiowała w Łodzi.
1: Czyli kiedy?
0: Nie wiesz. Studiuje się wtedy, gdy się skończy szkołę.
1: Ale po co?
0: No, żeby sobie poprawić swoją wiedzę.
1: I babcia Janeczka studiowała w Łodzi?
0: Mhm. I to swoje studiowanie nazywała jakoś tak z plastiką...
1: Plastykologość.
0: No, może tak. Nie, no chyba...
1: Longość. Plastynkolongość.
0: No teraz sobie nie przypomnę. Aha. Chyba nie tak.
1: I to wtedy kupiła te materiały na twoją kurtkę i bojówki?
0: No tak, tak przynajmniej mi powiedziała.
1: Wiesz co? Skoro babcia Janeczka nie ma już materiału na kurtkę i bojówki dla mnie, to może my sami odwiedzimy tę Łódź.
0: Czekaj, ale tej Łodzi to chyba już nie ma.
1: Jak to nie ma? Nie ma tej Łodzi z materiałami, które kupiła babcia Janeczka?
0: Nie, nie ma tej Łodzi z jej młodości.
1: Jak to? A skąd ty to wiesz?
0: Bo przecież studiuje się, kiedy się jest młodym.
1: A to nieprawda, pan Paweł, kolega dziadka Ignacego, studiuje na uniwersytecie.
0: Na jakim znowu uniwersytecie?
1: Takim specjalnym, nazywa go Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
0: No dobrze, ale jak studiuje, to pewnie jest młody.
1: A wcale, bo nieprawda, bo jest nawet starszy od dziadka i kiedyś był harcerzem.
0: Naprawdę był harcerzem?
1: No, bo dziadek często do niego mówi stary druchu.
0: A, zgadza się. Druh to taki młodszy harcerz. Czy...
1: To co? Wybierzesz się ze mną w podróż do Łodzi?
0: Ja wolałbym pospacerować po parku. A może odwiedzimy plac zabaw? Co ty na to?
1: Tobie to będzie fajnie. Spacerować w nowej kurtce, w nowych spodniach, bojówkach z kieszeniami.
0: Wygodne są, to prawda.
1: A ja takich nie mam. Ale gdybym miał takie spodnie, bojówki z kieszeniami jak ty i taką kurtkę, to na pewno bym pospacerował z tobą, na pewno.
0: Uważnie?
1: Tak. Myślisz, że babcia Janeczka uszyłaby takie jak ty masz dla mnie?
0: Ale co by miała uszyć?
1: No te spodnie, bojówki z kieszeniami i kurtkę.
0: Ale przecież już ci mówiłem, że nie ma już takiego materiału.
1: Ale gdybyśmy go zdobyli w tej Łodzi, tylko musimy się tam wybrać.
0: No ale ta Łódź... Tu leży chyba kilka tysięcy kilometrów od Warszawy.
1: Na oceanie? Tak daleko?
0: Nie, no jak się chcesz tam dostać?
1: Czekaj, wiem. Chyba zapomniałeś o naszym historycznym, magicznym albumie.
0: No, ale on przenosi tylko do bardzo dawnych czasów, gdy świat dopiero powstawał.
1: Ale przecież to miasto Łódź to też musiało mieć kiedyś swój początek dawno, dawno temu, tak?
0: No tak myślę.
1: To skoczymy tam na chwilę, wybierzemy materiał w jakiejś fabryce materiałów
0: i
1: później to już tylko wizyta u babci Janeczki.
0: Ale babcia Janeczka mówiła, że przy szyciu oczy jej się męczą.
1: To weźmiemy krople do oczu, no jakich używa Leszek.
0: Krople do oczu?
1: No, jemu te krople zawsze pomagają. No nie daj się prosić, chcę wyglądać tak jak ty.
0: No może i tak, może to by było i fajnie, gdybyśmy wyglądali podobnie, co
1: jak
0: nie?
1: Bracia, super by było duży i mały.
0: No dobrze, to odwiedźmy twojego dziadka.
1: Ale po co chcesz jeszcze odwiedzać dziadka Ignacego? Nie umiesz szyć.
0: No przecież historyczno-magiczny album. Czy przypadkiem nie leży na jego strychu?
1: Tak, masz rację, zupełnie o tym zapomniałem.
0: No, nie ma się co dziwić. Już dawno nie odbywaliśmy podróży w czasie.
1: Wzrok chyba, nie?
0: No.
1: Wiem, a potem były wakacje i potem było mnóstwo innych zajęć.
0: To co? W takim razie czas wrócić do podróży, które ukażą nam świat sprzed wieków.
1: No nareszcie.
0: Czas już opuścić twój pokój, Michasiu, a potem biegiem przez las do dziadka Ignacego.
1: Do dziadka!

0: A, proszę, proszę. Zapraszam. Drzwi otwarte, chłopcy.
1: Dziadku, dziadku, potrzebujemy albumu. No wiesz, tego albumu, który przenosi w czasie.
2: Witaj, dziadku Michasia, bo wiesz, my chcemy odwiedzić łódź.
0: A, rozumiem. Jaką łódź? Morską? Jeziorską?
2: Nie, to takie miasto, w którym studiowała babcia Janeczka.
1: A kiedy studiowała, to kupiła materiał na kurtkę i bojówki, spodnie z kieszeniami dla Adasia.
0: Te

0: Te, co masz na sobie?
1: Tak, tak.
0: To jej dzieło?
1: To fajna kurtka i bojówki, co nie?
2: I ja też bym chciał takie mieć, ale Adaś mówi, że babci Janeczka to nie

0: są w Polsce o wiele starsze polskie miasta, takie jak Kraków, Gdańsk, Kalisz, Toruń.
1: Ale tylko w Łodzi produkowano takie materiały, z których babcia Janeczka uszyła mi to, co mnie uszyła.
0: A to prawda, Łódź przez wiele lat słynęła z przemysłu włókienniczego.
1: Mówiłem Michasiowi.
2: To co, dziadku, możemy pożyczyć magiczny album?
1: No, bardzo szybko z tej Łodzi wrócimy, bo babcia Janeczka musi mieć trochę czasu.
0: Babcia Janeczka?
1: No tak, na użycie kurtki i bojówek dla Michasia. A dzisiaj chcemy iść na spacer.
2: Gdy już będziemy tak samo ubrani, jak duży i mały brat.
1: Właśnie.
0: Album jest tak samo mój, jak i wasz. Wiecie, gdzie go znaleźć.
2: Dzięki, dziadku.
1: Tak.
0: Aha, przypominam jeszcze o bańkownicy i mleku wielbłądzicy.
1: No tak, jeszcze mleko wielbłądzicy.
2: Z którego powstaje chmurka, w której my siedzimy jak w takim baloniku. Będziemy podróżować w nim.
1: A jeszcze proszek.
2: A proszek, no tak.
1: Zdjęcie
2: tak,
1: w albumie.
2: Tak. Dobrze, że o tym wszystkim nam przypomniałeś, dziadku, dobrze.
1: Zaraz to wszystko przyniosę.
2: Przyniesiemy razem.
1: Dobra.
2: A gdzie mam szukać tej Łodzi?
1: W albumie.
0: Najlepiej na stronach poświęconych Polsce.
1: No tak.
2: Tyle gdzie?
1: Łódź leży w Polsce.
2: W Polsce. Mhm.
1: Tu są jakieś zdjęcia z polskimi miastami.
2: O, czekaj, po koszmoku. O, Warszawa jest. O, tak. Lublin. Ale gdzie ta Łódź?
1: Tu jest Łódź.
2: Nie żartuj. Tak. To jest zdjęcie Łodzi?
1: Mhm.
2: Ta Łódź to wcale nie przypomina wielkiego miasta.
1: Może nie wszystko widać na zdjęciu. Dopiero na miejscu przekonamy się na własne oczy, jak ta Łódź naprawdę wygląda.
2: Jakoś tak szaro na tym zdjęciu wygląda. Bardzo ponuro jakoś, wiesz, bardzo ponuro.
1: Nie marudź, Michasiu, tylko włączaj bańkownicę.
2: O, już bulboni się. Teraz tylko trzeba wypowiedzieć magiczną formułę.
1: No a najpierw wziąć łyk mleka i posmyrać się w nos piórkiem.
2: A no taki mocno kichnąć.
1: Tak. Położyć palec na zdjęciu w albumie.
2: Posypać pyłem z czubka piramidy.
1: To proste.
2: I jeszcze wypowiedzieć zaklęcie.
1: Oczywiście, to co? Do roboty.
2: Do roboty.
1: Hapsik!
2: Hapsik!
1: Wietrze, przyjacielu, przygód wiej.
2: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego.
2: W albumie Floriana pokazanego.
1: I przez nas palcem wskazanego.

0: Witajcie!
1: Udało się. Dziadku, wróciliśmy.
2: Tak, wróciliśmy.
0: Tak sobie pomyślałem, że kiedy będziecie spadać z bańko chmurki na podłogę, to strasznie się potłuczecie.
2: Dziękujemy za ten chrust.
1: A całkiem mięciutko było.
2: Tak.
0: No tak, bo przyniosłem ile tylko się dało suchych liści.
2: I gałęzi też trochę.
0: No, trochę.
2: Bardzo dziękujemy i dzięki temu to nie było takie twarde lądowanie.
0: A wyprawa się udała? Bo coś długo was nie było.
2: Jeszcze jak, ale było super.
0: Ale żadnego materiału na spodnie i kurtkę dla Michasia nie widzę.
2: Ale my wcale szybko z tej łodzi nie wróciliśmy. Wyobraź sobie, dziadku, że byliśmy tam cały rok.
0: Nie no, dla mnie wasza wyprawa trwała parę minut.
2: No ale wiesz, tak to jest z tym magicznym albumem. Widocznie podróże dzięki niemu są tak magiczne, że czas inaczej płynie.
1: I przez cały rok pomagaliśmy takiemu panu.
2: No, nazywał się Poznański.
1: Chociaż Poznański powinien budować Poznań, a nie Łódź, co nie?
2: Wyobraź sobie, dziadku Michasia, że budowaliśmy miasto.
1: Miasto Łódź?
2: No.
1: I to właściwie od samego początku.
2: I byliśmy budowniczymi.
1: Byliśmy.
2: Najpierw fabryki, a potem pałacu.
1: Ja miesiałem za...

0: Naprawę murarską. I wiesz co, dziadku? Jestem w tym doskonały.
1: O, super.
2: A ja tu układałem cegły, żeby powstawały ściany.
1: Brawo.
0: Bo wtedy, kiedy my byliśmy w tej łodzi, to wszyscy ją budowali.
2: Bo jak tam przybyliśmy, to nic.
1: No proszę.
0: Ledwie parę chatek było.
2: A potem zjechali się ludzie.
0: I to różni ludzie, którzy mówili różnymi językami.
2: Zjechali się i zaczęli budować miasto.
1: Kto by pomyślał?
0: Niesamowite, co?
2: I to miasto, ta łódź to powstała normalnie z niczego.
1: O, jestem z was dumny.
0: Chciałbym zobaczyć, jak teraz wygląda ta łódź, co my ją budowaliśmy.
2: No, też bym chciał zobaczyć.
1: Chłopcy, zabiorę was w takim razie w podróż do łodzi. Pojedziemy moim Frodziem i przekonacie się, że dzisiejsza Łódź to wielkie miasto, trzecie pod względem ludności w Polsce.
0: A z tym materiałem na kurtki i bojówki dla mnie, to nie jest tak, jak mówisz, dziadku.
2: Pan Poznański za to, że pomagaliśmy przy budowaniu jego fabryki i pałacu...
0: Dał nam prezent. Mnie dał taki prezent. O!
2: To materiał z jego fabryki. Pierwszy, jaki w jego nowej fabryce wyprodukowano.
0: Co prawda nie będę miał takiej kurtki i bojówek jak Adaś, ale teraz to nieważne.
2: Ważne jest to, że widzieliśmy, jak powstaje miasto.
0: Jak powstaje z niczego, bo tam nic nie było, takie błoto. A potem domy, fabryki, pałace.
2: I myśmy Łódź opuścili, a ci wszyscy ludzie dalej ją budowali.
1: I dlatego wsiądziemy do Frodzia i zobaczymy, jak miasto Łódź wygląda teraz.
2: Hurra, pojedziemy, fajnie.
1: Powiem wam, że będzie to dla was wielka niespodzianka.
2: Naprawdę?
0: Tak? A jaka?
2: Właśnie.
1: Fabryka pana Poznańskiego to już nie jest fabryka włókiennicza.
2: Naprawdę? A to co tam jest teraz?
1: Powstało tam jedno z największych centrów handlowych w Europie.
2: Centrum handlowe?
0: Taki duży sklep?
1: Nazywa się Manufaktura. To co, basałyki, zrobimy sobie wycieczkę do Łodzi?
0: Jak najbardziej, dziadku, pewnie.
2: A jak wrócimy, to babcia Janeczka na pewno szybko upora się z twoją nową kurtką i spodniami bojówkami.
0: Ale super! 'Kończymy dziś przygodę?
3: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
3: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki.
3: Ja też oddech chciałbym złapać.
0: Siądź na ławce obok dróżki.
3: Florianowi dziękujemy.
0: Album znów zamknięty czeka.
3: Aż w następną popłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
3: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co niemiara.
3: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
3: Niespodzianki z dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
3: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
3: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
3: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
3: kartę nową wybierzemy,
0: znów zaklęcie wypowiemy
3: i was w podróż zabierzemy.
0: Ale chyba nie dziś.
3: Dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
3: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
3: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
3: I słuchacze się zmęczyli?
0: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
3: Nie, ale chyba nie wszystkie.
0: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
3: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie?
3: To jest bardzo ciekawie.
0: Aż mi burczy w brzuszku.
3: No chyba żartujesz.
0: O, proszę, słyszałeś?
4: Chłopcy, gdzie jesteście?
1: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
4: A mamy dla was ciekawą propozycję.
1: Miasiu, Michasiu.
4: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
3: Już idziemy.
0: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
3: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
1: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
4: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
3: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
4: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
1: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
4: Zgadniecie, kogo spotkali?
1: W średniowieczu? Przed potopem?
4: Przed wiekami, w odległych krańcach?

0: świata?
1: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
0: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ale teraz już koniec.
2: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
3: Albo troszeczkę zjeść?
0: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
3: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
2: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
1: Do usłyszenia w następnym podcaście Wasałyki.
0: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
1: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
1: waszych ulubieńców misia i smoka.
3: Do usłyszenia!
2: Do usłyszenia, pa pa!
3: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Pan Marcin plecie Antony.
1: Z czego plecie?
0: Ano z łyka. Taki Andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powypija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie. Nie wierzyć,

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata lubi oglądać telewizję. Często to lubi. I mój tata jest bardzo zajęty. Ale fajnie jest z nim grać w piłkę. Fajnie się z tatą układa Lego. I czasami się z nim spaceruje. I życzę ci tata wszystkiego dobrego. W dzień taty. Piotrek.
2: Autopromocja.
3: Magiczna mapa?
4: Jest.
3: Perłowa szpila?
4: Przygotowana.
3: A smoczy apetyt na podróże?
4: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
3: No to ruszam.
4: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
3: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
3: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
4: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
3: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
4: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.
0: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak i Radiowa Świetlica. Zaczynamy nasze radiowo-popołudniowe spotkanie pełne śmiechu i dobrej zabawy. Jesteśmy dzisiaj z wami do 18:00.

was bardzo, bardzo, bardzo gorąco i nie tylko was, bo witam także wszystkich tatusiów, którzy są dzisiaj z nami w dniu waszego święta. Drodzy tatusiowie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia płyną od całej naszej redakcji Polskiego Radia Dzieciom wprost do was. No i myślę, że w ten sam sposób również przyłączamy się do życzeń waszych wspaniałych pociech, naszych doskonałych słuchaczy. Dzisiaj oczywiście nasza radiowa świetlica upłynie pod hasłem taty, no bo przecież jak mogłoby być inaczej w dniu jego święta. I dlatego właśnie od tego pytania chciałam zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Za co najbardziej lubicie swoich tatów? Za wspólne zabawy, śmieszne żarty, pomoc w trudnych chwilach, trudnych zadaniach domowych z matematyki, no bo niby zadań domowych nie ma, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. Tabliczkę mnożenia trzeba wykuć na pamięć, tak czy siak. I wiadomo, że nie robi się tego w szkole, tylko oczywiście w domu. A może za coś zupełnie innego najbardziej na świecie kochacie swojego tatę? Dzisiaj koniecznie będziemy zadawać wam takie pytania, a wy koniecznie musicie nam na nie odpowiedzieć. 22 645 20 55. Jeżeli macie ochotę również pozdrowić, złożyć życzenia swoim tatusiom, to także korzystajcie z tego numeru telefonu, dzwońcie do nas i składajcie życzenia swoim tatusiom. No, ale oczywiście, oczywiście ja bardzo chętnie dowiem się również jak największej ilości rzeczy dotyczących tego, w co lubicie się bawić i jak spędzacie swój wolny, wspólny czas.

0: Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy wspólnie świętujemy Dzień Ojca. To wszystko dlatego, że 23 czerwca, a dzisiaj ten dzień właśnie mamy w kalendarzu, obchodzimy w Polsce Dzień Wszystkich Tatusiów, Ojców, Tatek i Tatków. To jest doskonała okazja do tego, żeby powiedzieć swojemu tacie coś miłego, podziękować za wspólnie spędzony czas, przypomnieć sobie jakieś najpiękniejsze rodzinne przygody. Och, powiem wam szczerze, że tak naprawdę to jest mnóstwo możliwości. Bardzo jestem ciekawa, czy Ola złożyła już życzenia swojemu tacie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Olu, złożyłaś już życzenia tacie?
1: Mój tata pojechał do pracy, jeszcze go nie mam w domu.
0: Ach, no to miałaś cały dzień na to, żeby sobie to wszystko przemyśleć. I jakie to będą życzenia?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Czyli tak trochę zostawiasz wszystko na ostatnią chwilę.
1: Mhm.
0: A jakie życzenia chciałabyś tacie złożyć?
1: Na przykład wszystkiego najlepszego z okazji, Dnia Ojca.
0: No, super. I czego tacie można życzyć? Co tato lubi robić albo jeść?
1: Tata lubi robić na przykład bawić się.
0: O, a macie jakąś swoją wspólną, ulubioną zabawę?
1: Tak.
0: Co to za zabawa?
1: Bawimy się na trampolinie.
0: A, wspólne podskoki na trampolinie. Kto skacze wyżej?
1: Aha.
0: No i kto wygrywa?
1: Tata.
0: Ach. Przyjdzie taki moment, uwierz mi, że ty zaczniesz wygrywać i będziesz wyżej skakała na trampolinie. A gdybyś mogła wybrać się w podróż ze swoim tatą, to gdzie byście się udali?
1: Do Chorwacji.
0: A dlaczego akurat tam?
1: No bo mój tata

0: chcę bardzo, byście pojechać i ja.
1: Super, czyli macie takie wspólne podróżnicze marzenia, ale to też takie wakacyjne marzenia, więc kto wie, może uda się je zrealizować w tym roku. A właśnie macie już jakieś wakacyjne plany?
0: Tak.
1: I co to są za plany? Chcesz nam opowiedzieć?
0: Mhm.
1: To ja chętnie posłucham.
0: Ja z moją koleżanką Alą mieliśmy pojechać do Grecji albo do Chorwacji.
1: Ach, czyli jednak jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście w tej Chorwacji wylądujecie i będziecie mogli sobie ją wspólnie z tatą zwiedzać. No, podejrzewam, że nie tylko z tatą, no, ale dzisiaj jest dzień wszystkich tatusiów i to na tacie będziemy się skupiać. Słuchaj, a czy ty wiesz, jaki może być taki wymarzony prezent, o którym myśli codziennie twój tato?
0: Chipsy i chipsy.
1: Aha, czyli po prostu relaks i odpoczynek?
0: Tak.
1: No to słuchaj, to może właśnie takie życzenia trzeba tacie zaserwować. Dużo odpoczynku, słoneczka, relaksu i skakania na trampolinie. Co ty na to? Z takich życzeń tato byłby zadowolony? No to świetnie, to właśnie takie życzenia serwujemy dzisiaj twojemu tacie, tylko jeszcze powiedz proszę, jak twój tato ma na imię?
0: Marcin.
1: No to tato Marcinie, takie życzenia specjalnie od córki Oli w twoją stronę teraz zostały wypuszczone i zaserwowane i nasze krasnoludki, które obiecały mi dzisiaj, że będą te wasze życzenia roznosić. Co prawda jeszcze ich tutaj nie widzę, nie ma ich, ale już wypisuję na karteczce te twoje życzenia. O, właśnie tu. I przekażę je krasnoludkom. Także możesz być pewna, że one na 100% do twojego taty dotrą. Bardzo, bardzo ci pięknie dziękuję, Olu, za rozmowę. A może masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić oprócz taty?
0: Tak.
1: Kogo pozdrawiamy?
0: Mamy, moją siostrę Jurkę, babcię, dziadka i cały świat.
1: Super pozdrowienia. Oczywiście się do nich także przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc ci uśmiechu, najwyższych podskoków na trampolinie i kolorowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa.
1: Wy również możecie do nas zadzwonić i poopowiadać o swoich tatusiach. 22 645 20 55. Ten numer jak najbardziej jest do waszej dyspozycji. Dzwońcie, składajcie życzenia swoim tatom, opowiadajcie o waszych wspólnych planach wakacyjnych, marzeniach i ulubionych zabawach.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
3: A może cudnie?
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Hakuna Matata to piosenka, która pochodzi z filmu animowanego, ale także i fabularnego, można tak śmiało powiedzieć, bo przecież w 2019 roku to i taka wersja pojawiła się w kinach. To jest piosenka z tego właśnie filmu, a pojawiła się ona w naszej radiowej świetlicy, dlatego że kiedy myślę sobie o bajkowych tatusiach, no to oczywiście pierwszy w kolejności pojawia się w mojej głowie tata Muminka, bo to chyba jest najpopularniejszy tatuś w bajkowym świecie, ale zaraz za nim na mojej liście super tatusiów pojawia się właśnie Mufasa, czyli tata Simby, głównego bohatera. Jest jeszcze jeden bajkowy tata, który zawsze z tyłu mojej głowy się pojawia, kiedy myślę o tym bajkowym świecie, i to jest tata małej syrenki Arielki, Tryton, który bardzo się o nią martwił, chociaż wydawałoby się, że jest niezwykle srogi, zabrania swojej córce wielu rzeczy, na które ona ma ochotę, to tak naprawdę robi to wszystko tylko i wyłącznie w dbałości o jej bezpieczeństwo, o jej zdrowie, o jej przyszłość. No nawet przecież oddaje swoją koronę złej morskiej wiedźmie po to, by ocalić Arielkę. Na szczęście wszystko tam dobrze się kończy, a ciekawa jestem, czy wy macie takich swoich bajkowych albo literackich ulubionych tatusiów, a może filmowych? Jeżeli tak i chcielibyście nam o nich opowiedzieć, to śmiało oczywiście możecie do nas zadzwonić. Możecie także do nas dzwonić z życzeniami dla swoich tatusiów. Na przykład tak, jak zrobiła to teraz Noemi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Noemi, ile masz lat?
1: 6.
0: A powiedz mi proszę, jak ma na imię twój tata?
1: Krzysiu.
0: Bardzo ładne imię. A ty jak sądzisz?
1: Ładne.
0: Ładne, też mi się wydaje, że ładne. Za co najbardziej lubisz swojego tatę?
1: Za to, że mnie trochę wozi do przedszkola.
0: O, super, myślałam, że powiesz, że za to, że się dzieli z tobą swoimi słodyczami. Bo ja swojego tatę za to najbardziej lubię, że się ze mną dzieli swoimi cukierkami, naprawdę. Bo mój tato kocha słodycze, zresztą tak samo jak ja. I zawsze jak odwiedzam moich rodziców, to się dzieli ze mną swoimi słodyczami. Ale twój tato odwozi ciebie do przedszkola i to też jest super, fajny taki wspólny czas. O czym wtedy rozmawiacie?
1: O niczym, po prostu sobie jedziemy.
0: A może planujecie dzień albo weekend?
1: Nie.
0: Nie, tak po prostu sobie jedziecie. A słuchacie jakiejś muzyki?
1: Tak.
0: I jakie to są piosenki? Takie bardziej, które podobają się tacie, czy takie, które bardziej podobają się tobie?
1: Ogólne.
0: Różnie, trochę czegoś fajnego dla taty i trochę czegoś fajnego dla ciebie. No i super, bo wtedy to jest uczciwe. Każda strona jest zadowolona. A co najbardziej lubisz robić ze swoim tatą?
1: Grać z nim w gry.
0: A jakie gry? Takie planszowe, komputerowe, czy jakieś przez was tylko wymyślone?
1: Planszowe.
0: I jaką macie taką ulubioną grę?
1: Statki.
0: Och, gra w statki jest świetna. Świetna. Kto częściej wygrywa? Powiedz proszę.
1: Ja.
0: No gratulacje.

0: wakacje. Cudownie. Ja zawsze mam największy problem z ustawieniem tego statka, który jest na cztery te kwadraciki. Zawsze po prostu jako pierwszy jest on u mnie wystrzelany, więc to wcale nie jest takie łatwe zadanie. Gratuluję ci zatem ogromnie, że udaje ci się zwyciężać. A powiedz proszę, Noemi, czego życzyłabyś tacie w dniu jego święta? Swojemu tacie oczywiście, tacie Krzysiowi.
1: Żeby wesoło spędzał zawsze dni.
0: Bardzo miłe życzenia, bardzo miłe, bardzo piękne. My się oczywiście do tych życzeń przyłączamy jako cała redakcja Polskiego Radia Dzieciom. A powiedz proszę, czy chciałabyś jeszcze kogoś oprócz taty pozdrowić?
1: Mamę, wujka, prababcię i cały świat.
0: Bardzo ładne pozdrowienia. Do nich także się oczywiście przyłączamy i ciebie również bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, kolorowego, uśmiechniętego popołudnia. Masz już jakąś niespodziankę albo prezent dla taty przygotowany?
1: I panią Martę też.
0: Dziękuję pięknie. Jeżeli o mnie oczywiście chodzi. Albo możemy wszystkie pani Marty pozdrowić. Na pewno będzie im niezwykle miło. Powiedz mi proszę, Noemi, czy już masz jakąś niespodziankę dla taty?
1: Narysowałam dzisiaj w przedszkolu, bo mamy za 4 dni zakończenie roku szkolnego i narysowałam dla taty z kolu laurkę taką, którzy wszyscy zrobili.
0: Super! To na pewno tata będzie zachwycony, jak dzisiaj...
1: Czyli całą swoją rodzinę. Brat, siostra, ale ja nie mam żadnego brata ani siostry.
0: To na pewno tato się będzie bardzo, bardzo cieszył, jak od ciebie otrzyma taki własnoręcznie przygotowany prezent, taką wspaniałą laurkę i do tego wszystkiego pewnie przytulasy, uściski, całusy i życzenia oraz pozdrowienia. Noemi, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jak powiedziałam, życzę udanego, kolorowego, słonecznego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Opowiadałam wam o tacie małej syrenki, prawda? No i to chyba jest bardzo dobry moment, by i z tej bajki pojawiła się piosenka w naszej radiowej świetlicy. Za moment na morza dnie. Ale wiecie co? Pozwólcie, że zdradzę wam pewną tajemnicę. Bo zerkam, co tam się dzieje przed wejściem do studia Polskiego Radia Dzieciom i widzę, że Kasia stoi z naszymi gośćmi. A kto to taki? O tym przekonacie się zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas

Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Akademia Pana Kleksa. No nie mogę sobie przypomnieć, czy tam był jakiś słynny tata? Może wy mnie poratujecie. 22 645 20 55 przypomnijcie, proszę, bo ja nie do końca jestem w stanie sobie przypomnieć. Chociaż jak tak teraz sobie o tym myślę, to pan Kleks właściwie, no można byłoby powiedzieć, że jest takim tatą, który przytulał i przygarniał wszystkich swoich podopiecznych. No, ale słuchajcie, na razie zostawiamy Akademię pana Kleksa i zajmiemy się naszymi gośćmi, bo wspominałam wam przed piosenką, że zauważyłam, że Kasia z kimś stoi przed naszym studiem. Dzień dobry, moi tajemniczy goście.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witamy.
0: Razem z nami tata Wiktor i syn Antoni. Drodzy panowie, jak miło was gościć w mojej radiowej świetlicy. Piąteczka. No ja siedzę trochę za daleko. Nie dam rady wam przybić piątki, ale na piosence. O, dobra, jest piąteczka. A my sobie taką wirtualną zrobimy. Cio! Doskonale. Kto wpadł na pomysł, by dzień taty spędzić w Polskim Radiu dzieciom?
1: Mój tata.
0: Tak. O, czyli to było takie życzenie, marzenie taty?
2: Tak, troszeczkę tak. Bardziej to, żeby pokazać synowi, jak wygląda radio od tej drugiej strony, jak wyglądają ludzie, jak wygląda studio, co się za tym kryje przede wszystkim. A że była propozycja, trzeba korzystać.
0: Dokładnie, ale ja wiem też, że wy jesteście naszymi wiernymi słuchaczami i bardzo często towarzyszycie nam podczas naszych audycji, co prawda słuchając, dzisiaj po raz pierwszy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. No i Jantek, jak tam, Antek, podoba ci się tutaj?
1: Mega.
0: A coś byś zmienił w naszej radiowej świetlicy?
1: Nie za bardzo.
0: Nie za mało maskotek?
1: No, można by trochę to powiększyć.
0: Troszkę więcej by się przydało. Wiesz, też się ostatnio nad tym zastanawiałam. A kolor, jak ci się podoba? Bo ten zielony to jest po prostu mój ukochany kolor. Ale może jeszcze jakiś by się przydał?
1: Niebieski.
0: A, jeszcze trochę niebieskiego. No, ale słuchaj, po tej stronie, jak spojrzysz tak trochę wyżej, to jest to błękitne niebo, to... Może być? Liczy się?
1: Tak, liczy.
0: No to całe szczęście. A jak się tacie podoba u nas?
2: Super, super ludzie, super atmosfera, bardzo ciepłe przyjęcie. No, nie spodziewałem się niczego innego. Z uśmiechem przywitani. W gmachu Polskiego Radia pierwszy raz, więc no, wszystko co najlepsze.
0: A powiedzcie mi proszę, czy takie wspólne wypady, takie wspólne przygody, no bo wizyta w Polskim Radiu Dzieciom to jest przecież taka przygoda, to jest coś, co lubicie robić najbardziej razem?
1: No tak.
0: Czy jest coś innego? Nie wiem, grać w piłkę wolicie?
1: Sam nie wiem.
2: Sam nie wiesz, to może ja podpowiem. Staramy się, że tak powiem, aktywnie spędzać czas bardzo mocno. Żona, że tak powiem, jest osobą, która lubi dom i nas troszeczkę stopuje, za co serdecznie jej dziękuję. Bo on jest takim jakby mirem domowym, natomiast my cały czas coś musimy robić i tak naprawdę co tydzień gdzieś coś z kimś, a to mecze, a to wyjazdy, a to pokazy, cały czas coś się dzieje, ale ten dynamizm tak naprawdę nas chyba napędza do działania, ale przede wszystkim też zacieśnia więzy pomiędzy syn ojciec, syn mama, mama syn, i to jest to ciekawe i to jest coś fajnego, co warto robić i warto to pielęgnować, więc jeżeli można taką przygodę nawet mini tutaj kilka kilometrów odbyć, no to trzeba to zrobić.
0: Czyli na brak pomysłów na wspólne spędzenie czasu nie narzekacie?
1: Nie.
0: Antek, a przypominasz sobie jakąś taką waszą ostatnią szaloną przygodę albo szalony pomysł, który zrealizowałeś z tatą? Co to było takiego zabawnego? Albo szalonego?
1: Jak chyba byliśmy na pokazach samolotowych.
2: Tak, tutaj syn lubi samoloty, troszeczkę zaszczepił mnie, ja to trochę kontynuuję, zresztą widać też, łączymy siły, bo ja tutaj lotniczo, syn piłkarsko, ale wymieniamy się, natomiast lubimy jeździć, patrzeć na szybkie jety, ale też na transportowce, co się dzieje w powietrzu, na ziemi, no i fajnie się bawić przede wszystkim.
0: Ale to jest super, co teraz powiedzieliście, moi drodzy panowie, bo wszyscy często mówią o tym, czego dzieci mogą się uczyć od swojego taty, ale zapominamy o tym, że tatusiowie też się mogą od swoich dzieci wiele nauczyć.
2: Cierpliwości, tak?
1: Cierpliwości. No tak, tak.

0: Ale też otwartości na nowe pasje, na nowe pomysły.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Czasami są takie rzeczy, których nie chce się, albo no po pracy człowiek nie jest w stanie, to przychodzi młody człowiek i chodź, pogramy w piłkę. Takie prozaiczne dosyć, natomiast no idziemy, gramy, tak? Więc to tak, to jakby działa z i do. Z człowieka młodego do starszego i ze starszego do młodego. Tak naprawdę fajnie jest, jak się przenika i gdzieś tam są wspólne pasje i wspólne marzenia. No i tyle tak naprawdę.
0: No to ja teraz o takie wspólne wasze hobby chciałabym zapytać, bo tutaj już słyszałam, że samoloty, tak, jest trochę wymiana, jest futbol, a macie takie wspólne zainteresowania?
1: Co w zimie robimy?
0: No śpimy jak niedźwiedzie.
1: Co w zimie robimy?
2: No jeździmy na nartach.
1: Okej. Okay. A na przykład w lato, jak jest ładna pogoda i jedziemy nad wodę, to co robimy?
2: Kąpiemy się.
1: Kąpiemy się. A pływamy na czymś?
2: Na skuterach wodnych.
1: Też. A żeglujemy?
2: Tak.
1: Okej. Okay. I podoba ci się to?
2: Mega.
1: No i super, o to chodzi.
0: Czyli z tego, co ja słyszę, to tak naprawdę waszą największą wspólną pasją i takim pomysłem na wspólne spędzanie czasu to jest właśnie to aktywne spędzanie czasu, głównie uprawiając jakiś sport.
1: Też.
2: Tak.
1: Też.
2: No masz rację.
0: Ale jesteście tajemniczy.
1: Jeżeli można to nazwać sportem, to jak najbardziej. Natomiast lubię też chodzić do teatru czy do kina tak bardziej statycznie, jeżeli można to w ten sposób powiedzieć. Ale tak, aktywność to chyba nasza domena, która dominuje i lubimy, jak coś się dzieje, bo oczywiście, nie wiem, będąc na pokazach, można pograć piłkę, będąc na piłce, można pośpiewać i cały czas coś się dzieje. Ale też lubimy słuchać polskiego radia i audycji tutaj z państwem związanych. Ostatnio chcieliśmy pójść na orkiestrę. Boże, nie pamiętam.
0: Na Alfabet Orkiestry, na pewno nasze flagowe, tak, wspaniałe koncerty.
1: Rewelacja. Muzycy po prostu pokazują pełną klasę i kunszt. Coś niesamowitego. Mam nadzieję, że prędzej czy później się pojawimy, bo no, coś niesamowitego i chcielibyśmy też to przeżyć. Byliśmy zaproszeni w ogóle, tylko że Tosiek miał wtedy urodziny i niestety no nie mogliśmy, ale myślę, że to jest nie pytanie czy, tylko kiedy.
0: Tylko więc kiedy, myślę, że zdecydowanie, bo teraz co prawda wakacyjna przerwa nastąpiła, ale od nowego roku szkolnego myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy, że te koncerty wrócą.
1: Super.
0: Więc śledźcie koniecznie terminarzu Orkiestry Polskiego Radia i wspólnych koncertów z Polskim Radiem Dzieciom, właśnie w cyklu Alfabet Orkiestry, bo na pewno będzie możliwość wybrania się na to niesamowite wydarzenie i ucztę nie tylko muzyczną, bo chyba tak można
1: wizualną
0: śmiało
1: też. Wizualną też.
0: Dokładnie. Słuchajcie, a kto częściej wpada na bardziej szalone pomysły?
2: Oczywiście, że ja.
1: No, chyba, że ja.
2: No, co nie? Ty gadasz?
1: Nie?
2: Nie.
1: No dobra, okej. Okay. No jeżeli tak mówisz, to niech tak będzie.
0: A taki szalony pomysł, twój ostatni Antek, to jaki był?
2: Z kolegą biegaliśmy na pokazach wokoło i mój tata mnie tak szarpał, to było takie zabawne.
1: Tak, bo biegali wokół ludzi, my oczywiście oglądamy, jest cisza, spokój, a dwóch małych takich gagatków po prostu lata, biega, lata, skacze. Sprawiłem to przyjemność, więc nie mieliśmy nic przeciwko, natomiast
2: to dlaczego mnie szarpałeś?
1: Ja?
0: Nie, tata ci dawał na pewno sygnały, że może trzeba uważać na tych ludzi, bo nie są słupkami. Dokładnie, jak się przewrócą, to mogą mieć na przykład pretensje. Ale to jest niesamowite, bo to też pokazuje, jakim wulkanem energii są wszyscy młodzi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom i wy, drodzy tatusiowie, musicie za nimi nadążyć. No sorry.
1: Zdecydowanie tak, staramy się, ale czasami tą energię też trzeba troszeczkę ograniczyć, po prostu, bo nie nadąży starszy człowiek za takim młodym, więc no, staramy się sobie nawzajem pomagać tak naprawdę, ale też to ciało starsze, czyli tata czy mama tego młodego człowieka no, trochę folgować, żeby też no, wiedział, że są osoby starsze, że nie trzeba biegać, że nie można biegać, ale...
0: Albo jakie konsekwencje mogą być z tym związane, a oczywiście.
1: Czasami przemykamy oko. Tak? Więc...
0: No jasne. Normalnie. Ale słuchajcie, życie nie jest tylko słodkie i kolorowe i wysłane czekoladkami, ciasteczkami, cukierkami i innymi słodyczami.

0: czasami jest też słone, albo nawet gorzkie, bym powiedziała. I zapewne dochodzi od czasu do czasu do jakichś konfliktów między wami. No, proszę mi tu prawdę mówić, jest tak?
1: Tak.
0: No i kto pierwszy wtedy wyciąga rękę na zgodę?
1: No, chyba tata.
2: Generalnie walka o cukierki i o słodycze, bo młody człowiek uwielbia słodycze. Zresztą jechaliśmy do radia i Tosiek też powiedział: tato, kinderki, cukierki czekoladowe.
1: Kiedy?
2: No jak jechaliśmy do radia, tak? Były jeżyny, był rogal, a
1: było... To nie jest nic słodkiego.
2: No okej, okay, no dobra. To potraktujmy, że to nie jest nic słodkiego, tylko dodatek.
1: Sam tego nie wiem. Ale no. Okej, okay, bo jarzyny przecież mają cukier.
2: No mają cukier, fruktozę.
1: No, tak.
2: Ale, no dobra, no to dodatkowa rzecz, to uznamy, że to po prostu nie jest słodycz, tylko dodatek do
0: konflikt
2: całości.
0: O słodycze, no wiedziałam, że nie wiedziałam tak naprawdę, że łuki w mrowisko włożę.
2: Tak, Tosiek jest entuzjastą słodyczy, które uwielbia i tak naprawdę mógłby jeść cały czas, cały dzień i z żoną... Umawiamy się z Tośkiem, żeby najpierw posiłek, a potem łakocie i witaminy dla najmłodszych.
0: Dobra, ale wy mi tutaj oczu cukierkami, ciastkami nie zapychajcie, jak konflikty rozwiązujecie.
2: Jak konflikty rozwiązujemy?
1: Nie wiem.
0: Słowo przepraszam często pada?
1: Tak.
0: Pewnie?
1: Ale tata tego nie uznaje.
2: Ja nie uznaję. Nie, uznaję. Oczywiście staram się rozmawiać, bo czasami są takie sytuacje, gdzie no, czasami człowiek dorosły się zagotuje, czasami ten młody też da do wiwatu. Natomiast staram się rozmawiać i tłumaczyć, dlaczego tak jest, z czego to wynika i jakie rodzi konsekwencje, albo co może spowodować dla drugiej osoby, więc to też jest ważne. Słowa mają znaczenie, mają moc, więc takie słowo, które pani powiedziała, właśnie przepraszam, jest, no, ma potężne znaczenie.
0: I jeżeli też, jest szczere, prawda, a nie wymuszone.
2: Mhm. Tak, ale to takie słowa przepraszam, dziękuję, to na porządku dziennym. Staram się też ich uczyć, no bo umówmy się, no czasami to różnie bywa, ale staram się przede wszystkim rozmawiać ze sobą i wyjaśniać różnego rodzaju sytuacje, które są konfliktowe, tudzież no takie zapalne między nami, tak?
0: A za tak. Co Antek lubi swojego tatę Wiktora, a tata Wiktor swojego syna Antka? O to zapytam moich gości zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: poznajesz w nim?
1: Zająca!
2: Aida wyśpiewała nam piosenkę Zgadnij, co to jest za zwierzę. I ciekawa jestem, czy moi dzisiejsi goście, a tymi gośćmi są tata Wiktor i syn Antoni. Hello, witam was panowie ponownie.
3: Dzień dobry.
4: Siema.
3: Dzień dobry.
2: Czy wy macie jakieś swoje wspólne ulubione zwierzę? Czy macie zupełnie inne preferencje zwierzęce? Macie jakiegoś zwierzaka w domu?
4: Nie.
3: Nie mamy. A lubimy w ogóle zwierzęta, ale...
4: Delfina.
2: Delfina chciałbyś mieć w domu?
4: No!
3: No może nie było mi miejsca na tego delfina, bo nie miałem takiego dużego akwarium.
4: Przecież mamy ogródek połączony z wujkiem.
2: No i tam rachu-ciachu, basen wybudowany i delfin ma dom, nie?
4: No właśnie.
3: No okej, możemy mieć delfina, takiego małego, baby delfina.
4: Ale on urośnie.
3: Aha, i co wtedy z nim zrobimy?
4: Oddamy go do zoo.
3: Oddamy go do zoo, czyli wejdziemy na przechowanie, tak? Po prostu
4: tak.
3: Nauczymy go, pokarmimy, tak?
4: Tak, wszystko, jak przyjdziemy do zoo, to pewnie do nas przypłynie.
3: Aha, okej.
4: Okay. Może by już oswojony do nas.
3: Oswojony, tak? Żeby nas
4: tak,
3: się nie bał.
4: Tak, żeby nas się nie bał.
2: No, ale tutaj okay. Już plan...
4: Żeby nas nie oklapał.
2: Plan okay. Konkretny na domowe zwierzątko już jest, ja widzę.
3: Zdecydowanie. Ten delfin, tak, to super, super podejście, ale chyba takim przyziemnym...
4: Pies.
3: Tak, zdecydowanie, pies.
2: A jakaś konkretna rasa, Antek? Czy po prostu jakikolwiek piesek?
4: Tata, odpowiedz.
2: Duży, mały?
3: Znaczy, my w domu mieliśmy psa, zawsze mamy boksery.
2: To takie raczej spore pieski, wysokie.
3: Duże, ale rodzinne i dziecięce. Z kolei żona...
4: Nasz wujek miał psa, ale zginął.
3: Tak, odszedł za tęczowy most i go nie ma. Były małe, więc ten kontrast duży, mały był i... No, generalnie wszystkie psy,
4: chcę,
3: tak?
4: Chihuahuę.
2: Wiesz, że ja mam przyjaciółkę Chihuahuę właśnie w domu, na mnie czeka. Dziubek, pozdrawiamy cię! Czekoladowa Chihuahua, w ogóle jakikolwiek pies, to jest cudowny, wspaniały towarzysz nie tylko młodego członka rodziny, ale także i wszystkich starszych.
4: On jest pazerny.
2: Cudownym dopełnieniem rodziny jest pies. A jakby miał na imię ten pies, który być może się pojawi?
4: Ciastek.
2: Ciastek? Jak ciasteczkowy ten potwór taki?
4: Tak.
3: Tosiek ma też taką aurę wokół siebie, że jak ma dużo maskotek
4: Kapibara.
3: Fajnych, to nazywa je i wymyśla bardzo ciekawe imiona swoich pluszaków, którymi śpi i bierze je na wycieczki.
4: Kapibara.
2: I chyba lubisz też śpiewać trochę, co? A jak wybieracie się w jakieś podróże, to śpiewacie sobie w samochodzie?
4: Tak.
3: Tak, ostatnio jak jechaliśmy właśnie na pokazy, w ogóle też ciekawe doświadczenie, bo jechaliśmy kamperem i wspólnie słuchaliśmy polskich piosenek, polskich szlagierów, ale też piosenek...
4: Michaela Jacksona.
3: O, Michaela Jacksona, nie tylko, ale też piosenek z filmów dziecięcych, Edyty Górniak, czy...
2: I jaka jest ulubiona piosenka taty? Odpowiadaj, Antek.
4: Sam tego nie wiem.
3: Kolorowy wiatr.
2: Ach, wiesz z jakiej to bajki? Pocahontas. To wow. Jest taka bajka. Oj, chyba początek lat 90. ta bajka się pojawiła jakoś bardzo dawno temu.
3: Ale wspólnie śpiewamy, mi nie wychodzi.

0: Chodzi? Nie mam takiego głosu jak moja żona.
1: Ale mama tak ładnie śpiewa.
0: Tak, właśnie to chciałem
1: ona
0: powiedzieć.
1: Śpiewa Hakuna Matata, Elzę.
0: Mama robi wszystko co najlepsze, więc ten aksamitny głos prowadzi
1: jest
0: nas.
1: Ona jest też fajna.
0: A my jesteśmy tłem po prostu.
2: Ale super, że powiedziałeś o tym, że mama jest fajna, bo o to teraz chciałam się zapytać. Za co najbardziej lubisz swojego tatę?
1: Że nauczył mnie grać nawet w piłkę. Nauczył trochę, uczył mnie.
2: Udało mu się to?
1: Tak, udaje mu się to.
2: No to super, super. A za coś jeszcze lubisz tatę? Za jakieś takie trzy rzeczy to, chociaż dasz radę wymyślić?
1: Za to, że jest pilotem.
2: Wycieczek?
1: No, nie, ale już leciał samolotem, takim osobistym.
2: Czyli jest to dla ciebie sam. Takim wzorem, tak, do którego tak. Chciałbyś dążyć. Mega. Też chciałbyś zostać takim.
1: Mega.
2: Świetnie. A trzecia rzecz?
1: Że kocham go.
2: Za to lubisz swojego tatę, że możesz go kochać?
1: Tak.
2: A to też jest bardzo piękne. I takie proste i bardzo często zapominamy o takich prostych rzeczach, a one też są najpiękniejsze i osładzają serduszko i powodują nas, zobacz, jak tato się ucieszył i wzruszył i w ogóle. No to teraz odbijamy piłeczkę i za co tato lubi swojego syna?
0: Za to, że uczy mnie tej dziecięcej radości, w którą mogę mieć cały czas w sobie, bo to jest coś pięknego, gdzie my starsi czasami goniąc za obowiązkami codzienności, zatracamy ten duch bycia dzieckiem, a każdy z nas jest dzieckiem, więc to jest fajne, że mogę od niego czerpać tyle radości i tej dziecięcej przede wszystkim radości. Za to, że możemy cały czas gdzieś jeździć, podróżować, nie nudzimy się. Daje mi też potężną lekcję cierpliwości. Młody człowiek potrzebuje dużo atencji i też się uczę cierpliwości przy nim bardzo mocno. I tak naprawdę, że za to po prostu, że jest, że potrafi przyjść w nocy, przytulić się, przyjść rano, obudzić, ale czasami tato chce jeść, albo tato idziemy. To są takie małe rzeczy, ale...
1: Bo chce posłuchać polskiego radia.
2: I tato jest wtedy niezbędny, żeby włączyć.
0: Tak, zawsze jak gdzieś przyłączamy, to właśnie tato, polskie radio, proszę głośniej. I oczywiście jest głośniej, żeby móc słuchać audycji. Ale tak podsumowując, za to po prostu, że jest, że się uśmiecha, że potrafi przyjść, przytulić w takich trudnych chwilach, gdzieś tam w pracy, czy w życiu codziennym, gdzie czasami coś nie wychodzi, albo są jakieś potknięcia, to ten młody człowiek przyjdzie i tak naprawdę zapomina się o tym. I to jest coś nieprawdopodobnego.
1: I chciałbym,
0: żeby tak każdy, że tak powiem, z nas dorosłych mógł właśnie tą radość dziecięcą brać i przekazywać dalej, bo to jest coś niesamowitego. Po prostu.
2: Powolutku zbliża się godzina 17, ale spokojnie, będziemy kontynuować naszą rozmowę, jak przywitamy godzinę 17 na naszych zegarach, bo przecież jeszcze druga część naszego radiowo-popołudniowego spotkania. Chyba możecie zostać z nami, co?
1: No okej, tak.
2: Tak, jeszcze na pewno kilka pytań. Mam nadzieję, że takich, które nie sprawią wam problemu i odpowiecie rachu-ciachu od razu, przede wszystkim zgodnie z prawdą. No to co, zamykamy pierwszą część naszej audycji?
0: Bardzo dziękujemy serdecznie.
2: To do usłyszenia za moment.
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata bardzo lubi ze mną być. Lubi być z nami, z moją rodziną. Jak jesteśmy razem, to się bawimy. I często gram w piłkę. Fajnie jest, jak jesteśmy w domu. Bawimy się, pracujemy. Tacie życzę dużo przyjaciół i żeby był szczęśliwy. Wszystkiego dobrego, tata. Leon.
2: Autopromocja.
3: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
4: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
3: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
4: Sąsiadom, pluszakowi.
3: Będzie bajkowy superhit.
4: I śpiewanie na żywo.
3: A może napiszemy piosenkę?
4: Co? Chyba ty.
3: Rodzinny koncert życzeń.
4: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja.

0: No bardzo jestem ciekawa, czy tata mojego dzisiejszego gościa Antka, tata Wiktor, ma grata. Jak to jest, chłopaki?
1: Grata w sensie samochód?
0: Aha.
2: Mój kolega ma Kuba.
1: Grata, poloneza.
0: Ale czy twój tata ma grata?
2: Nie ma.
0: Nie, na całe szczęście.
2: Na całe szczęście, no.
1: Nie pokazywałem ci tego jeszcze taki może starszy.
2: A tak, miał jakiegoś takiego Passata miałeś takiego.
1: Golfa.
2: A Golfa, no. Miałeś Golfa.
1: Żona mówi, że grat, a ja mam sentyment, bo pierwszy samochód i trzymam go do tej pory w garażu jako relikt, stoi.
2: Ale to się liczy.
1: To się liczy.
0: Oczywiście. Anteka, co to właściwie znaczy grat?
2: Stary samochód.
0: Stary, tak, często samochód, rzeczywiście, ale nie tylko, który jest taki zepsuty i właściwie już nie za bardzo się do czegokolwiek nadaje. Ale wy pewnie, moi drodzy, zastanawiacie się, drodzy słuchacze, kto to taki tata Wiktor i Antek, z którym sobie tutaj teraz rozmawiam. Otóż dzisiaj w naszej radiowej świetlicy świętujemy wspólnie, co? Dzień
1: taty!
0: Oczywiście i w związku z tym przybyli do nas nasi słuchacze, właśnie tata Wiktor i jego syn Antek. No już troszeczkę was poznaliśmy przed godziną 17, ale uznaliśmy, że jeszcze całkiem sporo pytań mam do was, więc postanowiłam ugościć was nieco dłużej niż zazwyczaj nasi goście zajmują nam tutaj przestrzeń w radiowej świetlicy, bo chciałabym się bardzo, ale to bardzo dowiedzieć, jak wyglądałby wasz taki idealny dzień tata-syn. Według Antka najpierw. Idealny
2: że
0: dzień.
2: Że najpierw by tata mnie zawiózł z kolegą na salę zabaw, to najmniej 4 godziny. Później byśmy wrócili do domu i byśmy pojechali jeszcze na górę spoterską, tam gdzie latają samoloty, i byśmy przyjechali, zjedli kolację i siuszu pazurek spać.
0: To według ciebie idealny dzień, syn tata, a według taty?
1: Idealny dzień, który będę mógł spędzić z synem od rana do wieczora, nieważne co robiąc, gdzie idąc i co jedząc, ważne, że z młodym człowiekiem.
0: Czyli można powiedzieć, że ten plan, który przedstawił Antek, jest całkiem fajny, tylko co tata ma robić, jak ty przez 4 godziny będziesz się bawił na placu zabaw z kolegą? No trzeba jakieś zajęcie tacie znaleźć, nie?
2: Z kolegą będzie pić piwko.
0: A, czyli tato będzie się zajmował relaksowaniem się w swoim gronie, tak? Czyli może sobie zabrać też kolegę po prostu. No, rozumiem. A bardzo jest

0: jestem ciekawa, czy tata Wiktor czasami w różnych sytuacjach w swoim synu widzi siebie z dzieciństwa. Czy tata też był taki szalony, jak był w wieku Antka?
1: Chyba tak.
0: Zdanie Antyka, tak ci się
2: chyba
0: wydaje?
2: Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że...
1: bardziej szalony niż ja.
0: Naprawdę?
1: Chyba.
2: Czy bardziej szalony, to nie wiem, bo już trochę czasu minęło, ale tak, widzę w młodym człowieku cząstkę siebie z młodych lat, jak cały czas coś się działo, wyjazdy, imprezy, spotkania, podróże, małe, duże, więc cały czas się działo. I tak, troszeczkę to jest młody człowiek, to ja teraz i odwrotnie, więc niestety tak.
0: Słuchaj, a Antek, czy według ciebie jest jeszcze coś takiego, czego mógłby ciebie nauczyć tata? Czy już wszystko, co umiał, to już ciebie nauczył?
1: Żeby pomógł mi latać samolotem.
0: Ach, czyli cały czas tutaj wokół tego lotniczego tematu się poruszamy. A gdybyśmy zostawili te samoloty, to jest coś takiego? Czego mógłbyś się nauczyć od taty, tak według ciebie?
1: Lepiej grać w piłkę.
0: Ach, czyli tutaj jednak rzeczywiście cały czas albo samoloty, albo tutaj kwestie ruchowe się pojawiają. A czy tato ma coś w zanadrzu schowanego, co planuje, żeby pokazać swojemu synowi? Tylko syn musi jeszcze troszeczkę podrosnąć?
2: Tak, generalnie jesteśmy teraz na etapie właśnie, Antoni jest entuzjastą piłki nożnej, bardzo ciężko trenuje, wygrywa zawody i lubi grać i jest to takie teraz bardzo, bardzo powszechne wręcz i wokół tego dzień się zaczyna i kończy, natomiast przed nami szkoła, więc nowe obowiązki, nowa...
0: Ale to od września, to spokojnie, to
2: trzeba się przygotować troszeczkę, więc to nie jest łatwa rzecz, trzeba się przygotować, ale zawsze wychodzę z założenia troszeczkę takiego i to opowiadam też znajomym, że przekazuję swojemu synowi takie cechy typu uczę go jeździć na, nie wiem, nartach, rowerze, czymkolwiek. Czy będzie jeździł na nartach, rowerze? Nie wiem, ale będzie umiał. Więc uważam, że to daje mu taką otwartość potem na świat, jak będzie dorosły, starszy, będzie otwarty na świat, na ludzi, nie będzie się bał stawiać jakby czoła wyzwaniom. I to jest gdzieś tam wspólnie, myślę, że z żoną taka idea, która nam przyświeca, no bo wiadomo, że te priorytety się zmieniają względem wieku, natomiast myślę, że tak, pokazujemy mu, co można, a czy będzie chciał, decyzja będzie pozostawała jego. My chcemy pokazać mu tylko, co jest dobre, co jest złe, na różnym etapie jego życia. I no ich... Trochę nam się udaje, trochę nie, natomiast do tego dążymy, a tak jak powiedziałem, decyzję sam na końcu podejmie. My tylko możemy powiedzieć, jakie są plusy, jakie są minusy.
0: No dobra, no to teraz proszę mi powiedzieć, co to takiego tata jeszcze trzyma w zanadrzu, żeby nauczyć Antka w przyszłości zaprowadzić samochód?
2: Myślę, że nie, Tosiek.
1: Sam się nauczę.
2: Sam się nauczysz. Już jeździ ze mną.
1: Po treningu wsiadam do samochodu i jazda.
2: Tak, na kolanach prowadzi samochód i lubi, sprawia mu to przyjemność, więc tata oczywiście...
1: Sam on nie trzyma kierownicy, tylko gaz i hamulec.
0: Wow, no to więc, rzeczywiście, nieźle.
2: Tak, pokazujemy świat. Może nauczy się gotować, bo lubi gotować, więc może też nauczy się...
1: Chcę nauczyć się robić czekoladę.
2: O, chcę nauczyć się robić czekoladę, więc jest jeszcze wiele rzeczy do na pewno zrobienia.
1: A to dlaczego... Przecież mogę czekoladę kupić.
0: No możesz, ale jak zrobić. Sam zrobisz, to będzie smaczniejsza.
1: No.
0: Ja na przykład, wiesz co, mogę dać ci przepis na taki krem czekoladowy, który mój tato uwielbia i zawsze jak do mnie przyjeżdża, to mu robię. I do tego wcale nie jest potrzebne wiele rzeczy, bo jest potrzebna tylko gorzka czekolada, orzechy laskowe... jeszcze był trzeci składnik.
2: Śmietana?
0: Nie.
2: Cukier?
0: Nie, chyba cukier.
2: Mleko?
0: Chyba brązowy cukier, tak
2: śmietana?
0: Mi się wydaje. Nie, na pewno nie śmietana, nie mleko, nie kakao, nie. To, słuchajcie, bo to był najprostszy przepis na świecie, bo ja jakoś mistrzem kulinarnym nie jestem.
2: Przepis dostanę.
0: Na pewno sobie przypomnę na piosence, wysilę swój umysł i przekażę ci ten przepis, bo jest najprostszy na świecie, a krem czekoladowy prima sort.
2: I kalorie.
0: Nie, no bo to domowej roboty to się nie liczy.
2: A,
0: to się dzieli przez dwa.
2: Rozumiem, dobra. Kalorie. To czy można jeść?
0: Oczywiście.
2: Będziemy jedli.

0: Samo zdrowie. Antek, mam taką propozycję dla ciebie. Przygotowałam kilka zdań, ale one są tylko do połowy, ponieważ druga ich część to będzie twoja odpowiedź. Co ty na to? Pobawisz się ze mną?
1: Okej!
0: Takie zdania, które będziesz musiał dokończyć. Uwaga! Tata kojarzy mi się z...
1: pilotem.
0: Najzabawniejsza rzecz, którą zrobił mój tato, to...
1: jak ciągnął mnie po pokazach.
0: Najlepsza wspólna przygoda z tatą to...
1: jak jeździmy na mecze piłkarskie.
0: Mój tata jest mistrzem w...
1: kochaniu.
0: Gdybym miał wręczyć tacie medal, to byłby on za...
1: narciarza.
0: No słuchaj, ja myślę, że to były super odpowiedzi i właśnie teraz dlatego w twoją stronę wędrują...
2: fanfary.
0: Brawo, klaski, fanfary, nasze ulubione, nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkich naszych słuchaczy, takie wyczekiwane.
1: Ich tu nie ma.
0: No ale ty jesteś, bo one są dla ciebie. No bo to moje fanfary. To moje fanfary. Krasnoludki miały rozsyłać, słuchajcie, dzisiaj zaproszenia, znaczy nie zaproszenia, tylko życzenia wszystkim tatom, które to życzenia spływają do nas od słuchaczy, ale jak zwykle gdzieś polazły te krasnoludki, ja ich nie wiem, nie nadążam za nimi, w każdym razie ostatnio na majówkę do Wrocławia pojechały.
1: A tam jeszcze też dziura w suficie, to one może skryły się tutaj, nad nami są.
0: Wiesz co, one raczej z tych takich przy podłodze niż przy suficie, ale... kto to wie, co one tam znowu wykombinują. Tak sobie pomyślałam, że jeszcze zostały nam do omówienia wakacje. Zatem, drodzy panowie, za moment zahaczymy o wakacyjne tematy, a teraz trochę może się pogibiemy, co?
2: No dobrze.
1: Tak.

0: Tak, naprawdę, tak, no właśnie. Było, czy jeszcze nie do końca?
1: Jeszcze nie do końca.
0: A masz ochotę teraz to zrobić? No to dawaj, bo później znowu zapomnisz. Czego życzysz tacie?
1: Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyś został pilotem w przyszłości i no jesteś kochany.
2: Dziękuję ci.
0: No i super, fantastycznie. I już jest, masz życzenia za sobą. A jakaś niespodzianka, upominek, laurka, coś?
1: Tak, robiliśmy w przedszkolu takie fajne breloczki.
2: Tak, mam w samochodzie, będę nosić.
0: Super. I co to za breloczek? Co tam na nim się znajduje? Twoje zdjęcie?
1: Piłki takie.
0: Czyli zainteresowania.
1: Tak, jeszcze tam rzeczy.
0: Mhm, rozumiem. No dobra, właśnie, a propos, skoro tutaj temat zainteresowań się pojawił, czy wy lubicie, panowie, podróże?
1: Mega.
0: Wspólne podróże?
1: Mega.
0: To, że lubicie śpiewać podczas podróży, to już wiemy. Podróże, czyli sam cel takiej wyprawy, to też jest coś fajnego. A właśnie, właśnie, czy wy już wiecie, gdzie w tym roku udacie się na wakacje?
1: Jeszcze nie.
2: No właśnie, nie wiemy i to jest chyba...
1: Chcę do Turcji.
2: Tak.
0: A dlaczego?
1: Sam nie wiem, bym wolał do Dubaju.
0: A dlaczego?
1: Bo tam jest fajnie. Byliśmy tam i było mega fajnie.
0: A, czyli ty lubisz też wracać w miejsca, które już odkryłeś wcześniej?
1: Tak, bo tam było mega fajnie, są takie fajne wieżowce i jest mega fajnie, jest ciepło.
0: Czyli jest ciepło, są wieżowce i co jeszcze jest takiego fajnego?
1: Że mogę spędzać podróże z rodzicami.
0: Ach, no to też jest super. No, a tato jaki by kierunek wybrał?
2: No właśnie, szukamy destynacji tak naprawdę. Nawet dzisiaj to było przedmiotem rozmowy.
1: Przerabiane.
2: Tak, przerabiane było.
0: Rodzinnie.
2: Rodzinnie, póki co z żoną.
1: Ale ja tak nie wiem, tak, gdzie pojedziemy.
2: Jeszcze to nie jest niespodzianka. Pytanie, czy będziemy robić to na ostatnią chwilę, aczkolwiek razem z kolegą szukamy biletów, żeby troszeczkę odkryć świat.
1: A z jakim kolegą?
2: Z wujkiem Michałem.
1: Z jakim wujkiem Michałem? No. A, od Stasia.
2: Tak. Szukamy biletów lotniczych, żeby polecieć.
1: I believe I can fly.
2: Tak, żeby polecieć gdzieś i coś zobaczyć innego, ale w
0: czyli
2: miejsca.
0: Tutaj z kolei tata celuje w takie jeszcze nieodkryte rejony.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Nie boję się wrócić do miejsc, w których byłem, ale jeżeli mogę eksplorować coś nowego, to z jak największą ochotą i przyjemnością to
0: robię. To jak wy to pogodzicie, panowie? Mama rozstrzygnie i podejmie decyzję.
1: O, no tak, tak, dawaj.
2: Myślę, że będzie miała znaczący głos i tam, gdzie będzie można, to polecimy. Natomiast jeżeli znajdziemy ciekawe destynacje, to pojedziemy po prostu.
0: Antek, a co ty zawsze zabierasz ze sobą w podróż?
1: No na pewno pluszak, jakieś zabawki.
0: A jakiego masz pluszaka?
1: Kapibale.
0: A, no tak, oczywiście. A co tata zawsze ze sobą zabiera w podróż?
2: Telefon.
1: No co ty gadasz? Sam mówisz, że nie mogę telefonu, a ty zabierasz telefon.
0: Ale wiesz, bo w telefonie są mapy, są kontakty na przykład.
1: Okay, to, ale ty zawsze oglądasz coś na telefonie, jakieś roleczki.
2: To nie ja, to ty.
1: Nie. A mama? O mamie zapomniałeś?
2: No to wspólnie z mamą oglądasz roleczki. Ja roleczek nie oglądam,
1: tak,
2: albo bardzo rzadko.
1: Przed spankiem. Ale nie mów tego mamie, okej? Okay?
2: Dobrze,
0: nie będziemy nic dzisiaj zdradzać mamie. To zostanie tutaj słodką tajemnicą radiowej świetlicy. Mam nadzieję, że szybko wybierzecie ten cel swojej wakacyjnej podróży, bo nie wiem, czy macie świadomość, ale wakacje to już tylko tak mamy dzisiaj wtorek. To środa, czwartek i w piątek.
2: I wakacje.
0: I wakacje. I przestaniesz już być zerówkowiczem i będziesz pierwszoklasistą. Antek, jak ty się w ogóle z tym czujesz?
1: Sam tego nie wiem.
0: Ale widziałeś już swoją szkołę? Byłeś tam?
1: Nie.
2: Grasz tam. To jest ta szkoła,
1: tak,
2: co grasz.
1: Gram, no tak, gram.
0: To takie miejsce okej? Okay,
1: tak, właśnie raz tam byliśmy w szkole, pograliśmy i było mega fajnie.
0: Tak, czyli podejrzewasz, że będzie okej.
1: Tak, fajna szkoła. Tam są w ogóle takie

0: malunki właśnie z piłką i one są fajne mega.
1: No to jest zapowiedź, że to może być fajne miejsce, rzeczywiście. A znasz już kogoś ze swojej klasy, czy jeszcze nie?
0: Tak, znam takiego mojego kolegę Bartka.
1: No to super, że będziesz miał kogoś znajomego. To zawsze jest tak raźniej i przyjemniej, właśnie, jak się kogoś zna, nie?
0: Chcemy siedzieć w ławce i w ogóle mamy takie koszulki, takie, bo niebieskie to mamy na trening, a takie żółte to mamy meczowe. I właśnie jak gramy żółty, to ja mam numer właśnie 8, jak na mojej koszulce Barcelony, a on ma 7.
2: Uzupełniają się po prostu i chcą razem podążać w ławce, w szkole, na treningu, na meczach, razem w tych właśnie strojach po prostu.
1: A tata czuje, że syn staje się już takim, już nie chłopcem, to już jest chłopak.
2: Czas bardzo szybko leci niestety i mama zawsze, że tak powiem, chciałaby, żeby syn był taki do przytulania i do kochania.
1: Ale tatusiowie
2: też, jak najbardziej, ale tak naprawdę po dzieciach widać, jak ten czas szybko leci. Przedszkolą było przedszkole, przedszkolą, że tak powiem, niesił się na ręku, a teraz już nowa przygoda, więc kurczę, no to wszystko przed nami. Ale tak, to na pewno będzie coś innego, jakaś zmiana, ale na pewno pozytywna i w tej rzeczywistości nowej, w nowym roku się też odnajdziemy. Taką mam nadzieję przynajmniej. Odnajdziemy się, synu?
0: Obaj się nie mów na mnie się, no a po drugie ja tego nie wiem.
2: Aha, no dobra.
1: To wszystko się okaże we wrześniu, ale ja myślę, że na spokojnie ze wszystkim sobie poradzicie i wszystkie tematy wspólnie ogarniecie, no właśnie, pod warunkiem, że wspólnie, no bo przecież w takich relacjach rodzinnych największa jest siła i czasami jak jest burza i jak jest słońce, to warto być ze sobą i się nawzajem wspierać. A ja koniecznie muszę się jeszcze dopytać, bo nie byłabym sobą, gdybym o to nie zapytała, jakie macie plany na pozostałą część tego wspaniałego dnia, wyjątkowego święta wszystkich tatusiów.
2: Na pewno wrócimy do domu, do mamy.
0: Jechać do domu i się lenić.
2: O.
0: I się przewalać.
2: Tak, mamy, lubimy się, jak to są często...
0: A tak głębia.
2: Tak, są czasami w internecie takie rolki, gdzie mama z synem jest grzecznie, spokojnie poukładana sytuacja, a tata z synem do góry nogami świat. Więc myślę, że to nas czeka, no i będziemy też pewnie kopać piłkę, bo w domu codziennie trenujemy, to się przychodzi i mówi tato, gramy, kopiemy.
0: Dzisiaj też tak będzie, jak przyjdziemy do domu.
2: No właśnie, więc już wiadomo, co nas czeka i jak będziemy wspólnie celebrować tą końcówkę dnia.
0: 100 lat, 100 lat. Tak.
1: No możesz zaśpiewać, tacie, 100 lat, proszę bardzo, jak masz ochotę.
0: Nie.
2: Na miastka.
1: Tato mówi...
0: 100 lat to miał urodziny.
1: Tato mówi do ciebie zdrobniale Tosiek, a jak ty mówisz do swojego taty, jak chcesz być dla niego taki wyjątkowo miły?
0: Ojciec.
1: O, to już wtedy, jak pada hasło ojciec, to już wiadomo, że się szykuje coś.
2: Tak, jest na poziomie, jest tatuś, ale jest ojciec, tak, to dużo rzeczy zaczerpniętych z przedszkola i od kolegów, koleżanek.
1: Drodzy panowie, bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę, za wszystkie wasze opowieści, za to, że zechcieliście podzielić się z nami waszymi marzeniami, waszymi planami, waszymi wspólnymi chwilami. No i teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Pierwszy pozdrawia Antek. Proszę bardzo, kogo chcesz pozdrowić?
0: Oczywiście tatę, samego siebie, panią, całe Polskie Radio Dzieciom, moją babcię, która zmarła, mojego wujka, moją mamę, mojego kolegę Filipa, który gra ze mną w piłkę, no i wszystkich innych.
1: No i super pozdrowienia. My się rzecz jasna do nich przyłączamy. Pięknie dziękujemy za te, które w naszą stronę skierowałeś. A tata kogoś dopisuje do tej listy?
2: Wszystkich chyba syn wymienił, ale oczywiście słuchaczy, wszystkich znajomych. Dziękujemy bardzo mocno za zaproszenie. Było nam niezmiernie miło gościć w studio i móc porozmawiać tutaj.
0: Chcemy jeszcze.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Tata, jak będzie sensa, to od razu hop, siup i tutaj.
2: Chupaj, ciupaj, tak?
1: Jak chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Antek, to ja mam dla ciebie propozycję. We wrześniu, jak nasza radiowa świetlica znowu otworzy swoje drzwi, przyjdziesz i opowiesz, jak jest u ciebie na świecie.

0: świetlicy szkolnej. Co ty na to?
1: Okej, okay,
2: to
1: fajnie.
2: Jesteśmy umówieni, no, dobra?
1: Tak, okej.
3: Okay. Na mały paluszek umowa.
1: Dawaj.
3: Ale to nie ze mną.
2: Ale to ze mną trzeba się mówić, co tam. Tata już nie będzie ci załatwiał.
4: Idź na mały paluszek.
3: Umowa na mały paluszek.
2: O, jest, proszę bardzo. Wszystko załatwione. Jeszcze raz bardzo, bardzo pięknie dziękujemy za wizytę. Cała przyjemność po naszej stronie. No i przypominam, że jeżeli macie ochotę złożyć życzenia waszym tatusiom, to oczywiście możecie do nas dzwonić 22 645 2055. A naszymi gośćmi byli dzisiaj tato
3: Wiktor
2: i syn
1: Antoni.
3: Dziękujemy serdecznie.
5: Fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. O! Łupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
5: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie. I teraz... pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
5: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę.

0: co jeszcze dzisiaj nie pojawiło się podczas naszego spotkania? O jakiej zabawie jeszcze sobie nie rozmawialiśmy? Oczywiście, mam na myśli waszą ulubioną łamigłówkę dźwiękową, czyli zabawę pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym ona polega? Na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. Co to mogą być za słowa? Och, najróżniejsze to mogą być wyrazy, które odnajdziecie w tekście tej piosenki, w samym tytule, ale to mogą być także takie słowa, które nam się kojarzą z tą piosenką, z jej bohaterami, z wydarzeniami, o których ona opowiada. Możliwości jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc trzeba co nieco pokombinować i później każdy z elementów dopasować odpowiedniej w ten oto sposób, odgadnąć tytuł piosenki, którego poszukujemy. No to co, gotowi jesteście na pierwszą podpowiedź? Mam nadzieję, że tak, bo oto i ona. Jest to słowo refren. Zaskoczyłam was, co? No tak, no bo każda piosenka musi mieć refren, ale dzisiaj słowo refren jest także naszym słowem naprowadzającym na poszukiwany przez nas tytuł piosenki. Natomiast 22 645 20 55 to numer telefonu, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli macie jakiś pomysł, jak może brzmieć ten tytuł.

Trwa nasza zabawa w muzyczne puzzle. Poszukujemy tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach na ten tytuł naprowadzających. Pierwsze słowo już poznaliście, to wyraz refren. Kolejna podpowiedź to słowo limuzyna. 22 645 20 55 to natomiast numer telefonu, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli macie propozycję, jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki. Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect, it's falling into place. I can't seem to wipe this smile off my face. Life's a happy song.

0: Muzyczne puzzle.
1: O, tak, tak, właśnie nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Poszukujemy wspólnie tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach na ten tytuł naprowadzających. Do tej pory poznaliście już dwa takie słowa, to refren i limuzyna. I pierwsza propozycja już za moment się pojawi, a to wszystko za sprawą Zosi. Dzień dobry, Zosiu.
2: Hej.
1: Cześć, cześć. Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy.
1: O, to może jesteś naszą sąsiadką?
2: Nie, ale mój kolega z klasy jest.
1: O, proszę, proszę, proszę. No to wiesz, my zapraszamy tutaj do Polskiego Radia dzieciom. Czasami można wpaść i poopowiadać nam o swoich pomysłach na wakacje. Od przyszłego tygodnia tacy goście są u nas bardzo, bardzo mile widziani. No ale ja rozumiem, że ty nie o zaproszeniu tutaj na nasz program chcesz rozmawiać, a o naszej zabawie.
2: Tak.
1: Powiedz proszę, jaki tytuł piosenki kojarzy ci się z takimi słowami jak refren i limuzyna?
2: Meluzyna.
1: Nie, powiedziałam limuzyna.
2: No właśnie, jest tak piosenka meluzyna, gdzie właśnie
1: leci
2: limuzyna.
1: Ach, no wiem, przepraszam, to był taki żarcik z mojej strony. Wiesz, jak to jest, Zosiu. Wakacje blisko, to i żarciki się mnie trzymają. Ale ty chyba też lubisz sobie czasami pożartować, co?
2: Tak.
1: Też mi się tak właśnie wydawało. No dobra, to sprawdzimy, czy refren i limuzyna dają razem meluzynę. Tak, dokładnie. Brawa, fanfary i oklaski w waszą stronę wędrują. Kto tam się bardziej cieszy? Zosia czy twoja towarzyszka?
3: Cała grupa!
1: Cała grupa! Ojeju, to ile was tam jest?
2: Czwórka.
1: Och, to wspaniała grupa wsparcia. To my się z Kasią uśmiechamy. My tworzymy taką dwuosobową grupę, taki duet. To uśmiechamy się do waszego kwartetu całego. I pozdrawiamy was serdecznie. Fenomenalnie, świetnie odpowiedzieliście, a właściwie to ty, Zosiu, odpowiedziałaś, bo reszta to wiesz, pod sukces to wszyscy się teraz podpiszą, prawda?
2: Tak.
1: Oczywiście. A jak myślisz, Zosiu, jaka mogłaby być trzecia podpowiedź do tej piosenki?
2: Nie mam pomysłu, totalnie.
1: No Kasia mi tutaj podpowiada, że może pustorak. Jak myślisz, to byłaby dobra podpowiedź?
2: Tak.
1: Chyba tak, tak, rzeczywiście. No to już wtedy nie byłoby wątpliwości, że rzeczywiście, że to jest ta piosenka. A czy ty wiesz może, jaki jest inny tytuł tego utworu?
2: Nie.
1: No bo oczywiście meluzyna to jest prawidłowy tytuł, ale czasami też jest przedstawiana jako meluzyna, czyli historia podwodnej miłości. Bo tam rzeczywiście jest taka miłosna historia w tej piosence przedstawiona.

0: przedstawiona. A wiesz może skąd ta piosenka pochodzi? Podróże pana...
1: Kleksa!
0: Kleksa, tego od piegów, no oczywiście. Przyjaciela wszystkich dzieci. Zosiu, a plany na wakacje już masz?
1: Tak.
0: Co będziesz robiła?
1: Na przynku wyjeżdżam na obóz rodzinny, potem mam pół kolonii artystycznej i potem tak jak samo poleci.
0: Czyli po prostu będziesz sobie też odpoczywała?
1: Tak.
0: No bo wakacje też są od tego, żeby czasami robić nic. I wiem, że takie robienie nic, niczego wcale nie jest łatwe. I niektórzy mają całkiem spory problem z tym, żeby nie robić nic. Ale ty chyba czasami lubisz sobie poleniuchować trochę też, co? No bo trzeba dbać też o swój relaks i odpoczynek. I od tego między innymi są wakacje, które już za pasem. Co się będzie działo w wakacje w Polskim Radiu Dzieciom? No jeszcze nie mogę wam tego zdradzić, ale mogę wam zagwarantować, że jest na co czekać, bo mnóstwo atrakcji i nowinek, nowości także dla was przygotowaliśmy. Wszystko to już od poniedziałku, ale wakacje, rzecz jasna, wystartują w Polskim Radiu Dzieciom od soboty, więc już wówczas bądźcie z nami. I gdzie z nami można się wówczas przenieść? No tego też wam nie powiem jeszcze. Musicie od rana słuchać od soboty Polskiego Radia Dzieciom. Ale się rozgadałam o tych wakacjach, widzisz, bo ja już marzeniami jestem w wakacjach w przyszłym tygodniu, a tymczasem przecież czas na twoje pozdrowienia. Kogo, Zosiu, pozdrawiasz?
1: Chcę pozdrowić Łucję, Borysa, ciocię Anię, moją rodzinę, wszystkie kaczki, wszystkie zwierzęta. No i moich wszystkich przyjaciół.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz gratulacje ogromne w twoją stronę przesyłamy i życzymy tobie oraz całej twojej grupie wsparcia wspaniałej. Uśmiechniętego, kolorowego, wesołego i radosnego popołudnia. A życzenia na Dzień Ojca już powędrowały?
1: Tak.
0: I co takiego powiedziałaś swojemu tacie? Czego mu życzyłaś?
1: Że jest najlepszy tatą na świecie i żeby bardzo długo żył.
0: No i to są przepiękne życzenia. I oczywiście tatę też możemy pozdrowić, prawda?
1: Tak.
0: No jasne, w dniu jego święta takie pozdrowienia jak najbardziej mu się należą. Wszystkiego najlepszego, Zosiu i cała drużyna wsparcia Zosi i tato Zosi. Jak ma tato na imię?
1: Dariusz.
0: To panie tato Dariuszu, również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Takie pozdrowienia od całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom przesyłamy. A teraz, dzięki temu, że odgadłaś tytuł w naszych muzycznych puzzlach, to w naszej radiowej świetlicy... Meluzyna. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Dziękujemy.

No i powolutku już kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w radiowej świetlicy, a przypomnę, że dzisiaj świętowaliśmy wspólnie Dzień Ojca. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne są wspólne chwile, rozmowy i oczywiście rodzinne przygody. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była radiowa świetlica. Kolejna odsłona już jutro o 16. Do usłyszenia zatem, pa, pa, pa!

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata lubi oglądać telewizję. Jak tata idzie do pracy, to tylko czasem mnie zabiera. Jeździmy czasem tylko ciężarówką.

Pracuję w takim sklepie i rozwozi towary. To chyba ciekawa praca. I fajnie jest, jak pójdę z tatą na plac zabaw. Szczęścia, dużo zdrowia i żebyś tata był fajny. Tego ci życzę. Marysia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Opowiem ci radio.

4 minuty po godzinie 18. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Bardzo się cieszę, że jesteśmy już razem w ten popołudniowy czas, bo szczególnie dzisiaj Was bardzo witam i mam nadzieję, że będzie okazja porozmawiać. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Dzień wędkarza. Nie? Nie wędkarza? Daria na mnie spojrzała, ale chodziło mi o Dzień Służby Publicznej. Też nie? No to może Międzynarodowy Dzień Wdów albo Dzień Kobiet w Inżynierii? Dzień Olimpijski? Oczywiście, że nie. Dzisiaj jest Dzień Taty i mam nadzieję, że wszyscy już nasi słuchacze złożyli życzenia swoim tatusiom, ale jeśli nie, a może nie zaszkodzi dwa razy, to możecie je złożyć też na antenie Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i dzisiaj możemy porozmawiać, ale możemy też w wyjątkowy sposób podkreślić ten dzień, który myślę, że jest wyjątkowy dla wielu panów, którzy mogą się cieszyć swoimi dziećmi, małymi bądź dużymi, więc mam nadzieję, że będzie taka okazja, aby porozmawiać o supermocach naszych tatusiów. Czym nas zaskakują, w czym są dobrzy, co potrafią, bo myślę, że wielu naszych tatusiów jest naprawdę wyjątkowych. Może każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Każdy tata jest trochę inny. Jeden uwielbia majsterkować, drugi gotować, trzeci zna odpowiedź na każde pytanie, a czwarty może potrafi opowiadać najlepsze historie przed snem. A są też tatusiowie, którzy świetnie grają w piłkę, są tacy, którzy budują niesamowite konstrukcje z klocków, a są też tacy, którzy potrafią naprawić niemal wszystko albo znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Jaki jest wasz tata? Co lubicie robić razem? Co najbardziej w nim podziwiacie? I czy ma jakiś zabawny zwyczaj, a może jest mistrzem w gotowaniu jakiejś konkretnej potrawy? Będziemy zbierać takie historie o tatusiach w naszej audycji Opowiem Ci Radio i mam nadzieję, że utkamy z nich taką wyjątkową jedną historię o tym, jaki ten nasz tata powinien być, a może jaki jest i jaki powinien być, żeby się nie zmieniał. No to zapraszam w takim razie teraz na tęczowy bal i już za chwilę wracamy do naszych opowieści, a ja już Was zapraszam do tego, aby składać życzenia na naszej antenie 22 645 20 55.

w rytmie walczyka teraz mogliśmy się trochę poruszać. A czy wy tańczycie czasami ze swoimi tatusiami? Może właśnie przy piosenkach Polskiego Radia dzieciom zdarza wam się trochę potuptać. Ciekawa jestem, co się u was dzisiaj dzieje. Może wracacie z jakichś wyjątkowych festynów, a może jakieś bale, może jakieś zakończenia roku, może już jest ktoś, kto ma już ze sobą wszystkie swoje zabawki spakowane i już przygotowuje się na wakacje. Czy będziecie te wakacje spędzali ze swoimi tatusiami? Co będziecie robić w najbliższe miesiące, tygodnie? Bo przed nami piękne lato się zapowiada. Już lato się zaczęło w niedzielę. No, co prawda dni będą się robiły coraz krótsze, ale myślę, że każdy dzień można doskonale zagospodarować tak, aby się dobrze bawić. A my dzisiaj w naszej audycji Opowiem Ci Radio rozmawiamy o tatusiach, naszych superbohaterach. Czy może wyobrażacie sobie takiego superbohatera w pelerynie, który może ratuje miasto albo świat przed jakimiś kosmitami, przed jakimiś zagrożeniami? Może to właśnie wasz tata czasami wdziewa taką pelerynę i jest takim supermenem, a może po prostu jest zwyczajnym tatą, który wstaje rano do pracy, pomaga odrabiać lekcje, naprawia rowery, przygotowuje śniadanie, czyta książki przed snem. Może właśnie dlatego największym bohaterem dla wielu dzieci jest właśnie tata, bo robi takie oczywiste rzeczy, ale myślę, że robi to też z wielkim oddaniem. Więc spróbujmy stworzyć taką listę supermocy tatusiów. Czy znacie na przykład supermoce swoich tatusiów? Co to może być? Znajdowanie jakichś zagubionych rzeczy, a może naprawianie czegoś, a może właśnie opowiadanie historii? Może wy opowiecie nam jakąś historię, która wiąże się konkretnie z waszym tatą? Może jest zabawna, może jest warta opowiedzenia szerszej publiczności. Zapraszamy was do tego, aby się podzielić takimi historiami. 22 645 20 55. No i oczywiście będzie też okazja, żeby złożyć życzenia, no bo Dzień Taty to jest idealny czas, żeby właśnie docenić rolę naszych tatusiów w życiu. I mam nadzieję, że będzie ku temu okazja. No to zapraszam.

0: wyruszać czas. Do tego motywowali nas Ola Radwańska razem z panem Mariuszem, którzy zaśpiewali piosenkę. A teraz w takim razie, skoro wyruszać czas, no to wyruszamy na kolejną naszą historyczną opowieść radiową. Opowiem ci radio, to jest oczywiście audycja, gdzie opowiadamy różne historie i dzisiaj oczywiście nie może zabraknąć historii o tatusiach. No to w takim razie spotkajmy dzisiaj najważniejszych tatusiów w historii różnych bajek. Może opowiecie mi o tych, których lubicie, których podziwiacie albo z których na przykład lubicie się śmiać. Ja opowiem wam o kilku swoich ulubionych tatusiach, a może wy dołączycie do tej historii i dołączycie kilku innych panów, którzy w tych bajkowych historiach odgrywali ważną rolę. No myślę, że na pierwszym miejscu warto oczywiście postawić tatę Muminka, bo to jeden z najbardziej niezwykłych tatusiów w literaturze dziecięcej. Uwielbia przygody, podróże, opowiadanie historii, no i często wspomina swoją młodość, niezwykłe wyprawy, które przeżył. No, pisze też pamiętniki i bardzo dba o swoją rodzinę, chociaż czasem marzy mu się jeszcze taka wielka przygoda, ale wraca zawsze do domu, bo wie, że rodzina jest najważniejsza i wielu czytelników lubi go też oczywiście za poczucie humoru, no i takie opanowanie i spokój, który ma w sobie tata Muminka. A może inny tata, może Bandit, to tata Bluey, który jest archeologiem i dzieci najbardziej podziwiają go jednak za coś innego, bo potrafi zmienić ich zwykły dzień w taką niezwykłą przygodę. A zabawa z córkami jest dla niego równie ważna jak praca. Buduje wyimaginowane światy, wymyśla gry, bierze udział w każdej dziecięcej zabawie z ogromnym zaangażowaniem, a wielu rodziców na świecie mówi, że chciałoby właśnie być takim tatą. Dowiedzmy się zatem, kogo do naszej historii dołączy Maja. Halo, halo, dzień dobry, Maju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maju. Powiedz, czy ty już złożyłaś swojemu tatusiowi życzenia?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, czyli jeszcze będzie okazja.

0: okazja. A może teraz byś chciała złożyć?
1: Teraz to robię też fotografisty, więc chyba nie.
0: Dobrze. No to w takim razie opowiedz, czy znasz jakichś tatusiów, których bardzo podziwiasz, albo z których lubisz się śmiać, albo których na przykład może nie lubisz.

0: stało, przeczytałam.
1: Mhm. A jaki był tata Roni?
0: Tata Roni był...
1: Jak go sobie wyobrażasz? Jaki on mógł być?
0: On był bardziej taki zatroskany o rodzinę.
1: Mhm.
0: Dlatego jak Ronia przeskoczyła na diabelską taką dziurą, to wtedy się bardzo zdenerwował.
1: Mhm.
0: Bo się przestraszył o nią i przeskoczyła do innych przeciwników.
1: Mhm. A pamiętasz może, tak, jak miał na imię? To podpowiem ci, Matis, tak?
0: Tak, Matis.
1: Dobrze, czyli mówimy o tym samym. Dobrze, no był taki porywczy trochę jego tata, ale no był z drugiej strony hersztem bandy, więc no miał trochę takiego ognia w sobie pewnie, tak?
0: Tak.
1: Mhm. No dobrze, a czy znasz może jeszcze jakiegoś takiego bohatera, tatę z jakichś bajek?
0: Tak.
1: Kogo jeszcze?
0: Był jeszcze tata Birka.
1: Mhm. I jaki on był?
0: On był bardzo podobny do Matisa.
1: Mhm. No właśnie, ale to tak jest, że czasami te charaktery są różne po to, żeby w książce było jeszcze bardziej ciekawie. A czy z innych książek na przykład mogłabyś jeszcze wymienić jakiegoś tatę, którego lubisz, albo może którego, o którym lubisz czytać? Bo ja tak sobie myślę, że był pewien taki chłopiec, który jak kłamał, to mu rósł nos. I ten tata, no właśnie, ten tata był bardzo ważny dla Pinokia. Pamiętasz może, jak miał na imię?
0: Geppetto.
1: Geppetto, dokładnie. Jaki był ten tata Geppetto, pamiętasz może?
0: Bardzo troskliwy.
1: Mhm.
0: I
1: opiekuńczy taki, prawda?
0: Tak,
1: trochę inny niż ten z Roni, córki zbójnika, prawda?
0: Prawda.
1: Mhm. No właśnie, fajni są ci tatusiowie. Każdy jest inny, każdy na swój sposób pokazuje trochę swoim dzieciom, tak, świat i to jest bardzo, bardzo piękne. Maju, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę o tatusiach. A czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
0: Chciałabym pozdrowić mojego tatę.
1: Koniecznie.
0: Mamę, moich dwóch braci, dziadka i babcię.
1: No to pozdrawiamy w takim razie, ślemy życzenia do was, żebyście się wspaniale bawili w tym dniu taty. Bardzo ci dziękuję, Maju, za telefon i dobrego popołudnia życzę.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No tak, czyli mamy już Ronię, córkę zbójnika, gdzie było dwóch tatusiów, którzy byli trochę różni od siebie. No ale mamy też Geppetta z Pinokia. Ja powiedziałam o tacie Muminka, a może wy znacie jeszcze jakichś tatusiów, którzy odegrali dużą rolę w wychowaniu swoich bajkowych dzieci. Mogą to być tatusiowie filmowi, a może bajkowi, mogą być z książek, mogą być z lektur szkolnych nawet, jeżeli znacie takiego. Pomyślcie sobie, bo był na przykład taki żółw, który miał fajnego tatę. Był na przykład lew, który miał swojego tatę, a była też rybka, która miała też swojego fajnego tatę i była srenka, która miała tatę. Może będzie okazja porozmawiać o nich dzisiaj w naszej audycji. Zapraszam serdecznie, 22 645 20 55.

0: 26 minut po godzinie 18 to audycja Opowiem Ci Radio, a dzisiaj opowiadamy o ciekawych postaciach tatusiów w różnych bajkach, programach, filmach, książkach, gdzie tylko spotkaliście, mieliście okazję poznać się, poczytać, oglądać jakiegoś fajnego tatę, to możemy dzisiaj o nich porozmawiać. Już przed chwilą Maja nam doradziła, aby poszukać fajnego taty w książce Ronia, córka zbójnika. To książka Astrid Lindgren i oczywiście tam z pewnością ten tata może was bardzo zainteresować, bo jest trochę nietypowy, ale myślę, że nie ma takiego w sumie typowego tatę, bo każdy z nich jest inny. Powiedziałyśmy też o Geppetcie, który był tatą Pinokia. A może znacie też tatę Świnkę, który jest chyba też obok taty Bluey jeden z najbardziej rozpoznawalnych tatusiów na świecie. Tata Świnka jest, myślę, że jedną z najbardziej zabawnych postaci, jaką ja znam osobiście, bo uwielbia czytać gazety, jeść, chwalić się swoją wiedzą, ale nie zawsze mu wszystko wychodzi, ale nigdy się nie poddaje. Nawet kiedy naprawdę sytuacja jest trudna, to tata Świnka potrafi znaleźć różne rozwiązania. Czasami są to rozwiązania dosyć abstrakcyjne, ale myślę, że to akurat w bajkach jest najpiękniejsze. No oczywiście też wpada w różne zabawne tarapaty, które rozśmieszają nas wszystkich. Najważniejsze jest jednak to, że tata Świnka również bardzo kocha swoją rodzinę i zawsze stara się pomagać Pepie i George'owi. Ale wśród takich tatusiów w filmach, w książkach, w bajkach jest też również taki tata, który nazywa się Mufasa. Mufasa jest ojcem Simby, a to postać, która uczy odpowiedzialności, odwagi, szacunku wobec innych. Simba wiele uczy się od swojego taty Mufasy, no i dzięki temu potem może stać się dojrzałym lwem. A kogo znają nasi kolejni słuchacze? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak macie na imię?
2: Asia i Wojtek.
0: Asia i Wojtek, jesteście pewnie rodzeństwem.
2: Asia!
1: Tak.
0: Asia.
2: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie już się znamy. Powiedzcie, czy wy znacie jakichś fajnych tatusiów w bajkach, książkach, filmach?
2: Tak. Tak.
0: Kogo?
2: Bingo.
0: O Bluey Bingo. Oczywiście, tak. Za co lubicie tego tatę?
2: Tego, no, Franklina jeszcze.
1: Proszę?
0: Za co lubicie tatę Bluey Bingo?

0: energia. Nie wiem, wstąpić do takich kawałów.
1: Mhm. A ja znam tatę Franklina.
2: No właśnie, Wojtku, ty znasz tatę Franklina. A pamiętasz może, jaki on jest, ten tata Franklina?
0: Jest. Fajny.
2: Fajny jest. On chyba nie ma jakiegoś imienia w tych bajkach. Jest po prostu tatą, prawda?
0: Tak, mhm. Tak, mhm. Chyba tak.
2: No on też jest...
0: Nie czytaliśmy wszystkich książek. Ale w większości pojawiało tylko słowo tata.
2: No właśnie.
0: To nie było jak ma na imię.
2: No tak, ale wiemy, że to tata Franklina, więc na pewno nie ma innych tatusiów no. Franklina. Czyli on też jest fajny, bo co?
0: Tak.
2: Bo co, Wojtku, dlaczego lubisz tego tatę Franklina i tak chciałeś o nim opowiedzieć?
0: No bo jest buntownikiem.
2: Mhm. A jaki jest dla Franklina?
0: Miły.
2: I uczy go chyba dużo, wielu rzeczy, prawda?
0: Chyba tak.
2: Mhm. A znacie może jeszcze jakichś fajnych tatusiów bajkowych?
0: No, może Frozen.
2: O, no właśnie.
0: Tatę Elzy i Anny.
2: Mhm. Jaki on jest?
0: Taki fajny, taki energiczny. Lubi przygody.
1: Lubi te makuje.
0: Lubi jeździć na koniu.
1: Białym swoim.
2: Mhm.
0: No.
2: A czy wasz tata jest podobny może do któregoś z tych, o których opowiedzieliście?
0: Oj, tak.
2: Tak? Do którego?
0: Tak. Chyba najbardziej do taty Blue i Bingo.
2: Też jest taki zabawny wasz tata?
0: Tak. I to bardzo.
2: I lubi się z wami bawić?
0: Tak, uwielbia wręcz. Prawda?
2: Prawda? Tata potwierdza pewnie, tak?
0: Tak.
2: Mhm.
0: I za głową.
2: A najbardziej lubicie, jak opowiada wam historię, jak was łaskocze,
0: tak,
2: jak bawi się z wami.
1: Jak był mały.
2: O,
0: tak,
2: historia
0: lubimy,
2: jak był mały.
0: Zawsze nam...
1: Puszcza audiobooka.
0: Puszcza audiobooki też, jak skończę czytać książkę zawsze do spania.
2: Mhm.
1: Ale poza audiobooki...
2: No to jak się ma takiego fajnego tatę, najlepszego na świecie, to pewnie złożyliście już mu życzenia, czy jeszcze nie?
1: Tak, no ja tak. Ja też, bo ja...
0: No tak. Tak, bo rano dostał 2 torby prezentów.
2: Ojej, aż 2 torby? I co
0: tak,
2: było w tych torbach?
0: Tak, bo ode mnie i od Wolfka.
2: I co było w tych torbach?
0: No szczerze to nie wiem, ale ja wiem, że w mojej była czapka z Daszkiem.
1: A ja nie wiem.
2: A jakieś były laurki może też?
0: Ja właśnie mu miałam teraz dać, ale nie wysiedliśmy do domu, tylko jedziemy do sklepu, więc nie zdążyła.
2: Rozumiem, ale będą. Ale będą jakieś, tak? Będą jakieś laurki?
0: Tak, oczywiście.
2: No to, drodzy słuchacze, to w takim razie może złóżcie jeszcze raz życzenia swojemu tacie. Będzie mu na pewno miło, jeżeli cała Polska będzie mogła usłyszeć. Wszystkiego najlepszego, krzyknął Wojtek i gdzieś pobiegł. A ty... Słuchałam jeszcze raz?
0: No, ja złożyłam te życzenia wcześniej.
1: O, karetka jechała na sygnała.
0: No, widziałam. Ja złożyłam te życzenia.
1: A ja tak.
0: I jak wrócimy do domu, no to mu dam laurkę, którą sama robiłam.
2: A czego dzieci najczęściej życzą swoim tatusiom? Czego można życzyć swoim tatusiom? Może podpowiecie jeszcze naszym słuchaczom?
0: Chęci do żartów.
2: O, czyli tata powinien być przede wszystkim taki zabawny, żeby rozśmieszać dzieci.
0: No, nasz tata jest zabawny.
1: On jest żartownikiem.
2: No to z takim tatą na pewno nie można się nudzić.
0: Nie można. No, chyba, że tata jest zmęczony i nie ma ochoty się bawić.
2: Ale to pewnie rzadko.
0: Wtedy można. O, to rzadko. Nie da się. Rzadko.
2: No to już czuję, jak naprawdę bym znała waszego tatę i nasi słuchacze pewnie również. Bardzo się cieszymy, że przybliżyliście nam postać swojego taty, oczywiście tych bajkowych tatusiów też, bo myślę, że warto też poznawać takich różnych tatusiów i ich sposoby na to, aby wychowywać swoje dzieci. Drodzy słuchacze, to teraz może w takim razie pora na pozdrowienia. Chcielibyście kogoś pozdrowić?
0: Tak.
2: Kogo?
0: To Wojtek, niech zacznie.
1: Panią... Moją siostrę, tak.

0: No mówił.
1: Wojtek zaczarował, bo najpierw...
0: Dziadka jest, ciocie wujka, drugą ciocię drugiego wujka. O, oj, to jest tak. I wszystkich słuchaczy. I całe polskie radio dzieciom i Misia i... Misia... A... Misia... Michasia i Smoka Adasia.
1: Dobrze, no to w takim razie przekażemy z pewnością im te pozdrowienia i bardzo dziękujemy za pozdrowienia dla nas, Wojtku. A ty, Asiu, kogo byś chciała pozdrowić?
2: Ja na pewno tatę, mamę, Wojtka, moje koty, moje myszowe koczki, Smoka Adasia, teraz no ludzki.
0: Ja tam teraz mam
2: wszystkich ludzi, co pracują w Polskim Radiu Dzieciom, wszystkich słuchaczy, moje koleżanki z klasy i kolegów, moją nauczycielkę, Moje koleżanki z osiedli, z wioski, babcie, drugą babcię, dziadka, ciocię, wujka i jeszcze jedną ciocię i wujka.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Bardzo dziękuję Wam za ten telefon i za te wszystkie pozdrowienia. Dobrego popołudnia, cieszcie się razem z tatą i miło spędźcie czas. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Do widzenia,
1: do usłyszenia. No właśnie, tak to jest, kiedy dodzwonią się do nas słuchacze, którzy mają tyle ciekawych historii do opowiedzenia. No to w takim razie już teraz kolejna piosenka i mam nadzieję, że będę mogła posłuchać waszych kolejnych opowieści o tatusiach, i tych prawdziwych, i tych bajkowych.

0: Ole. Po raz kolejny opowiadamy dzisiaj historię w naszej audycji cotygodniowej Opowiem Ci Radio. Dzisiaj nie może oczywiście zabraknąć historii o tatusiach. Zaraz zapytam naszego kolejnego słuchacza, jaką on ma historię. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sebastian, tak? Zgadza się? Witam Cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z domu.
0: Z domu. A ten dom gdzie stoi?
1: Zara.
0: Mhm. To daleko gdzieś od jakiejś dużej miejscowości?
1: Niedaleko Zielonej Góry.
0: A, rozumiem. Czyli jesteś niedaleko Zielonej Góry, w swoim domu. Odpoczywasz już pewnie, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Odpoczywasz z tatą, z mamą?
1: Tatą.
0: Z tatą, czyli dzisiaj masz dzień taty ze swoim tatą, tak jak powinno być. I co dzisiaj ciekawego robiliście ze swoim tatą?
1: Układamy klocki Lego.
0: Mhm. To jest wasza ulubiona część zabawy, czy może jakieś lubicie inne rzeczy jeszcze robić?
1: Jeździć na rowerze.
0: O, takie dłuższe wycieczki rowerowe, tak? Tylko ty z tatą, czy jeszcze dołączają do was inni uczestnicy?
1: Siostry.
0: Mhm. I wtedy jedziecie już większą ekipą.
1: Tak.
0: Wspaniale. Sebastianie, powiedz, a czy ty znasz jakiś tatusiów z różnych bajek, takich prawdziwych albo nieprawdziwych? Kogo znasz?
1: Tatę Wajany.
0: O, tatę Wajany. No właśnie. A jaki on jest? Opowiedz nam.
1: Duży.
0: Duży, no z pewnością.
1: Mhm. I był królem wioski.
0: No właśnie, tata Wajany. A on miał jakieś na imię?
1: Nie pamiętamy.
0: Mhm. No, tutaj mam kilka takich informacji, ale myślę, że trzeba byłoby to sprawdzić dokładnie, jak ten tata Wajany miał na imię, ale rzeczywiście był naprawdę potężny. No i był też chyba zabawny, co? Jak byś go ocenił?
1: Tak.
0: Tak. A czy twój tata podobny jest trochę do taty Wajany?
1: Tak.
0: Tak? Też jest taki duży i zabawny?
1: Tak.
0: Tak. A czy znasz jeszcze jakichś fajnych tatusiów? Z literatury, z książek, z bajek, z filmów?
1: Tata Blue.
0: Tata Blue, oczywiście. Pewnie lubisz oglądać tę bajkę. A była też taka bajka, gdzie jest Nemo? I tam też był tata. Pamiętasz może, jak miał na imię?
1: Nie.
0: Pamiętasz?
1: Nie.
0: Nie. Marlin, kojarzysz tę bajkę i tego tatę?
1: Tak.
0: Mhm. No właśnie, on też był błazenkiem, tak jak Nemo. No ale niestety rozdzieliła ich pewna historia i później długo, długo musieli się szukać. A może znasz tatę małej Syrenki? Ten tata był królem. Kojarzysz?
1: Mhm.
0: No właśnie, król mórz, Tryton, to był podwodny król, władca mórz i oceanów, też był bardzo opiekuńczym tatą. A gdybyś ty miał, Sebastianie, porównać, to który z tatusiów takich bajkowych jest najbardziej podobny? Ten tata Wajany, czy może jeszcze jakiś inny też jest podobny?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. A powiedz, czy składałeś już swojemu tacie życzenia, albo może miałeś już jakiś prezent dla swojego taty?
1: Tak, składałem. Tak?
0: I co życzyłeś swojemu tacie? Czego można życzyć tatusiom w tym dniu taty?

0: to my byli fajni.
1: Mhm. O właśnie, uśmiech to myślę, że bardzo ważna cecha, żeby tata się uśmiechał do swojego dziecka z pewnością. Sebastianie, bardzo ci dziękuję za ten telefon. To może chciałbyś teraz jeszcze raz złożyć życzenia swojemu tacie albo pozdrowić go po prostu.
0: Kocham.
1: O, pięknie. Czy pozdrawiamy jeszcze kogoś?
0: Mamę, moje siostry, dziadka i kuzynów.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Życzymy wam, drodzy panowie, bardzo udanego wieczoru. Mam nadzieję, że jeszcze mnóstwo przed wami czasu na układanie klocków, a może jeszcze jakieś inne atrakcje będą dzisiaj. Bardzo dziękuję ci za rozmowę, Sebastianie. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: A w naszej audycji Opowiem Ci Radio został jeszcze kwadrans do godziny 19, więc jest jeszcze chwilka, żeby być może na żywo złożyć swojemu tatusiowi życzenia albo na przykład opowiedzieć o nim, jaki jest tak naprawdę w rzeczywistości. A już teraz w labiryncie wydarzeń strachy, zmory i upiory nam zaśpiewają, a nasz telefon do studia niezmiennie 22 645 20 55.

0: 11 minut do godziny 19 nam zostało w naszej audycji Opowiem Ci Radio i to jest ten czas, który chcielibyśmy przeznaczyć jeszcze na to, aby życzyć naszym tatusiom najlepsze życzenia. A już teraz dodzwoniła się do nas Wandzia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak u Ciebie, Wandziu, mija ten dzień taty? Czy jest jakiś wyjątkowy, inny od poprzednich?
1: Tak.
0: Tak? A jak przebiegał?
1: Nie wiem, sama.
0: Mhm, ale zdążyłaś już złożyć tacie życzenia?
1: Tak.
0: Tak? I czego mu życzyłaś?
1: Wszystkiego.
0: Wszystkiego. A czy jest coś, za co swojego tatę lubisz najbardziej na świecie? Może ma jakąś super moc, którą tylko twój tata potrafi?
1: Tak.
0: A co potrafi twój tata?
1: Kocha mnie najbardziej na świecie.
0: Och, to jest rzeczywiście największa super moc. No to już nie będę pytała o kolejne, bo na pewno robi też dobre naleśniki, robi fantastyczne wycieczki rowerowe, zawiera was w fajne miejsca i pewnie też ładnie rysuje, tak?
1: Tak.
0: No to w takim razie już wszystko wiemy. A jak ma na imię twój tata?
1: Mateusz.
0: Mateusz, no to w takim razie wszystkiego najlepszego życzymy twojemu tacie. A czy ty, Wandziu, jakieś prezenty może zrobiłaś swojemu tacie?
1: Tak.
0: Tak? A co takiemu tacie najlepszemu na świecie daje się w prezencie na dzień taty?
1: Nutki.
0: Mhm.
1: Przypinka.
0: Mhm.
1: I skarpę.
0: Oj, no to widzę, że zadbałaś o wiele aspektów, żeby twojemu tacie podobały się te prezenty. Czy sama wybierałaś, czy może ktoś ci pomagał wybierać te prezenty?
1: Mama mi pomagała.
0: Fantastycznie. No to w takim razie myślę, że tata dzisiaj spędził bardzo miły dzień. A powiedz, Wandziu, czy ty znasz jakiś tatusiów? Takich z bajek, z filmów, z książek, którzy
1: tak.
0: Jakoś wyjątkowo ci zapadli w pamięć. Opowiedz o nich.
1: Znam różnych.
0: Na przykład kogo?
1: Tata w tarapatach.
0: Mhm.
1: Jest za dużo, jest ich tak dużo.
0: No tak, Tata w tarapatach to jest taka książka, która ma kilka różnych, która jest w cyklu napisana, tak? Justyna Bednarek napisała tę książkę. Mhm. I czy masz jakąś ulubioną część z tego cyklu? Którą?
1: Pierwszą.
0: Mhm, ale pewnie inne też już czytałaś. Tak się domyślałam. A czy znasz jeszcze może jakichś bajkowych tatusiów, takich z filmów?
1: Dużo jest.
0: Mhm. No dobrze, rozumiem, że pewnie jest ich bardzo dużo i nie zapamiętałaś wszystkich imion, ale pewnie bardzo lubisz tych tatusiów, bo oni są zwykle tacy zabawni w tych filmach i bajkach i książkach. Mhm. Wandziu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czy może chciałabyś kogoś pozdrowić albo jeszcze raz złożyć życzenia swojemu tacie?
1: Tatę, mamę i całą rodzinę i cały świat.
0: Pozdrawiamy w takim razie. No i cieszcie się tym wspólnym wieczorem. O, bardzo ci dziękuję, Wandziu. Ciebie też pozdrawiam i dobrego popołudnia ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No tak, i tak nam powoli minęła prawie ta godzina w Polskim Radiu Dzieciom, gdzie opowiadaliśmy o różnych panach, którzy zostali tatusiami różnych zwierząt albo dzieci i w ten sposób mogliśmy ich poznać i ich niezwykły charakter. A już za chwilę druga godzina naszego spotkania, także zostańcie z nami, bo będzie się jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy działo.

0: Dzień taty w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mój tata jest wysoki i ma takie włosy do góry. Ma małą bródkę. Najczęściej zakłada koszulę i dżinsy. A jak odpoczywa, to leży. I lubię czytać książki. Wydaje mi się, że najpierw mój tata nie chce grać w jakąś grę, ale potem, kiedy już zaczniemy grać, to mój tata się wciągnie w tą grę i już będzie mówił mojej mamie: to jest bardzo ważna chwila, nie teraz, nie teraz. Nie możemy teraz skończyć grać. Jeszcze z tatą gramy w planszówki. Dużo zdrówka i dużo szczęścia i dużo przyjaciół w pracy. Tego ci życzę, tato. To było jakby coś od Kuby.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Opowiem ci radio.
3: A już o godzinie 19, czyli w drugiej części naszej audycji Opowiem Ci Radio, za chwilę w naszym radiowym studiu zasiądzie bardzo niezwykły człowiek. Również tata, ale akurat o tej roli nie będziemy za dużo rozmawiać, bo opowiemy o jego roli zawodowej. Będzie z nami człowiek, który na co dzień pełni bardzo, bardzo poważną rolę, bo jest adwokatem i pracuje w sądzie, zna też bardzo wiele różnych przepisów karnych, a potrafi również pisać zabawne książki dla dzieci. Okazuje się, że można łączyć te dwie sfery i już za chwilę naszym gościem będzie Jacek Dibuła, adwokat i autor książek. Zapytamy go, jak wygląda jego codzienna praca, czy dzieci powinny znać swoje prawa, dlaczego warto sięgać po książki, które nie tylko bawią, ale także uczą, i porozmawiamy też o bohaterach jego książek, o tym, skąd czerpie inspiracje i czy łatwiej napisać ciekawą historię, czy może przygotować się do rozprawy sądowej, a może można robić jedno i drugie jednocześnie. Z pewnością zaciekawi was to, że głównym bohaterem książek pana Jacka Dibuła jest kot, który jest bardzo niezwykłym kotem, bo potrafi mówić ludzkim głosem i rozumie też wiele więcej niż inni. Także myślę, że książki pana Jacka z pewnością przypadną wam do gustu, bo łączą w sobie zarówno historię starożytnych krajów, jak na przykład Egipt, ale też bardzo wiele takich zagadkowych, detektywistycznych tam historii znajdziecie. A co jeszcze, no to z pewnością opowie o tym pan Jacek. Na to spotkanie was bardzo zapraszam. Po piosence już się spotkamy.

0: W drugiej godzinie naszej audycji Opowiem Ci Radio jest z nami wyjątkowy gość. Witam serdecznie pan Jacek Dibuła.
1: Dzień dobry, witam panie dyrektor, witam państwa.
0: Pan Jacek jest adwokatem, członkiem Trybunału Stanu. Obraca się wśród bardzo ważnych ludzi w naszym kraju. Zna się na bardzo wielu paragrafach i myślę, że tutaj można byłoby dużo jeszcze opowiadać o pana życiu zawodowym. Natomiast zjawił się pan dzisiaj u nas w studiu, dlatego że napisał pan wiele książek dla dzieci i chcielibyśmy dzisiaj o tych książkach trochę opowiedzieć. Tytuły tych książek myślę, że wielu z was mogą być już znane. Operacja Kacze Jaja, A wszystko przez Faraona, Kot Pustyni, Sfinks w obłędzie i wiele innych, które pan Jacek napisał, to są książki, które są adresowane dla dzieci albo takich młodszych nastolatków i myślę, że każdy może się przy nich bardzo dobrze bawić. Panie Jacku, skąd w ogóle pomysł na napisanie książek dla dzieci?
1: No pomysłów, źródeł pomysłu jest kilka. Przede wszystkim, jeżeli się człowiek zajmuje takimi poważnymi rzeczami, jakim jest prawo, no to musi od tych paragrafów odreagować. No i dla mnie taką formą odreagowania jest literatura. Uwielbiam pisać, uwielbiam opowiadać historie, uwielbiam puszczać gdzieś w przestrzeń swoją wyobraźnię i wymyślać jakieś takie niesamowite historie. No a jeżeli człowiek właśnie gdzieś jest w takich wysokich kręgach wyobraźni, to najczęściej wchodzi w świat dziecięcy, w świat młodości i ten świat mi cudownie odpowiada. I to jest jak gdyby jeden powód, a powód drugi, że mam troje dzieci i te dzieci trzeba było jakoś zabawić. No i postanowiłem, żeby ciągle tylko nie opowiadać bajek, to postanowiłem je też dla nich wymyśleć. No i pewnego dnia wymyśliłem sobie, że napiszę taką krótką historię o takim magicznym kocie, który tam robi różne dziwne psoty. No ale jak zacząłem to pisać, to nagle właśnie ta moja wyobraźnia poszybowała w powietrze i nagle z tych małych, krótkich opowiadanek zrobiła się cała książka. No i z tą książką poszedłem do wydawnictwa z olbrzymią tremą, bo nie wiedziałem, czy to się spodoba, czy zostało przyjęte. Oddałem to wydawnictwie, no i czekam na odpowiedź, bo taki jest los autora. W pewnym momencie dzwoni telefon, no i wydawca mówi, że wyda, ale pod jednym warunkiem. Więc ja pytam, jaki taki to jest warunek z taką tremą? On mówi, masz napisać 3 części. No i w tym momencie wsiąkłem i napisałem właśnie wtedy A wszystko przez Faraona, potem drugą część operacja i nie, przepraszam, to były Koty Pustyni, Sfinks o błędzie, no i to miała być trylogia. No ale wtedy wydarzyła się cudowna historia, bo ta pierwsza część została przetłumaczona na chiński. No i trafiłem do Szanghaju, gdzie odbywał się wieczór autorski. No i chińscy dziennikarze mnie pytają, czy zamierzam coś napisać o Chinach. No więc ja mówię, oczywiście tak, no bo nieelegancko jest odpowiedzieć, że nie mam takich planów. No i obiecałem. No i wsiadam do samolotu i myślę, co ja zrobiłem, muszę coś z tym zrobić. No i w tym samolocie mi przyszła do głowy historia, która zaczyna się od napadu na Muzeum Ziemi.

0: w Szanghaju, a potem akcja przenosi się do Polski, to jest z tymi samymi bohaterami. No i wymyśliłem wtedy czwartą część, operację Kacze Jaja, no i tak powstały cztery części, ale jeszcze dodam jedno, że jak pisałem to dla dzieci, to postanowiłem, żeby one były bohaterami, więc jednym z bohaterów jest mój starszy syn Michał, drugim jest młodszy syn Staś, no i oni w tej książce z tym magicznym kotem wspólnie przeżywają różne arcyciekawe przygody.
1: Napisał pan te książki dla dzieci po to, żeby ułatwić im zasypianie, żeby ich zaciekawić takimi historiami, ale nie myślał pan, że bardziej skuteczne będzie przeczytanie im kodeksu karnego? Szybciej by zasnęły.
0: Znaczy ja myślę, że jest takie powiedzenie, że kawa nie wyklucza herbaty, dlatego, bo ja piszę i książki dla dzieci, piszę książki dla dorosłych, piszę bardzo poważne eseje na temat prawa, więc moje dzieci dostają do wyboru albo przygody o magicznym kocie, który rozwiązuje zagadki kryminalne, albo różne, powiedzmy, takie bardziej skomplikowane eseje prawnicze i proszę zgadnąć, co wybierają.
1: Nie jestem w stanie przewidzieć.
0: Myślę, że jednak tego kota. Znaczy do pewnego momentu, bo moje dzieci trochę podrosły i w tej chwili już ten młodszy Staś studiuje prawo, no i teraz już rzeczywiście rzadziej czyta kota, a bardziej te rozprawy prawne ojca, ale kota ma głęboko w pamięci jako wielką przygodę dzieciństwa.
1: Czyli jest szansa, że ktoś, kto będzie czytelnikiem pana książek dla dzieci, będzie też czytelnikiem tych bardziej dorosłych książek?
0: No jest bardzo duża szansa, bo ja jak chciałem zostać prawnikiem, a jeszcze byłem może nie dzieckiem, ale młodzieńcem, to chciałem bardzo się do tego zawodu przygotować i zacząłem czytać kryminały, myśląc, że to jest najlepsza nauka, żeby być potem obrońcą karnym. No i pomogło, bo tym obrońcą karnym zostałem, a w tych książkach są właśnie zagadki kryminalne, czyli książki z tym jak kryminały, tylko dostosowane do młodszego wieku. Więc jeżeli ktoś marzy, żeby zostać prawnikiem w przyszłości, a chce już zacząć, no to te książki, kiedy kod rozwiązuje archeologiczne zagadki, gdzie zostały właśnie te skarby skradzione, gdzie są pogonie za tymi skarbami, są złoczyńcy, są detektywi, dzieją się naprawdę różne zwariowane historie, no to powinien być zadowolony.
1: Ja tak się zastanawiam, czy kiedy pan na co dzień zajmuje się takimi poważnymi sprawami, analizuje pan akta, jest pan na rozprawach w sądzie, czyta dokumenty takie no, napisane bardzo trudnym językiem i nagle wraca pan do domu i pisze pan w taki zrozumiały sposób dla dzieci, taką wartką akcję, gdzie są pościgi, gonitwy, różne zagadki. Łatwo się panu tak przestawić z jednego świata do drugiego świata?
0: A to jest bardzo fajne pytanie, bo to jest tak, że ja całe życie marzyłem, żeby być pisarzem, ale też całe życie marzyłem, żeby być adwokatem. No i najpierw wybrałem to, żeby być adwokatem, a jak wszyscy wiemy, adwokaci, prawnicy mówią takim trudnym, niezrozumiałym, czasem nudnym językiem. No i najpierw byłem przez wiele lat tylko adwokatem i nagle postanowiłem jednak, że zostanę pisarzem. No i pamiętam, napisałem pierwszy taki artykuł jeszcze, nawet trochę specjalistyczny, przeczytałem go i mówię, przecież tego nikt nie wytrzyma. Ja muszę oduczyć się używać tego języka, którego używam w pracy. No i poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby wrócić do źródeł, czyli właśnie mówić takim językiem, którym się na co dzień posługujemy, bez żadnych takich wyrażeń związanych z jakąś specjalizacją, profesją. No i jak mi się to udało opanować, to wydaje mi się, że zyskało na tym i literatura, i prawo, bo umiem pisać tak, żeby to było zrozumiałe, ale też jako prawnik nauczyłem się mówić tak, żeby rozumieli mnie nieprawnicy. I to jest wielka wartość, bo często komentuję pewne zdarzenia prawne i to, co komentuję, jest w miarę zrozumiałe, bo właśnie nie używam tych zwrotów, które są zarezerwowane tylko dla fachowców.
1: Czyli można powiedzieć, że pojął pan posługiwanie się dwoma językami, tym ludzkim i tym takim prawniczym, który
0: znaczy,
1: jest...
0: Ten drugi staram się zapomnieć już, ten prawniczy, staram się posługiwać ludzkim, natomiast to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo, że jak zaczynamy w jakiejś dziedzinie, to uczymy się takiej nowomowy, która jest może dla...
1: Jak polski i chiński.
0: No mniej więcej, więc to jest dla tej sekty prawniczej może ciekawe, ale niezrozumiałe dla innych i wydaje mi się, że cała sztuka jest tak, żeby o każdej rzeczy mówić w ten sposób, żeby ona była zrozumiała i dzięki książkom właśnie wydaje mi się, że udało mi się ten stan osiągnąć.
1: Powiedział pan, że kiedyś czytał pan kryminały.

0: żeby w ten sposób zostać prawnikiem. Czy teraz, kiedy jest pan prawnikiem i pisze pan książki, gdzie są zagadki kryminalne, to pana fach bardzo się przydaje w tym, czy gdyby był pan tylko pisarzem, tak jak chciał pan na początku, to wystarczyłoby to, żeby napisać takie zagadki?
1: To znaczy, oczywiście można pisać kryminały nie będąc prawnikami i wiele osób to robi. Natomiast powiem tak, jeżeli nie prawnik pisze kryminały dla przeciętnej osoby, no to jak gdyby tam się łapie akcję, nie wchodząc w szczegóły. Jeżeli ja czytam kryminały, to w wielu sytuacjach łapie się za głowę, bo one są jak gdyby zupełnie rozbieżne z jakąś logiką prawniczą. Ale z drugiej strony ta logika prawnicza też gdzieś ogranicza wyobraźnię. Więc to ja wcale nie chcę przeprowadzić dowodu, że pisarze prawnicy są lepsi w tej dziedzinie, bo może za bardzo komplikują czasem, bo te stany prawne są często skomplikowane. Więc ja myślę, że tak naprawdę nie ma reguły. Trzeba zobaczyć, spróbować napisać i albo to wychodzi, albo nie wychodzi.
0: Czyli po prostu wprowadza pan akcję i tak ją komplikuje na sam koniec, żeby wyszło, żeby tak wyszło, żeby to się zgadzało z różnymi paragrafami i z różnymi zasadami prawa.
1: To znaczy, to każda książka jest inna, bo czasem nie komplikuje na koniec, tylko komplikuje od razu na początku, bo czasem trzeba się opierać na dobrym wzorcu Hitchcocka, że najpierw musi być trzęsienie ziemi, a potem jeszcze ma być bardziej niebezpiecznie. Znaczy, ja myślę, że te książki, o których mówimy, jednak są przede wszystkim dla dzieci, więc one są przygodą wyobraźni, swobodą takiego fajnego, dziecięcego myślenia i nie wprowadzam tutaj jakichś elementów, nazwijmy to, już takiej edukacji prawniczej, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że mamy prawdziwych policjantów, nawet w pewnym momencie kot trafia przed sąd, także gdzieś tam o ten mój warsztat pracy to zachodzi, ale tak, żeby to było śmieszne i ciekawe, a nie żeby no, wchodzić w jakieś właśnie opisy, jak funkcjonuje prawo, bo myślę, że to nie jest ten etap, jak się ma 10 czy 11 lat, to człowiek się powinien cieszyć przygodą, wyobraźnią, a prawo sobie zostawić na dalszą część życia.
0: Dziś w Polskim Radiu Dzieciom naszym gościem jest pan Jacek Dubois, który opowiada o serii swoich książek i już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Nie możemy go poznać od strony pisarskiej, bo zajmuje się również pisaniem książek dla dorosłych i dla dzieci, a my oczywiście o książkach dla dzieci porozmawiamy. Już kilka tytułów dzisiaj padło z tych serii, które pan napisał. Są zagadki, są pytania, są różne sytuacje, z którymi muszą się zmierzyć bohaterowie, ale jest też oczywiście kot. Dlatego oczywiście, bo bardzo wiele książek dla dzieci opiera się na symbolice kota. I ten kot jest albo dobry, albo zły. Na początku muszę przyznać, że podeszłam do tego, że no tak, znowu książka o kocie. Ale to nie jest zwykły kot i to też nie jest zwykła książka przygodowa, bo rzeczywiście kot jest na tyle śmieszny, że wielokrotnie można wybuchnąć śmiechem, kiedy ten kot się odzywa. No i teraz pytanie, panie Jacku, skąd ten kot się wziął? Czy on miał jakiś pierwowzór?
1: Oczywiście to jest kot prawdziwy. On istniał przynajmniej w mojej wyobraźni, bo historia była taka. Mam chyba 6 lat wtedy i mój tata wraca z jakiegoś przyjęcia. Jak to po przyjęciu był trochę pod muchą, czyli w baśniowym nastroju i w piaskownicy, myśmy mieszkali w takiej kamienicy przedwojennej, znalazł kota. No i z tym kotem wrócił do domu. Ja się budzę i w domu jest kot. Więc ja się z tym kotem strasznie zaprzyjaźniłem. Budzi się tata, ale nie pamiętał, że wziął tego kota i mówi, co to jest za kot. No i chciał tego kota usunąć, ale ja mówię, że to jest mój kot i on z nami zostaje. No i ten kot był 3 dni z nami i potem zniknął. Więc ja byłem w strasznym stanie, w ogóle awanturowałem się. No i potem oczywiście dowiedziałem się, że niestety ten kot był chory i zdechł. Ale rodzice mi nie chcieli tego powiedzieć, bo uznali, że to będzie trauma dla dziecka. W związku z tym wymyślono historię, że kot wyjechał w podróż dookoła świata i z każdego miasta, w którym jest, dzwoni do mnie i zostawia dla mnie jakieś wiadomości i opowieści o tym mieście. Tylko że akurat zawsze wtedy dzwonił, jak byłem w przedszkolu, w związku z tym ja nie mogłem z nim porozmawiać, ale mama albo tata mi zawsze referowali, że był w Tokio, albo w Belgradzie, albo w innym mieście, no i przekazywały, opowiadali o jego przygodach. No i tak powstał troszkę zwyczaj, że jeszcze przez długie lata tata mi opowiadał bajki o kocie. No i jak ja już dorosłem i miałem własne dzieci, to zacząłem też opowiadać te historie o kocie. No i wtedy uznałem, że właśnie te historie spiszę. No i kot, tak jak powiedziałem, z takich miniaturek, które miały być na początku, rozrósł się do trylogii. No i teraz ten kot ma fantastyczną historię, bo kot w ogóle urodził się we Włoszech. Był synem kota, który był kotem rektora Uniwersytetu w Sienie, no i tam opanował 7 języków obcych, był kotem niezwykle wykształconym, no ale pewnego dnia był świadkiem spisku politycznego. No i próbowano go wyrobić w różne niecne rzeczy i on musiał uciekać przed policją włoską i trafił w czasie tej ucieczce do Polski, gdzie znajduje go tata Stasia i Michała. I tak jak mój tata kiedyś przyprowadził tego kota, on przyprowadza do ich domu. No i od tego momentu zaczyna się seria bardzo dziwnych zdarzeń, bo ten tata jest archeologiem. I tata odnajduje wielki skarb w Egipcie, który okazuje się, że jak gdyby takie posążki kotów złożonych są mapą do wielkiego skarbu faraona. Ale trzeba mieć wszystkie te koty. I teraz te koty są rozproszone i różne gangi kradną sobie nawzajem te koty. No i między innymi zostaje ukradziony ten kot, który został odnaleziony przez tatę Stasia i Michała. No i on zostaje oskarżony, że to on ukradł. No i Staś i Michał chcą pomóc tacie i w tym momencie do akcji wchodzi w kot i powstaje ekipa, która tropi złodziei. No i ta książka najpierw kończy się na pierwszym etapie, no ale ponieważ wydawca chciał drugą część, więc znowuż akcja się komplikuje, przenosi się do Egiptu, z Egiptu przenosi się dalej, jest jakąś taką pogonią po całym świecie, no i ten kot pomaga tym dwóm chłopcom przejść przez różne przygody, które być może nie daliby sobie rady sami, no ale jak się ma mówiącego kota ze sobą, to wszystko jest dużo łatwiejsze. No i myślę, że naprawdę

0: wymyśliłem im zupełnie fajne przygody.
1: Ten pana kot, który był z panem 3 dni, miał jakieś imię już?
0: Nie, nie zdążył. Dlatego ten kot też nie ma imienia. No on jest po prostu kotem. A ponieważ pierwsza część jest A wszystko przez Faraona, to niektórzy go nazywają Faraonem, ale to jest takie umowne, także on jest po prostu kotem i wszyscy mówią do niego kocie.
1: Albo kot. Cześć,
0: albo kot.
1: Kot.
0: Cześć, kot.
1: Tak, to jest też fajne dla tej książki. No to mamy kota, który jest takim bohaterem, który jest zawsze. Razem z nim jest zawsze Staś, który ma 8 lat. Jest również jego brat Michał. Również jest tata, który ma na imię Maurycy, jest archeologiem, tak jak już pan wspomniał. No i jest też mama Julia, wujek Kuba, syn wujka Kuby, czyli Antek, jest też babcia Apolonia, no i jeszcze kilku innych bohaterów, którzy tam się pojawiają. Czy ci bohaterowie też mają jakieś pierwowzory?
0: No oczywiście wujek Kuba to jest mecenas Jakub Wendę. Zawsze jak o tym wspominam, dostaje szału i grozi, że mnie pozwie, bo go ośmieszam publicznie. Antek jest synem mecenasa Jakuba, a moim synem chrzestnym. Jest Natalia, która jest córką moich przyjaciół, a chodziła z Michałem do szkoły, więc ja tą książkę starałem się stworzyć w ten sposób, żeby właśnie te postacie miały jakieś odzwierciedlenia w rzeczywistości. Chyba babcia Apolonia nie ma swojego odzwierciedlenia. Babcia Apolonia została przeze mnie trochę wymyślona, bo ona miała być taką bardzo fajną babcią, która jest podróżniczką, która objechała cały świat. No i jak tylko o czymś jest mowa, to sobie babcia przypomina, że w tym kraju akurat była, bo tam pisała jakiś reportaż i opowiada jakieś swoje niesłychanie fajne przygody, więc jest trochę taką babcią wzorowaną na Indianie Jonesie, która z każdego miejsca na świecie przyniosła, właśnie przywiozła przygody i może nie jest taką babcią, która siedzi z włóczką i tam robi dla wnuków swetry, tylko raczej jest babcią akcji, która jak Indiana Jones z niejednego pieca chleb jadła.
1: No i robi też dobrą zupę grzybową.
0: No tak, no bo babcie muszą mieć jakieś takie cechy babciny, więc jak już skończą właśnie pogoni po pustyni na wielbłądach, no to muszą też zrobić coś dla rodziny, no i wtedy robi zupę grzybową.
1: Bardzo ciekawe jest to, że pan wplata w tą swoją książkę wszystkie wątki, które są niby dla dorosłych, ale w nich uczestniczą dzieci. Te zagadki rozwiązują dzieci, nie dorośli.
0: No bo to jest książka dla dzieci, no ale dzieci egzystują z dorosłymi, prawda? No dzieci nie są na bezludnej wyspie, czyli jak gdyby te światy dorosłych i dzieci się stykają, no a ponieważ na ogół działalność kryminalna jest prowadzona przez dorosłych, a nie przez dzieci, a ponieważ książka dotyczy zagadek kryminalnych, no to te czyny kryminalne popełniają dorośli, a dzieci sprowadzają policję i pomagają ująć tych gangsterów.
1: Wydawałoby się, że praca archeologa to taka bardzo spokojna praca, gdzie jeździ się na wykopaliska, odkrywa jakieś tajemnice, ale nie wiąże się to aż z takimi kryminalnymi sprawami.
0: Ale skąd? Co pani opowiada? Przecież proszę właśnie przypomnieć sobie mojego ukochanego Indiana Jonesa. Przecież
1: ale na potrzeby literatury, no to
0: nie. Momencik. Przecież Indiana Jones, który jest archeologiem filmowym, ma swój pierwowzór i to jest rzeczywisty profesor architektury, który przeżywał niesłychane przygody właśnie i on jest, Indiana Jones jest pierwowzorem rzeczywistej postaci, który walczył z jakimiś bandytami na pustyni w Indiach i tak dalej. Jego historia jest absolutnie opisana. Proszę sobie przypomnieć przecież na przykład biografię odkrywcy Teb, prawda, jakie on przeżywał, znaczy oczywiście już tych późniejszych odkopanych, jakie on przeżywał przygody, także no, możemy kojarzyć archeologów z tymi ludźmi, którzy z niezwykłą cierpliwością miotełkami odgarniają piasek, ale też przecież dotarcie do niektórych miejsc to jest olbrzymie ryzyko i olbrzymia przygoda. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z takimi archeologami, którzy gdzieś jadą do miejsc niedostępnych, dalekich i też raczej tam zajmują się takimi bardzo niebezpiecznymi historiami.
1: No ale myślę, że większość archeologów może pozazdrościć tych zagadek tacie Maurycemu i oczywiście całej jego ekipie.
0: Każdy jest kowalem własnego losu i każdy może sobie budować takie zagadki, na jakie ma ochotę. Także myślę, że każdy

0: zawód no można kameralnie, że tak powiem, spędzać, ale można też spędzać niezwykle przygodowo. Ja na przykład miałem okazję być w Ukrainie parę dni temu i jechałem tam właśnie z dwójką profesorów z Instytutu Archeologii w Rzeszowie. Jak oni mi opowiadali o swoich archeologicznych przygodach, a które jeszcze odbywały się pod nalotami w czasie wojny z Rosją, to muszę powiedzieć, że naprawdę Indiana Jones ma konkurencję u nas.
1: No to w takim razie myślę, że warto czytać właśnie takie książki, bo jeżeli nawet w życiu nie uda nam się przeżyć takich przygód, to przynajmniej będziemy mogli być uczestnikami takich akcji, a w książkach pana Jacka Dubois jest ich bardzo dużo. No to wracamy po piosence już za chwilę.
2: W muzeum już wszystkie są światła zgaszone.
3: Strażnicy o zgrozo zapadli też w sen, lecz nagle krzyknęli, gdzie jaja?
2: Skradzione!
3: To przez nich, bo spali, gdy ktoś zakradł się.

0: To audycja Opowiem Ci Radio w Polskim Radiu Dzieciom, a dzisiaj opowiadamy o książkach pana Jacka Dibuła, który jest adwokatem, który pełni na co dzień bardzo poważną funkcję w Trybunale Stanu, a tymczasem opowiada nam o swoich książkach i o przygodach, jakie przeżywają Staś, Michał, ich tata Maurycy i kot oczywiście i wielu innych jeszcze bohaterów książek. Operacja Kacze Jaja, A Wszystko Przez Faraona, Kot Pustyni, Sfinks w Obłędzie, to tylko kilka tych tytułów, z którymi warto się zapoznać głębiej. Panie Jacku, skąd zafascynowanie archeologią, starożytnym Egiptem? Czy to są też pana pasje?
1: No akurat archeologia nie, bo to wymaga cierpliwości, a tej cierpliwości aż takiej nie mam. Natomiast to było tak, że mi przyszła do głowy pewna opowieść. No ale do tej opowieści potrzebny był archeolog, więc jak

0: gdyby dopasowałem bohaterów do historii, bo właśnie kluczem miał być skarb faraona ukryty, którego trzeba odnaleźć, no i jak gdyby potem potrzebna była pewna wiedza archeologiczna, żeby ten skarb stał się mapą do już tego większego, głównego skarbu, o który toczy się gra. Więc ja oczywiście bardzo lubię archeologię, ona jest niezwykle ciekawa, ale nie jest to moja taka pasja, że ta książka miała być poświęcona archeologii. Książka miała być poświęcona przygodom, których bohaterem miał być ten kot wielu talentów, a archeologia stała się narzędziem, żeby on mógł rozwinąć skrzydła, bo tutaj koty rozwijają skrzydła i pokazać całą gamę swoich możliwości.
1: Bo tutaj korzysta pan właśnie z tych wszystkich historycznych zagadek, które nie zostały rozwiązane, albo które gdzieś tam są w naszej pamięci. Kiedy ktoś interesuje się archeologią, no to na pewno zna dobrze sytuację w Egipcie, czy w innych takich miejscach, gdzie tych przygód i zagadek może być wiele. No myślę, że pan jako adwokat, znawca prawa karnego, miałby jeszcze trochę innych zagadek gdzieś tam w zanadrzu, w okolicy.
0: Ale oczywiście proszę przeczytać Królewski Skarb i w Królewskim Skarbie zostają ci sami bohaterowie, ale kot akurat wyjeżdża i w tej książce jest nieobecny i pojawia się kto? Duch lustra. Duch lustra to jest duch, który mieszkał w lustrze londyńskiego hotelu. No ale pewnym zbiegiem okoliczności on trafia do lustra w polskim wieżowcu i jest świadkiem niezwykle ważnej rozmowy, która jest kluczem do pewnej zagadki kryminalnej związanej z kradzieżą klejnotów królowej brytyjskiej. I tutaj nie ma archeologii, tu są kradzież, która następuje tu i teraz i ten duch lustra pomaga w kolejnej właśnie książce Michałowi Stasiowi i ich siostrze Helenie, bo w międzyczasie urodziła się jeszcze Helena, odzyskać skradzione klejnoty królowej brytyjskiej. Tylko proszę sobie wyobrazić, jaka to jest trudność, bo duch lustra może mieszkać tylko w lustrze. No a on musi wykonywać pewne zadania w polu, więc tego ducha trzeba transportować, więc to jest bardzo też trudne logistycznie, no ale dzieciaki wpadają, jak przejąć tego ducha lustra z lustra tego wieżowca do lustra podręcznego, no i on właśnie jest tutaj takim alter ego tego kota.
1: W książkach, kiedy jest pan pisarzem, zabawia się pan trochę też w detektywa. W pracy też pan jest trochę detektywem, więc to są takie trochę spójne też role pewnie.
0: No może dlatego właśnie, że rozwiązywanie zagadek to jest moja praca, to przed tymi moimi bohaterami staram się też postawić ileś zagadek. Jeżeli ja się mam męczyć, to dlaczego oni mają mieć luz? Niech oni się też pomęczą, więc ta akcja się komplikuje, tylko ja mam szczerze mówiąc lepiej, bo ja jednak głównie pracuję na aktach i na paragrafach, a oni się stykają już bezpośrednio z tymi przestępcami i muszą z nimi toczyć różne, nawet bardzo groźne potyczki, bo przecież tam dochodzi do bezpośredniej konfrontacji, kiedy ci gangsterzy próbują ich zgładzić, no ale jak się ma magicznego kota ze sobą albo ducha lustra, no to człowiek nie boi się niczego.
1: A czy z tych akt ze swojej pracy bierze pan właśnie, wyciąga tych złoczyńców i wkłada ich do książki, bo profesor Wykop, porucznik Sfinx, to są bohaterowie, którzy gdzieś tam też przewinęli się w pana pracy?
0: No jest też minister Obojczyk na przykład i mam sytuację taką, że czasem jest tak, że wyobraźnia nie nadąża za rzeczywistością i w swojej pracy przeżywam takie historie, których by nie wymyślił ludzki umysł, więc czasem życie jest inspiracją. I ja oczywiście nie mogę kopiować tych postaci zero-jedynkowo, ale są historie, które mi się gdzieś dzieją w pracy i po prostu je wplatam w jakąś opowieść, oczywiście nadając bohaterom zupełnie inne jakieś cechy, żeby moi książkowi ci wytwórcy mojej wyobraźni no nie byli bezpośrednio łączeni z jakimiś gangsterami z prawdziwego

0: życia, no bo wtedy ci prawdziwi mogliby mnie pozwać na przykład o ochronę dóbr osobistych, bo oni powiedzieli, że nigdy nie zostali złapani, a tutaj w książce padają ofiarą kota, w życiu prawdziwym by ich kot nigdy nie złapał, więc tutaj nie chcę, żeby jakieś były bezpośrednie podobieństwa.
1: I dlatego dobrze jest być adwokatem, znać te wszystkie paragrafy, żeby nie popełnić takiej gafy.
0: No oczywiście, adwokat jest najcudowniejszy zawód, bo to jest zawód, gdzie spotykamy się z masą ludzi, z masą zagadek. Właśnie jesteśmy w najbardziej dziwnych sytuacjach życiowych, a takie doświadczenia nas inspirują i gdyby nie to, że jako adwokat mam tajemnicę zawodową i nie mogę o pewnych sprawach opowiadać, no to ja w zasadzie mógłbym pisać jedną książkę za drugą i już bym przestał być adwokatem i stał się pisarzem, ale ponieważ tą adwokaturę swoją bardzo kocham i salę sądową, więc ten czas dzielę, że rano bronię w sądzie, no a wieczorem piszę historię albo dla dzieci, albo dla dorosłych.
1: I nie myli pan tych dwóch światów.
0: No, staram się nie mylić i staram się w sądzie nie szukać pomocy kota, a przy kocie nie mówić o prawdziwych bohaterach, ale czy to się zawsze udaje, to nie wiem.
1: A czy zdarza się, że pana bohaterowie przejmują władzę i to oni już piszą kolejne rozdziały, bo już się tak rozkręcili, że już ten kot przejmuje władzę nad tą książką.
0: No trochę tak jest, że ja mam, każdy pisarz ma swoją inną technikę, czyli ja najpierw piszę plan książki, żeby wiedzieć, co się ma w niej zdarzyć, żeby nie wejść w jakiś taki pułapkę bez wyjścia, no a potem jak gdyby sukcesywnie ten plan rozbudowuje. No ale czasem, jak ten kot się rozbucha, to dochodzą mi dwa rozdziały, gdzie on mnie prowadzi, mówi, może ty masz swój plan, ale ja jeszcze tutaj zrobię jakąś taką małą aferkę, albo powalczę z jakimś psem, albo na przykład wpadnę do wróżki, tam na przykład jest jakiś epizod o wróżce, z wróżki w tej książce, także czasem jest tak, że coś mam niezaplanowane, ale po prostu ta akcja tak fajnie idzie i kot mi podpowiada tyle różnych nowych pomysłów, że idę po prostu kocim tropem.
1: A zdarza się panu, że śmieje się pan ze swojej książki, kiedy ją pan pisze?
0: No oczywiście, bo przecież na kimś człowiek musi przeprowadzać test. Ta książka jest kocią komedią kryminalną. W związku z tym, jeżeli by nie śmieszyła, no to by nie spełniała swojego założenia. No a na kim nie testować, jak najpierw na samym sobie, prawda? Czyli najpierw czytam i patrzę, czy mnie to bawi, potem daję dzieciom i je obserwuję. I dzieci są cudownymi testerami, bo dzieci nie oszukują, prawda? Dorosły przeczyta, no tak, dobre, bardzo ciekawe i tak dalej, no bo nie wypada powiedzieć inaczej. A dziecko jest naturalne, więc tak takim moim testerem właśnie był mój syn chrzestny, kiedyś Antek, któremu dawałem w piątek książkę i czekałem, kiedy odzwoni. Na ogół odzwaniał w niedzielę, mówił, wujek, super jest. No, jeżeli przeszło to tekst u Antka, to wiedziałem, że u wydawcy zostanie przyjęte.
1: Czyli to jest książka testowana na dzieciach.
0: Tak, tak, no bo jak gdyby robić coś, co nie spełnia założenia, no to byłoby najgorszym samobójstwem. Przecież potem tymi kaczymi jajami z tytułu by dzieci we mnie rzucały, jakby mnie zobaczyły na wieczorze autorskim, gdyby im się nie podobało. Więc jeżeli coś dla kogoś robimy, no to trzeba mieć pewność, że towar jest sprawdzony.
1: A teraz, kiedy myśli pan o przyszłości, o przyszłych swoich jakichś twórczościach, to myśli pan raczej o Stasiu, Antku, kocie i innych bohaterach z tej książki? Czy może myśli pan już o jakiejś innej trylogii albo...
0: To jest wielki problem. Dlaczego? Dlatego, bo wydawca po dość dużym sukcesie kotów zmusza mnie, żebym napisał. Ale z drugiej strony ja mam dwoje wnuków. I teraz byliśmy ostatnio w zoo i tam były kapibary. No i moja wnuczka Aurora mówi, dziadek, musi być książka o kapibarach, bo twoje dzieci mają swoje książki, a ja z Brunem nie mam. No i tak, w związku z tym, ponieważ ja się słucham swojej rodziny, więc usiadłem i napisałem plan książki o wielkiej przygodzie kapibary. No i to mam na biurku jako pozycję oczekującą. No i wydaje mi się, że jeżeli będzie konkurencja, to najpierw spełni oczekiwania wnuków, a potem ewentualnie wydawcy, ale jeżeli ta kapibara dojdzie do skutku, to uważam, że też ten plan jest dość dobry i przygody kapibary mogą wciągać.
1: I tam będzie więcej takich dziewczyńskich przygód, czy raczej takich chłopackich jak

0: do tej pory.
1: Ona kształtuje się w mojej głowie jeszcze, ale kapibara jest niezwykle przyjazna, taka do głaskania i tak dalej, więc myślę, że bardziej to będzie dla Aurory, a dla Bruna dołożę właśnie jakiegoś takiego bohatera bardziej chuligańskiego.
0: Dla każdego coś miłego.
1: Oczywiście.
0: To jeszcze zapytam o pana miejsce do pisania. Pisze pan przy tym samym biurku, przy którym przegląda pan akta prawnicze, czy to jest jakieś inne miejsce?
1: No, to jest własne biurko, to może być, mieć taki prawdziwy pisarz, który żyje z pisania, siada o 8 rano, no i przy tym biurku siedzi, pisze, aż swojej, że tak powiem, części dnia nie zapełni. Ja jestem adwokatem, a pisanie jest tak naprawdę moim hobby. Ja piszę, kiedy mogę. A mogę w pociągu, w samolocie, w poczekalni dworcowej. W związku z tym te moje książki są pisane w najróżniejszych miejscach i najbardziej wzbudzam śmiech wśród moich kolegów, kiedy w todze na korytarzu czekam na wywołanie sprawy i walę w komputer. Więc podchodzi ktoś z przyjaciół, mówi, co robisz? Jakieś pismo procesowe, apelacja, kasacja? Mówi, nie wiesz, piszę kolejną część przygód kota i właśnie tutaj mamy taką sytuację, że ktoś nam chce ukraść skarb i musimy tam go obronić. Więc najpierw moi przyjaciele trochę na mnie patrzyli jak na człowieka, któremu odpadła piąta klepka, ale potem się przyzwyczaili, a potem jak ich dzieci zaczęły te książki czytać, to nawet nabrali szacunku i przychodzą na te same rozprawy już z tą książką w ręku i proszą o dedykację dla dzieciaków. Czyli można wszędzie pisać. Trzeba po prostu mieć pomysł, mieć ochotę i przede wszystkim trzeba mieć radość z tego. A dla mnie pisanie jest taką samą przygodą jak dla czytelnika czytanie, prawda? Bo różnica jest taka, że ktoś śledzi pewną historię i się nią bawi, a ja się nią tak samo bawię, tylko ją konstruuję, więc mogę ją lepić jak plastelinę, tak jak mi to po prostu odpowiada.
0: No ale z drugiej strony te dworce i samoloty są też taką kopalnią przygód, więc tam też można coś wpleść pewnie.
1: Nie, no oczywiście, samoloty zwłaszcza są też bardzo, bardzo ciekawe. Nie, no, pamiętam, że na przykład napisałem taki zbiór Stasi Weronika. To były opowiadania takie dość krótkie, które pisałem do takiego czasopisma kobiecego, a potem z nich wyszedł cały cykl. To one były takie akurat nad kilka stron jedno, więc to był taki półtora godzinny do dwugodzinny lot, był idealny, żeby takie opowiadanie napisać, więc ja zawsze sobie to układam w głowie i mam 2 godziny czasu, siadam, piszę i to jest taki idealny właśnie wymiar, że w 2 godziny można opisać naprawdę fajną historię.
0: Czy jako mały Jacek też dużo takich historii pan wymyślał?
1: Nie, ja marzyłem, żeby być pisarzem, ale między marzeniem a jego realizacją czasem jest potrzebny czas, kiedy człowiek sobie pewne rzeczy gdzieś ułoży w głowie i myślę, że pisanie jest pewną sumą przeżytych doświadczeń i przemyśleń. I ja bardzo chciałem zacząć pisać, jak miałem tam 17 lat i nawet jakieś próby robiłem, ale jak te próbki teraz odnalazłem przy przeprowadzce, to uznałem, że może lepiej, że trochę poczekałem, żeby to wszystko się gdzieś ułożyło i myślę, że te pierwsze próbki, no powiedzmy, właśnie nie stworzyłyby tego, osiągnęłyby tego celu, o którym mówię, czyli by aż tak nie śmieszyły. A ten kot naprawdę potrafi bawić i ośmieszyć.
0: A potem jeszcze wyszedł pan jeszcze raz ze swojej strefy komfortu i zaczął pisać pan piosenki.
1: A, bo to jest moja idea fix, bo proszę pomyśleć, chodzi pani do kina i wychodzi pani i dzięki czemu pamięta pani film?
0: No pewnie linia melodyczna.
1: Linia melodyczna, tak? Czyli nuci pani jakąś, prawda, z Żądła piosenkę i przypomina sobie pani Paula Newmana i Redforda i wszystko się układa. No a dlaczego tak nie jest z książką? I przecież idealne by było, żeby każda książka miała swoją linię melodyczną. I teraz śpiewa pani sobie jakąś piosenkę i myśli o książce. I ja wpadłem na genialny pomysł, że do każdej książki powinna być piosenka, która się z tą książką kojarzy. I do tych 4 książek napisałem piosenki, tylko nie wpadłem je na to, żeby je od razu w takim kodzie QR zamieścić do tej książki, ale mam nadzieję, że ten nakład będzie wznowiony i już przygotowałem 4 piosenki, więc jest piosenka to A wszystko przez Faraona i co śmieszniejsze, w tej pierwszej wersji użyczyłem kotu głosu, także każda książka powinna się teraz kojarzyć z piosenką.

0: Od której książki powinniśmy zacząć, gdyby chciał pan teraz zareklamować wszystkie swoje książki, to od której zacząć?
1: To znaczy, ja myślę, że trzeba zacząć tak, jak one powstawały. Czyli pierwsza jest historia o kocie. Potem, jak to napisałem, to uznałem, że troszkę pójdę w starszy wiek, czyli przeniosłem się 2 lata do starszego czytelnika, i czyli dla 13-latków, i napisałem taką książkę Kosmiczny Galimatias, która jest przygodą, która dzieje się w 2 płaszczyznach, czyli w kosmosie i na Ziemi równocześnie. Potem napisałem Agencję Detektywistyczną, też dobra kryminalna robota. Potem napisałem jedną książkę, którą najbardziej lubię, o psie Momo, i tam występuje wspaniały, pręgowany pies, który je oliwki i parówki. Jest też taka książka Staś i Weronika, to są takie opowiadania. Jest Królewski Skarb z duchem lustra, gdzie występuje Helena. No i są jeszcze bajki dla najmłodszych. Także dla każdego coś miłego.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan Jacek Dybuła był dzisiaj gościem naszej audycji Opowiem Ci Radio. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To miał być spokojny dzień, poranna kawa na rogu. I w

0: tę podróż zabierzcie się z nami. Niech czyta książki kto chce. Nam z wami lepiej, tak właśnie kochani!
1: Kotki przygody!
0: Czyż nie?

cicho sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Iwo Wuko, Leon i Buba. Czyta Patryk Bartoszewski. Leon i Buba szli kilka tygodni, aż wreszcie ich oczom ukazał się największy i najpiękniejszy namiot cyrkowy, jaki widział świat. Kiedy doszli do niego, zaczepił ich pewien człowiek, który zdziwiony tym wesołym duetem zapytał: co tutaj robią?
5: Chcemy przyjąć się do pracy, odpowiedział Leon.
4: Nie ma mowy, odpowiedział człowiek. W naszym cyrku nie ma zwierząt. Nie wolno.
5: Ale my wyrażamy zgodę i bardzo chcemy pracować u was, wtórował Leonowi Buba.
4: Człowiek okazał się być właścicielem cyrku i po wielu konsultacjach z innymi pracownikami zaproponował Leonowi i Bubie umowę o pracę, którą słoni i tygrys chętnie podpisali. Wieść o nowych pracownikach cyrku rozniosła się lotem błyskawicy i wkrótce tłumy zaczęły dzwonić i pytać o bilety. Zdziwienie ludzi było jeszcze większe, kiedy okazało się, że słoń Leon chodzi po linie zawieszonej bardzo wysoko, a tygrys Buba żongluje sześcioma arbuzami. Byli w tym naprawdę dobrzy, bo uczyli się pilnie każdego dnia. Sami wpadli na pomysł, co chcieli robić w cyrku i ciężko pracowali, aby zadowolić tych, którzy przyszli ich oglądać. Wkrótce cały świat dowiedział się o utalentowanych i zabawnych przyjaciołach z głębokiej Afryki. Zaczęto zapraszać

0: zapraszać ich na wielkie uczty. Wręczano im medale, a nawet zaproponowano rolę w nowym amerykańskim filmie, gdzie mieli zagrać główne role. Bilety na premierę filmu sprzedawały się w kilka minut. Za film otrzymali mnóstwo nagród i uznano ich za najlepszych aktorów. Pewien bardzo znany i wpływowy aligator imieniem Stefan zaprosił Leona i Bubę na wielki festyn do Afryki, na którym miano wręczyć im złote klucze do dżungli, a król Afryki, Gibbon I, postanowił oddać im duży kawałek ziemi, aby mogli zbudować tam szkołę dla innych zwierząt, które miały marzenie ruszyć w świat i zdobyć sławę. Na lotnisku przywitały ich tłumy. Wszyscy byli dumni i szczęśliwi, że afrykański słoń i afrykański tygrys zostali najsłynniejszymi zwierzętami na świecie. W pewnym momencie z tłumu wyszła grupa tygrysów. Była to mama i tata, trzech braci i siostra Buby. Buba rozpoznał ich od razu, choć minęło wiele lat. Ruszył pędem w ich stronę, uradowany i szczęśliwy. Po chwili wyszła też bardzo duża grupa słoni, które Leon znał bardzo dobrze. Jeden z nich podszedł do Leona i powiedział:
1: przepraszam w imieniu swoim i wszystkich pozostałych, że śmialiśmy się z ciebie i nie wierzyliśmy w twoje możliwości. Czy zechcesz nam wybaczyć i przyjąć nasze zaproszenie na obiad? Oczywiście, zechcę. I nie gniewam się już na was. Byliście moją motywacją. Więc to raczej dzięki wam miałem w sobie tyle determinacji, aby spełniać marzenia.
0: Do dzisiaj w Afryce stoi największy na świecie pomnik, który przedstawia słonia Leona i tygrysa Bubę. Sowa Eleonora siedzi tam zawsze i czeka na turystów, którym opowiada tę niezwykłą historię. Historię dwóch przyjaciół. Przyjaciół, którzy zawsze powtarzali, że marzenia są po to, aby je spełniać. Jest tam nawet taka mała tabliczka. Na niej ktoś napisał odręcznie: nie wstydź się swoich marzeń. Koniec.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Naprawdę nie wiem, dlaczego tak się zmęczyłem.
0: Dziwne byłoby, gdybyś po tych wszystkich gonitwach z kolegami czuł się wypoczęty.
1: To myślisz, że powinienem się położyć?
0: Koniecznie.
1: A opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypiajki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o tym wielkim wypadku.
0: Słucham?
1: No o tym upadku z drzewa w parku.
0: Ach, kiedy sroka srebrzalska rozkołysała gałązkę z jarzynką.
1: No, te skrzaty wędrowały wysoko w koronach drzew. Po parku spacerowali ludzie, a skrzatka runęła w dół.
0: I chciałbyś się dowiedzieć, co było dalej?
1: No nie mogę się już doczekać.
0: No dobrze, ale pod warunkiem, że grzecznie się położysz i nie będziesz przeszkadzać.
1: Ale ja chciałem tylko...
0: Chcesz usłyszeć, co było dalej, czy nie?
1: No chcę. No pewnie, że chcę. No dobrze, obiecuję już grzecznie leżeć i nie odzywać się.
0: Mam nadzieję, że wy również, wasałyki, chcielibyście się dowiedzieć, gdzie wylądowała jeżynka?
1: No pewnie, żeby chciały. A w tej opowieści, czy mógłby być jeszcze jakiś...
0: Zamykaj oczy i posłuchaj, wy również, wasałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam.

roboty, możesz zaczynać. Kiedy zrobiło się późno, w parku pomiędzy domem Malinki, Jerzynki, Świerczka i Dąbka, a biblioteką z miasteczkiem Skrzatów, doszło do wielkiego nieszczęścia. Podczas przeskakiwania między gałęziami z jednego rogu parku do drugiego, z drzewa na drzewo, żeby dojść do biblioteki, podczas tej wyprawy jedno z nich spadło. Może pamiętacie, że pozostałe skrzaty były ubrane w takie zielono-brązowo-szaro-bure ciuszki, przez co wtapiały się w listowie i gałęzie i nikt ich nie mógł zauważyć, ani ludzie, ani zwierzątka i ptaszki. A największa strojnisia wśród nich, Jerzynka, miała na sobie wyjątkowo eleganckie ubranko składające się z żółtego kaftana, zielonych spodenek, czerwonych butków i czapeczki. No i dzięki temu było ją widać z daleka. Wszyscy ją widzieli, łasice, kuny, wiewiórki i sroka srebrzalska też. A, że miała już słaby wzrok, więc postanowiła z bliska przyjrzeć się temu zjawisku. Podleciała, przysiadła na gałązce, a z tej gałązki usiłowała zeskoczyć kolorowa skrzatka. Kiedy srebrzalska, skrzecząc, usiadła jak najbliżej, ta wystraszyła się, straciła równowagę i spadła, obijając się o pnie drzew. Pozostałe skrzaty widziały tylko jej migające kolorowe porteczki, kaftan, buty i czapeczkę. Spadła i nim jej przyjaciele zbiegli, ześlizgując się na najniższe gałązki, już jej nie było widać. A wiewiórka Małgorzata zaprosiła je do swojej dziupli na kolację. Nocleg, rano obudzone świergocem parkowych ptaków, zaczęły przeszukiwać bliższe i dalsze gałęzie. Nic. O, spójrzcie tam, zakrzyknął Świerczek, wskazując na pobliski buk. I rzeczywiście, pośród zieleni wyraźnie coś się czerwieniło. Czym prędzej ruszyły do tego znaleziska, którym okazała się karmazynowa wstążka do włosów, którą Malinka rozpoznała jako własność Jerzynki. Na szczęście udało jej się przytrzymać tej gałązki, kiedy spadała, uspokoił ich Dąbek. To ją spowolniło i mogła może wcelować w coś, co było na alejce. Albo w kogoś, dopowiedział Świerczek. Spojrzeli po sobie. Jeżeli spadła do wózka, z którym spacerowała jakaś mama, no to może nic jej się nie stało, bo wózki w środku mają kołderki i kocyki i takie tam, prawda? Upewniał się Świerczek. Malinka nie była taka spokojna. W każdym wózku jest też człowiek, taki jeszcze mały, taki niewyrośnięty, nawet nie chodzi jeszcze, ale jest o wiele większy od skrzatki i wszystko gryzie, znaczy... Memłem, znaczy każdego, no gryzie wszystko, kogo tylko schwyta w te swoje tłuste paluszki, mówiła wystraszona Malinka. Jeśli taki wrzeszczący potwór chwycił naszą Jerzynkę, to na pewno ją zjadł. Martwiły się skrzaty losem zaginionej przyjaciółki. Postanowiły jak najszybciej dotrzeć do biblioteki i tam poprosić o pomoc miejscowe skrzaty. No liczyły na to, że one lepiej znające parki i otaczające to miasto łatwiej znajdą sposób, jak odnaleźć zaginioną. Taką miały nadzieję. No wspinały się wyżej i na grzbietach zaprzyjaźnionych wiewiórek w miarę sprawnie dotarły do potężnego jawora stojącego nieopodal biblioteki. Jego grubaśne konary sięgały niemal pod jej witrażowe najwyższe okna. Obserwatorzy ze Skrzatowa, zawiadomieni gołębią pocztą, oczekiwali swoich dalekich kuzynów w ogrodzie na dachu, wypatrując ich przy pomocy lunety skonstruowanej przez kandelabra. Malinka, Dąbek i Świerczek, wielce zaniepokojeni losem Jerzynki, zaczęli im mówić jedno przez drugiego, co to się stało, jak to się stało, prosić ich o jak najszybszą pomoc, wypytując o możliwe sposoby ratunku, a kto to mógł być, a gdzie to mogło być, a co to... Ale że mówiły wszystkie naraz, no to nic nie dało się zrozumieć. Najpierw skrzaty z biblioteki popatrzyły po sobie, aż wreszcie posłały po jednego z największych skrzacich naukowców. Anselm usiłował ich wysłuchać. Wreszcie huknął na nich i kazał im się uspokoić, mówiąc do nich: po kolei proszę, bo nigdy niczego się nie dowiemy. No i dopiero wówczas, po tej wypowiedzi, złożyły się te słowa w wyraźny przekaz. Mogli się wszystkiego spodziewać, ale nie tego, co nastąpiło. Anselm i wszyscy pozostali mieszkańcy Skrzatowa zaczęli się śmiać i śmiać, a nasza trójka robiła się coraz smutniejsza. No, pięknie. Już chcieli się obrazić i opuścić nieprzyjazną i

ich zdaniem bibliotekę, kiedy zobaczyły, jak tłum zaczyna falować. Pośród śmiejących się dało się dostrzec jakiś ruch, jakby przenoszono coś na rękach ponad głowami, od najdalszego wejścia z korytarza wprost w ich stronę. Pośród różnokolorowych strojów zauważyli wyraziste kolory, czerwony, zielony, żółty, głośnie śmiejący.

I odezwała się do przyjaciół. Witajcie. No to jestem. Czemu macie takie dziwne miny? Martwiliście się niepotrzebnie. Malwinka, Świerczek i Dąbek nie mogli wykrztusić z siebie ani słowa. Próbowali pytać, ale niecichnący śmiech sprawił, że z ulgi sami dołączyli do pozostałych śmiejących się. No i po chwili wszystkie buzie były uśmiechnięte, oczy pełne łez szczęścia. Tylko Jerzynka zdziwiona rozglądała się, niczego nie rozumiejąc. Gdy wreszcie śmiech ucichł, opowiedziała, co się z nią działo. Od momentu, kiedy spadła z najwyższej gałęzi, potrąconej przez srokę srebrzarską. Spadając, chwytała się coraz to niższych gałązek, co sprawiło, że udało jej się nakierować lot wprost do przejeżdżającego alejką wózka. Wpadła na miękki kocyk, z którego sturlała się na poduszkę tuż obok śpiącej Anielki. Tak nazywała się dziewczynka, która przespała cały spacer do parku, na jaki wybrała się jej mama. Wracały do domu, a następnego dnia znowu wybrały się na spacer do parku. A że mieszkały niedaleko biblioteki, no to tam zaczynały i tam kończyły niemal każdy spacer. Ale tego to już Jerzynka dowiedziała się od skrzatów, które śledziły i pilnowały wózek z Anielką wraz z jej mamą, która ów wózek prowadziła, rzecz jasna. Skrzaty, zawiadomione przez wiewiórkę Małgorzatę, za pośrednictwem wróbelków i szpaków, od początku wiedziały, że Jerzynce nic nie grozi. Wyciągnęły ją z wózka, gdy mama Anielci usiadła na ławce w czytelni biblioteki. Codziennie, kiedy Anielka zasypiała, zajeżdżała do biblioteki, żeby czytać kolejne opowiadania o losach dzielnej Roxany, jej ulubionej bohaterki. Jerzynka obudziła się dopiero w Skrzatowie, nie zdając sobie sprawy z tego, co ją spotkało, gdzie była, dokąd trafiła i jak długo spała. To od Skrzatów dopiero dowiedziała się wszystkiego, co ją spotkało. No i usłyszała, że do biblioteki zbliżają się jej przyjaciele, bardzo zaniepokojeni jej zniknięciem po długich poszukiwaniach. Kiedy spojrzała na ich wystraszone, zdziwione buzie, przepełnił ją i smutek, i radość. Smutek, bo naraziła ich na zmartwienia, a radość, bo na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Choć niewiele z tego zapamiętała, na przyjęcie szanownych gości szykowano w Skrzatowie wielki bal. Będzie wesoło, radośnie, tanecznie i bardzo smacznie. I będą liczne niespodzianki. Może chcielibyście wziąć udział w balu powitalnym? Bardzo proszę, to łatwe. Wystarczy położyć się i zasnąć. Spotkacie się w pięknej sali balowej. Jesteście gotowi na piękny sen? Zamknijcie oczy i do zobaczenia. Pa, pa. Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni.

deszczem gra.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskiego.

ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, słuchacie podcastu Mama do kwadratu. Emocje. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni pracowni dobrych relacji, autorka książek i materiałów naukowych wspierających rozwój dzieci, a także terapeutka dzieci w przedszkolu, która prowadzi m.in. zajęcia TUS, a prywatnie mama 15-letniego starszaka Antka i 11-letnich bliźniąt Stefci i Gucia. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
5: Cała przyjemność po mojej stronie. Emocje to jest taki właśnie podtytuł tego sezonu podcastu i od emocji mamy chciałam zacząć. Jak ty wspominasz swoje emocje właśnie w ciąży mnogiej? Czy to było jakoś porównywalne do tej pierwszej ciąży, później już do tych pierwszych chwil po porodzie, czy coś zupełnie innego?
6: No ja miałam tę sytuację, że pierwszą ciążę przeszłam w ogóle bezkolizyjnie, bezproblemowo, więc na przykład wtedy nie doświadczyłam żadnych trudnych emocji typu lęk, obawa, zmartwienie, niepokój dotyczących rozwoju mojego dziecka, więc akurat ta część emocji dla mnie była nieznana, a raczej trochę bardziej borykałam się i musiałam ułożyć sobie w głowie i w życiu taki wątek związany z zaskoczeniem, bo pierwsza ciąża była dla nas zaskoczeniem i nie spodziewaliśmy się jej. To też rodzi, jakby ma swoje następstwa w tym procesie, a druga ciąża była ciążą zaplanowaną. Więc tutaj nie miałam elementu zaskoczenia, bo było to zaplanowane, ale zaskoczeniem było pojawienie się, czy wiadomość o tym, że to jest ciąża mnoga, ciąża podwójna, a także niestety wydarzyło się tak, że w tej ciąży drugiej też mieliśmy obawy związane ze zdrowiem jednego z naszych dzieci. Leżałam też w szpitalu i właściwie te dwie ciąże mogę powiedzieć, że przeżyłam zupełnie inaczej ze względu na te okoliczności.
5: A ten początek macierzyństwa, wiadomo, że to jest tak, że każda z nas, każda z mam liczy sobie od kiedy została mamą według własnego uznania. Ja to od dwóch kresek na teście ciążowym, ale to różnie bywa, więc może ustalmy, że ten czas po porodzie. Z jakimi emocjami wiązały się te pierwsze chwile z bliźniętami? Czy to, że byłaś już mamą jednego dziecka, było jakimś wstępem do tego, czego można się

0: spodziewać po dwójce? Czy czułaś się jakoś przygotowana? Czy to się sprawdziło? Czy to było coś zupełnie innego?
1: To było zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ miałam już to doświadczenie. W ogóle na początku, czy przy pierwszej ciąży, ogromnym wyzwaniem było w ogóle takie szeroko pojęte oswojenie się z nową sytuacją i właściwie z takimi rzeczami, do których nawet, myślę, nie mogłam się przygotować, bo nawet o nich nie wiedziałam albo nie podejrzewałam, że się jakoś pojawią czy wydarzą. Więc z jednej strony druga ciąża, można by powiedzieć, wchodzimy drugi raz w ten sam temat i trochę do tej samej rzeki, już z doświadczeniem i z wiedzą. A tutaj ja miałam akurat to wyzwanie, że to jest ciąża, gdzie rodzi się dwoje dzieci. I dla mnie wyzwaniem przy urodzeniu bliźniąt było oswojenie się, zaprzyjaźnienie z taką wizją, z myślą, że ja naprawdę nie poradzę sobie sama, że nie ma nawet po co o to walczyć. I tak jak przy pierwszej ciąży, wiem, że to doświadczenie wielu mam, to trochę takie przekonanie, że ja właśnie sama jestem w stanie się opiekować i dzieckiem, i sobą, i nawet jakiejś rewolucji w życiu nie robić. Teraz to w ogóle mi się wydaje śmieszne, jak to mówię, bo to wiadomo, że to rewolucja, ale towarzyszyło mi takie przekonanie, że ja sobie naprawdę poradzę sama przy pierwszej ciąży, a przy drugiej...
0: Czy było też takie przekonanie, że to jest jakiś wyznacznik tego, czy jesteś dobrą mamą?
1: Może, trochę może tak było, że ja po prostu... Wydawało mi się, no, korzystając ze swojego doświadczenia przedciążowego, no bo tak po prostu każda z nas może taką drogę, powiedzmy, przejść, prawda? Że jakoś korzystając z wiedzy o sobie i z doświadczenia, które mamy, to ja miałam takie ogólne przekonanie o swojej mocy, sprawczości, sile, wytrwałości. I to nie jest tak, że ciąża mi pokazała, że nie mam tego, tylko po prostu nie spodziewałam się tego, jak bardzo dużo będę potrzebowała pomocy. I chyba przy pierwszym dziecku, przy Antku, ja o tę pomoc poprosiłam trochę późno. Właściwie teraz sama się zastanawiam, wiem, że wiele mam też, w imię czego? Właśnie, może tego, co
0: znam
1: ty
0: to,
1: mówisz.
0: Tak, znam no to. No u mnie, dlatego o to zapytałam, bo u mnie to takie było trochę właśnie o tym, że jeśli poproszę o tę pomoc, to znaczy, że ja sobie nie daję rady, a skoro nie daję sobie rady, to pewnie nie jestem wystarczająco dobrą mamą. No i to gdzieś takie domino było i też... Gdy chyba dziewczynki miały 8 miesięcy, zatrudniliśmy nianię i wtedy sobie pomyślałam, jejku, ale dlaczego tak późno? Przecież nasze życie diametralnie się zmieniło i ja wręcz jestem teraz lepszą mamą, bo mam czas, żeby odpocząć, złapać inną perspektywę i mieć więcej energii właśnie do tego bycia tu i teraz.
1: Myślę, że to jest takie doświadczenie bardzo wielu mam. Mam też poczucie, że mamy... mają nad tym, zastanawiają się nad tym jeszcze w ciąży, ale jakoś faktycznie towarzyszy, czy dojrzewa takie przekonanie, że ja sobie jestem w stanie poradzić. Może to jest związane z tym, że jakoś chcę troszkę sobie komuś udowodnić. Jakoś myślę, że słyszę, że wielu mamom dźwięczy takie przekonanie, że jakoś zawsze sobie wszyscy radzili. I moja mama, i babcia, i ciocia. I jakoś to jest naprawdę takie przekonanie, które może taką toksyną podlewać. Albo właśnie toksyną, ale takim wstydem. Wstydem w momencie, zawstydzeniem przy proszeniu o pomoc. Ja myślę, że wstyd w ogóle jest taką emocją bardzo osamotniającą.
0: Oj tak, myślę, że wstyd jest bardzo trudny. Gdy rozmawiam z mamami bliźniąt, to bardzo często pojawia się takie modne hasło przebodźcowanie. I że to przebodźcowanie tym, że cały czas trzeba być na stand-by, że cały czas ktoś płacze, że ciągle trzeba kogoś nosić, karmić, przebierać i tak dalej, sprawia, że te baterie też takie emocjonalne, psychiczne są po prostu na wyczerpaniu. Czy to przebodźcowanie to jest dobre określenie naszych emocji, tego, co się dzieje z naszym dobrostanem?
1: Przebodźcowanie mi się kojarzy bardzo z takim przebodźcowaniem sensorycznym. I rzeczywiście ja na przykład tego też doświadczałam, nie mając przy tym takich, myślę, że nie mając, takich typowych nadwrażliwości. Dźwięków, znaczy hałasu, dotyczących hałasu, dźwięków, czy takich nadwrażliwości. czynności skórnych, prawda, czy dotykowych.

0: bo znam mamy, które mówią, że po prostu to im niezwykle utrudnia, przeciąża je, męczy i wprowadza w stan takiego stresu i rozdrażnienia. Na przykład taki ciągły dotyk i kontakt fizyczny z dzieckiem. Myślę, że to jest trochę temat tabu. Bo te
1: oj,
0: mamy...
1: bardzo! Myślę, no przecież bardzo. Mówi się o tym, że to jest wspaniałe, piękne i wyczekane. Mhm. I z jednej strony jest, ale są momenty, kiedy chciałoby się pobyć samej.
0: Tak, i żeby nikt mnie, prawda, nie dotykał, nie ciągnął, nie łapał, nie... więc to jest tabu i rzeczywiście mówiąc to, myślę, wiele kobiet może czuć zawstydzenie, czy że to jest coś niewygodnego, takiego, czym nie chcą się wcale jakoś chwalić czy dzielić, ale mam też takie doświadczenie, że bardzo wiele kobiet tego doświadcza, więc jeśli ktoś, kto nas słucha, ma takie doświadczenie i zastanawia się, czy się przed kimś otworzyć albo z kimś o tym porozmawiać, to myślę, że warto i można nawet się zdziwić, jak bardzo złapiemy nić porozumienia z innym rodzicem. Natomiast jak mówisz o przebodźcowaniu, ja myślę, że dobrym słowem jest też ten stand-by, o którym powiedziałaś, bo to jest taka ciągła właściwie czujność i uwaga skierowana na dziecko, dwoje dzieci i jakby na spełnianie, adekwatne spełnianie, odpowiadanie na ich potrzeby, no bo jakby założenie, że dziecko, malutkie dziecko samo sobie poradzi i spełni swoje potrzeby jest nieadekwatne, więc rzeczywiście my jesteśmy w tej roli, takiej roli, powiedziałabym, ze strzałką uwagi bardziej na zewnątrz niż na siebie, właśnie w takiej czujności i w stand-by'u, myślę, że to jest bardzo męczące, przeciążające. Widzę też, że taki aspekt ciągłego podejmowania decyzji i małych, i dużych, i zarządzania różnymi logistycznymi rzeczami, to jest też coś, co przeciąża czy przebodźcowuje mamy, rodziców, po prostu opiekuna, który się zajmuje na stałe dzieckiem. Czyli powiedziałabym, że jest takie sformułowanie, z angielskiego pożyczamy, taki mind overload, czyli takie po prostu przeciążenie umysłowe właśnie związane dla mnie z tym, że zasobów jest mało albo łatwo.
1: I coraz mniej.
0: I coraz mniej, a dosyć dużo jednak takich rzeczy, które należy przypilnować, pamiętać i też tych decyzji, które trzeba podejmować, to jest nie bez znaczenia, też jakoś mało się chyba o tym mówi. Mhm.
1: Też myślę, że może być trudne to, że nie mamy poradników, nie mamy jakichś materiałów, które by nas wspierały w tym, no właśnie jak zaplanować tę opiekę, synchronizację, karmienie, spanie, wszystko w perspektywie dwojga dzieci, które mają te same potrzeby, bardzo często w tych samych momentach, no i nie ma tej ściągi właśnie, a to jednak jest różnica.
0: Tak, no nie ma tej ściągi, bo ta ściąga może dotyczyć jednego dziecka, ale my się nie sklonujemy, my się nie rozdwoimy, więc rzeczywiście, ale ty masz takie poczucie, że brakuje trochę takiego manuala albo właśnie...
1: Ja mam takie poczucie i też dlatego zaczęłam nagrywać podcast Mama do kwadratu, bo pamiętam, no już na etapie ciąży, że w ogóle przez pierwsze 2 miesiące nie mogłam znaleźć lekarza, który chciałby ją poprowadzić. Potem pamiętam, że gdy chciałam się czegoś dowiedzieć, to właściwie jedynym źródłem wiedzy były jakieś fora internetowe, gdzie inne mamy sobie jakoś nawzajem radziły. Mm-hmm. No a później już po porodzie, no to z kolei jakieś takie pytania, jak karmić dwoje dzieci, jak zaplanować panowanie nad laktacją, jak ją rozkręcić. Nie było też w mojej okolicy takiej położnej, która by w ogóle znała temat. Bardziej to było na takiej zasadzie, że my byliśmy ciekawostką osiedlową, że fajnie, że dwie dziewczynki, że bliźniaczki, jak słodko, tak? I na zasadzie takiej, że to ja mówiłam położnej, że na przykład chcemy je synchronizować, a ona z zaciekawieniem pytała, co to znaczy. No i bardzo mi brakowało jakiejś takiej osoby, która by rzeczywiście merytorycznie coś podpowiedziała. Dlatego no ja też staram się spotykać z takimi osobami, wyszukiwać takich ekspertów, ekspertek właśnie jak ty, które znają ten temat też trochę od środka. Mam takie wrażenie, że coraz więcej jest rodziców, którzy no może nie aspirują do miana rodziców ekspertów, ale jednak chcemy poszerzać swoje kompetencje rodzicielskie, też takie z zakresu psychologii, pedagogiki. No i z jednej strony rozumiemy różne mechanizmy, jak na przykład to, że na pewnym etapie płacz jest jedyną formą,

0: formą komunikacji dziecka, no ale z drugiej strony nasz układ nerwowy często nie jest na to gotowy, a to też ta wiedza, myślę, budzi poczucie winy.
1: Ale to jest bardzo ważne, to o czym teraz powiedziałaś, użyłaś nawet tego sformułowania, taka eksperckość albo w ogóle rodzicielstwo eksperckie, które rozumiem jest no, pochodną tego, jak dużo tej wiedzy jest dostępnej, a ilość tej wiedzy jest pochodną tego, jak bardzo rodzice jej szukają. Więc trochę cykl się zamyka, ale my obserwujemy, czy w zespołach, gdzie pracuję, rozmawiamy często o tym właśnie, jakie są objawy, czy jakie są po prostu konsekwencje, następstwa takiego rodzicielstwa eksperckiego, które polega na tym, że no właśnie, że mamy przekonanie, że aby dobrze zajmować się swoim dzieckiem, żeby maksymalnie wspierać jego rozwój, adekwatnie i dobrze się nim opiekować, mieć radę, to ja właściwie muszę, ja mama, no muszę zgłębić mnóstwo wiedzy z bardzo wielu obszarów. Bo ty powiesz, pedagogiki, ale wiesz, żywienia, jakiegoś rozwoju fizycznego, czyli jednak jestem fizjoterapeutką, oczywiście cudzysłów, ale jakby pogłębiam wiedzę z tego zakresu. Być może staję się ekspertką właśnie od snu, prawda, czy rozwoju, czyli trochę takie eksperckie obszary i działy stają się czymś, co no właśnie z jednej strony oczywiście, że służy, ale ja myślę, że to jest kwestia proporcji i jednak roli, bo rodzic ma w moim rozumieniu, tak też pracuję z rodzicami, rodzic ma nie być terapeutą. Rodzic ma nie być logopedą, rodzic ma nie być terapeutą SI. Rodzic może dostać kilka porad, kilka tipów, haków i po prostu mieć jakby takie myślenie, prawda, że jakoś może sobie ułatwić, natomiast nie musi w mojej opinii, nie musi zgłębiać tej wiedzy tak, jakby to robił ekspert i specjalista z danej dziedziny. Zdarza mi się spotykać rodziców, gdzie mam wrażenie, że naprawdę być może wszystkie książki albo 80% książek takich poradniczych, parentingowych z półki księgarni oni przeczytali. I broń Boże, nigdy również nie chciałabym, żeby taki rodzic, z którym rozmawiam, żeby poczuł, że ja to umniejszam albo jakoś, broń Boże, wyśmiewam, prawda? Bo to też można, myślę, że popkultura łatwo się nabija z różnych rzeczy i mamy memy i takie dość przykre jednak, prawda? Jakieś komentarze, ale ja bym była bardzo daleka od tego, żeby to ośmieszać czy umniejszać. Rozumiem, że to wynika z tego, że rodzice trochę mniej teraz, ogólnie mam wrażenie, korzystają z wiedzy, pomocy i wiedzy mam, teściowych, cioć, osób w swojej rodzinie, a bardziej właśnie kierują swoje zaufanie w stronę ekspertów, co ma również moim zdaniem no, dosyć widoczne i takie przykre następstwa, bo okazuje się, że ta opieka nad dzieckiem, to jak się nim opiekuje, jak się wobec niego zachowuje, co mówię, no ono musi być bardzo jakieś, bardzo konkretne. Moja mama tak nie umie, moja teściowa i moja babcia, czy ciocia, czy sąsiadka. I ja widzę takie następstwo w postaci osamotnienia rodziców, czy mam, właśnie z powodu ograniczania pomocy, albo takiej niechęci do przyjmowania pomocy, która nie jest idealna. I myślę, że rodzice bliźniąt mogą mierzyć się z tym jeszcze bardziej. I myślę, że to jest droga, którą pewnie przechodzą po swojemu. Ja na pewno też przeszłam taką drogę akceptowania pomocy, choć niektóre aspekty opieki, zachowania słów do moich dzieci nie do końca mi się podobają.
0: My dzisiaj rozmawiamy o emocjach i myślę, że to też jest taki temat, który nasze podejście jest inne albo zupełnie inne do podejścia naszych rodziców, dziadków. Właśnie taka uważność na emocje dziecka, nadawanie wagi emocjom bez takich tekstów w stylu nie płacz, nic się nie stało, złość piękności szkodzi. No i trochę mam wrażenie, że

Ja jestem w tej grupie rodziców, którzy nie mają tutaj lasu rąk, osób, które chciałyby chętnie zaopiekować się dwójką dzieci, bo też jest to wymagające i trudne, ale gdy nawet odwiedzają nas dziadkowie, no to ja mam czasami wrażenie, że ja muszę edukować całą rodzinę, jeżeli chcę, żebyśmy wszyscy w jakiś określony sposób

0: Nie, troszkę to upraszczam, prawda? Ale przez kogoś innego, przez innych dorosłych. I to jest taka wersja, powiedziałabym, radosna i taki scenariusz bardzo pozytywny, prawda? Że coś, rozumiem, robią dziadkowie na przykład, możemy to uprościć, prawda? Czy mówią, jakoś spotyka się to z naszym komentarzem czy prośbą i oni to troszkę modyfikują. No to w ogóle bajka. To super.
1: No to nie zawsze tak łatwo się udaje, wiadomo, ale też często z góry mamy taką tendencję, żeby z góry zakładać, że coś się nie uda, a czasami warto spróbować. No właśnie, a od czego zacząć naukę? Nie wiem, czy nauka to jest dobre słowo, ale może tak. Rozpoznawania emocji u naszych dzieci i kiedy to zacząć?
0: No, ja myślę, że w ogóle warto zacząć od tego, co to są emocje, po co są emocje i możemy krótko, ale jakoś myślę, że sensowne będzie, żeby to, żeby w ten sposób zacząć. No, emocje są jakby zdolnością człowieka, czy organizmu w ogóle, do pewnego nastawiania się na konkretne tryby działania. Czyli trochę moglibyśmy powiedzieć, że emocje to jakby na desce rozdzielczej mamy różne przyciski. Ci, którzy oglądaliście, w głowie się nie mieści, oni właściwie uchwycili to, tą taką metaforę, prawda? Że jakby to jest ten pulpit, gdzie zarządzamy swoim funkcjonowaniem. Zarządzamy niekoniecznie świadomie, ale... Tak? I emocje to są pewne tryby działania, które pasują do określonych sytuacji, które pomagają nam sobie z nią poradzić albo które mobilizują do jakiegoś określonego działania. Więc emocje są właściwie, powiedziałabym, tak samo fizjologicznie niezbędne, jak wszystkie inne odruchy czy po prostu mechanizmy ciała, prawda, czy fizjologii. No czasami mam wrażenie, że trzeba to jakoś powiedzieć, przypomnieć rodzicom, że to jest coś kompletnie wbudowanego, wmontowanego na twardym dysku. Tak jak jeśli czujemy coś w gardle, to kaszlemy, prawda, jakby nie zastanawiamy się, czy to jest coś, co ja powinnam odkaszlnąć, czy nie. Jakby jest to pewien automat. No też można powiedzieć, że ciało wtedy włącza taki tryb. To ja traktuję emocje podobnie, jako coś bardzo potrzebnego, jako lampki na tej desce rozdzielczej, bo one informują o tym, że dzieje się coś ważnego, że trzeba trochę dostosować swoje zachowanie i każda z emocji ma taką funkcję. Każda z emocji ma taką funkcję dbania o nas, zadbania o... Różnie, o bezpieczeństwo albo o siebie, o swoje zasoby, o granice. Więc jakby najpierw warto w ogóle w ten sposób spojrzeć na emocje, bo my jednak czasami wchodzimy w taką tendencję, ponieważ czasami zachowanie, które dziecko prezentuje pod wpływem emocji, jest bardzo trudne i po prostu powiedzmy to wprost i trudno się cieszyć, jeśli ktoś mnie bije piąstkami. No ja to rozumiem, natomiast to jest tak, że to, jak my wyjściowo, bazowo widzimy emocje, jak je rozumiemy, myślę, że potem ma swoje następstwa i potem po prostu pomaga. Bardzo częstym pytaniem rodziców jest, no to co robić, gdy dzieje się X, prawda? Ja to pytanie absolutnie rozumiem i zawsze długo rozmawiamy z rodzicami. Natomiast generalnie to jest tak, że towarzyszy nam takie przekonanie, że z tymi emocjami coś trzeba robić.
1: No teraz jest taki trend, żeby o emocjach opowiadać, nazywać je. No właśnie tak się zastanawiam, czy to po to, żeby na przykład moje córki wiedziały, że złość to złość, że ona jest okej. Tak jak pamiętam, to powiem, jak nie pamiętam, to nie powiem, ale no właśnie, tych kierunkowskazów jest wiele i nie wiadomo, czego się trzymać.
0: Ja myślę, że warto jest też pamiętać, że rozwój emocjonalny, bo to jest taka rzecz najbardziej uniwersalna, prawda? Każdy obszar rozwoju człowieka, fizyczny, poznawczy, czyli ten intelektualny, uprośćmy, emocjonalny i społeczny, no to jest to pewna droga. Pewne umiejętności w każdym tym obszarze są ćwiczone, pojawiają się, prawda? Jakby możemy tą analogię w każdym tym obszarze zobaczyć. I w obszarze emocjonalnym dziecko również przechodzi kolosalną drogę od wieku, prawda? Zero, od urodzenia, przez potem rok, dwulatka i tak dalej. Z każdą zmuchniętą świeczką to jest emocjonalnie zupełnie inna bajka. Więc raz należy pamiętać, że wszystko to, co się dzieje, to, co my widzimy, jest jakby w pewnym procesie. To, co rodzi

0: rodzice sobie często robią i dużo o tym rozmawiamy. To jest takie wchodzenie w wehikuł czasu i przenoszenie tego, co ja widzę tu, teraz u trzylatki, na jej życie za lat 20, że jeżeli ona teraz bije, nie potrafi powiedzieć, albo nie chce rozmawiać, albo gryzie zamiast... No to co się będzie działo? Może przesadziłam 20 lat, ale co się będzie działo w szkole, prawda? Już widzę siebie na dywaniku u dyrektora i tak dalej. Więc to jest coś, co my sobie robimy. Trochę nasze myśli nas do tego zapraszają, prawda? Ale ja mam... Często to mówię rodzicom, że wychodzimy z tego wehikułu czasu często... jak wraki, prawda? Bo to, co robią małe dzieci, w tym właśnie, jeśli chodzi o zachowania takie w tych trudniejszych stanach, no to właściwie jest nieprzekładalne nawet do tego, co się będzie działo za rok. Więc to jest to, co my sobie trochę robimy. Więc po pierwsze warto pamiętać o tym, że moje dziecko się uczy bardzo wielu umiejętności. Lubię z rodzicami tak pracować, żeby... zakładać trochę inne okulary i widzieć trochę inaczej dziecko. Czasami rodzice opowiadają i w ogóle widzą dziecko trochę tak jakby okularami deficytu. Ja tak mówię, to taki poprzez deficyt, prawda? Deficyt, czyli że jeszcze czegoś nie ma, albo właśnie nawet nie mówią jeszcze, tylko że nie umie, nie potrafi, źle robi i tak dalej. Po pierwsze zawsze... próbuję ja do tego dodać, że jeszcze nie potrafi i jeszcze nie umie albo jeszcze taką strategię stosuje, że w ogóle to jest proces. A dwa, żeby w ogóle pamiętać, że to jest pewien jakby setki lekcji, a my wiemy doskonale, że proces uczenia to są również błędy. To są również jakby korzystanie z tego, co umiem. I kiedy rodzic mówi, no ona nie potrafi na przykład mi powiedzieć, zamiast powiedzieć, to bije mnie albo krzyczy, prawda? To znaczy, że tutaj takie przeformułowanie zawsze proponuję, że to jest tak, że ona teraz w ten sposób umie. Że on jakby gdyby umiał coś jeszcze, to by zrobił inaczej, czy zrobiła. Da? Więc jakby widzimy dziecko, że jest w jakimś miejscu drogi, i to, co się dzieje, to nie jest deficyt, tylko to jest jeszcze bardzo mało narzędzi w skrzynce z narzędziami. Czasami widzę, że rodzice chcieliby, marzyliby, ja też to rozumiem, ale chcieliby, żeby ich dziecko szybko przeszło pewne kroki. Czyli na przykład zdarzało mi się rozmawiać z rodzicami trzylatków o tym, jak one mogą same regulować swoje napięcie i swoją złość i jak tutaj ich tego nauczyć. My możemy tego uczyć, czyli możemy rozmawiać, bawić się, ale rozwój nie pozwala na to, żeby dziecko to jeszcze umiało, tak jak nie zrozumie ułamków.
1: Czyli ja słyszę, że to jest o uważności i o byciu tu i teraz. Właśnie odbieranie sobie tych czarnych wizji.
0: Wehikuł czasu zamykamy.
1: Działanie na naszą korzyść. I też skupianie się chyba na naszym dziecku, a nie porównywaniu z innymi, co tam się dzieje w przedszkolu, w żłobku, u sąsiadów i znajomych. Bo to często też jest bardzo frustrujące i dołujące.
0: To prawda, że ktoś już, że ktoś w ogóle inaczej, tak? Jakieś dziecko już coś potrafi albo inaczej się zachowuje. Ja myślę, że warto otworzyć się na to, że my widzimy nasze dziecko, ale widzą je też inni dookoła. Czyli oczywiście nie zamykałabym się na to, żeby posłuchać, jak widzą albo co myślą, prawda, o różnych rzeczach inne osoby dorosłe. Oczywiście zakładając, że traktujemy tę osobę jako osobę życzliwą i że to, co chce nam powiedzieć, to jest jakoś właśnie z dobrą intencją. Czyli to też nie jest tak, to czasami jest zaskoczenie dla rodziców przedszkolaków, że tych adaptujących się, bo przecież my naprawdę znamy nasze dziecko i wydaje się, że tak całkiem w pełni, a tu się okazuje, że ktoś zobaczy nasze dziecko w innej w ogóle scenerii, w innej sytuacji i coś innego zobaczy niż my. To tak trochę na marginesie o tym, żeby jednak to ucho mieć na, nie mówię na krytykę, tylko po prostu otwartość na opinię i na

0: odbiór też kogoś innego na temat naszych dzieci. Ale wracając do tych emocji, myślę, że to bardzo ważne, to jest to, że emocje się czasem dzieją, czasem często zadziewają i to nie jest do końca ten moment, kiedy my dziecko powinniśmy czegoś o emocjach uczyć. Bo jeżeli rozdzielimy sobie sytuację, mamy sytuację, ja to nazywam sytuacją na gorąco, czyli po prostu ten tryb jest włączony, prawda? Dziecko się bardzo złości, jest sfrustrowane. To nie jest ten moment, kiedy my nauczymy dziecko czegoś nowego o złości, o frustracji, o radzeniu sobie z tym. Ta nauka dzieje się poza tymi sytuacjami, czyli w tym takim trybie na zimno.
1: A jeżeli nie do końca wiemy, jak taką rozmowę przeprowadzić, to na stronie Pracowni Dobrych Relacji, ale także w mediach społecznościowych Marty Chrościckiej znajdziecie różne wspierające materiały. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni Pracowni Dobrych Relacji. Dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Do usłyszenia, Karina Terconi.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Thank you.

we kissed, blame it on my youth. If only just for you, I did exist.